0: Poznań, kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo, jeszcze raz, no?

czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim wymienię.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: I po reklamie.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: SK Tarnów News.
2: Pora na magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Justyna Świderska, zapraszam. Dzisiaj o współpracy azotów z przemysłem zbrojeniowym, o dniach techniki w Mościcach, a także zaproszenie na inaugurację sezonu motocyklowego. Grupa Azoty nadal celuje w sektor zbrojeniowy, choć od podpisania listu intencyjnego z Polską Grupą Zbrojeniową w sprawie zwiększania produkcji materiałów wybuchowych minęło już trochę czasu, na razie nie widać postępów. Wiceprezes Grupy Azoty Artur Hołody zapewnia jednak, że temat nie został porzucony.
3: Projekt jest procedowany, on musi uzyskać dofinansowanie Skarbu Państwa, bez tego dofinansowania nie jest w stanie zaistnieć, więc pod tym kątem po prostu muszą odpowiednie formalności zostać spełnione. Nie tylko, że mamy powołaną odpowiednią spółkę do tego, ale udało nam się wydzielić odpowiednie tereny, bo to też nie było takie proste, bo ta spółka z każdą, można powiedzieć, pozycją, gdzie trzeba się rozwijać, potrzebowała coraz większej liczby działek. Udało nam się ten teren wygospodarować taki, który nie kolidowałby z naszą produkcją, jeśli chodzi o nasze instalacje, o przesył na nasze instalacje. Więc te tematy formalnie były dość skomplikowane. Jeżeli chodzi o nitrotar, no to też zdajemy sobie sprawę z tego, że realizacja tego projektu to jest kilka lat. Tak, mamy już wybraną technologię, postępowania się odbyły i tak dalej, i tak dalej. Jakby tę dużą część, która jest w sumie czasochłonna i nie widać jej, że coś rośnie, tak? Czyli że ściany się budują, ale ta część taka formalno-prawna, ekonomiczna jakby została wykonana i dzisiaj jesteśmy na już etapie takim, że będziemy przechodzić do realizacji tego projektu, ale wiemy o tym, że on rezultat

że coś rośnie, tak? Czyli że ściany się budują, ale ta część taka formalno-prawna, ekonomiczna jakby została wykonana i dzisiaj jesteśmy na już etapie takim, że będziemy przechodzić do realizacji tego projektu, ale wiemy o tym, że on rezultat

powoli przynosi swoje pierwsze efekty, bo do tej pory sprzedawaliśmy oleum kwasu siarkowego, jak taki nasz produkt, można powiedzieć, militarny, ale teraz tak, mamy tutaj compounding, taką naszą spółkę spożywową, no i mamy możliwość produkowania compoundów specjalnych pod różnego rodzaju sprzęt militarny, łącznie z tym, że możemy produkować compoundy, które są niepalne, mamy na to tutaj, przeprowadziliśmy odpowiednie badania, no i nie ukrywajmy, jest zainteresowanie tymi compoundami niepalnymi ze strony grupy PGZ. Oprócz tego, nie wiem, czy mogę zmieniać nazwy spółek, wolałbym tego uniknąć ze względów też bezpieczeństwa, z którymi współpracujemy lub chcemy nawiązać współpracę. Podobnie, jeżeli chodzi o Kędzierzyn, tam też mamy produkty, które do tej pory miały zastosowanie cywilne, ale również mogą mieć zastosowanie militarne. I nasze instalacje, które dzisiaj funkcjonują, mogą mieć zastosowanie właśnie dual use. Nie musimy, się chcemy budować, ale nie musimy dzisiaj powstać na to, że będziemy czekać na wybudowanie tej instalacji, tylko możemy szerzej wejść, bez współpracę z całą grupą PGZ, która, powiem sobie szczerze, biorąc pod uwagę programy i unijne, i krajowe, które weszły w życie, ma nieograniczone możliwości finansowe. No i my jako grupa Azoty też chcielibyśmy być udziałowcem tego wielkiego projektu rozbudowy zarówno fabryk, które PGZ buduje, rozbudowuje, no ale także ich produkcji. I także skierowaliśmy do grupy PGZ propozycję współpracy nie tylko naszych produktowych, ale w zakresie naszych spółek remontowo budowlanych, naszych spółek projektowych. Nasza spółka projektowa Spuław wygrała teraz postępowanie w firmie Nitrochem.

0: skomplikowanym, jeżeli chodzi o compoundy specjalne, że te spółki, no właśnie niestety nie wiem na ile konkretnie mogę wymieniać i nazwy i to, do czego moglibyśmy je stosować, że po prostu jeżeli chodzi o, mamy główną spółkę, na przykład produkcyjną z grupy PGZ, która zamawia u swojego jakiegoś dostawcy, to ta spółka z grupy, ona musiałaby określić parametry compoundu, którego oczekuje od swojego dostawcy i tak naprawdę ten dostawca jest naszym klientem, nie spółka z grupy, która naprawdę zamawia komponenty, tak? Więc po prostu tyle skomplikowane, że on zawsze będzie działał, może być takim trójkącie między nami, główną spółką, a spółką dostawcą dla tej grupy. Mamy na ten temat i pomysł, tak, i jakąś strategię działania, którą wspólnie tutaj z prezesem naszego compoundingu przyjęliśmy. No, zaczniemy oczywiście od odpowiednich spotkań, tak aby pokazać, co potrafimy, co możemy dla tych spółek zrobić. Temat jest nowy. Czy w tym roku już nastąpi jakaś sprzedaż? Możliwe, że tak.
1: Ale przemysł zbrojeniowy nie jest jedyną gałęzią, na której chce zarabiać grupa Azoty. Spółka planuje wkrótce wyłączyć kocioł węglowy i w większym stopniu korzystać z energii z pary poprodukcyjnej. Ma to przynieść firmie dodatkowe oszczędności, które zostaną przeznaczone na zakup nowego, oszczędnego kotła gazowego.
0: Generalnie wolelibyśmy to robić wolniej, tak? Czyli mieć dużo czasu na analizy, przygotowanie tego tematu itd., itd. Ale wiemy, że sytuacja finansowa tej naszej spółki jest taka, że musimy działać intensywnie, jak tylko się da. I test pierwszy wykonamy w ciągu najpierw 2-3 tygodni. Tak, mamy określone, co musimy zrobić, aby tak naprawdę wykorzystać nasze własne możliwości, tak? Bo będziemy żyli z własnej pary, tak? Czyli z pary odpadowej będziemy chcieli nie produkować prądu, tylko tą parę odpadową wykorzystać ponownie produkcyjnie i to wyłączenie kotła chcemy, żeby nastąpiło w tym roku na 4 miesiące. Mam naprawdę wielką nadzieję, że one się udadzą, no bo to jest kluczowe dla realizacji poszczególnych kolejnych elementów tego naszego planu, więc testy będą w ciągu 2-3 tygodni. Jeżeli zakończą się sukcesem, no to chcemy wyłączyć kocioł w tym roku. To jest jakby scenariusz taki idealny. My mamy parę technologiczną, mamy parę odpadową. My dzisiaj mamy minimum kotła na poziomie 145 ton pary na godzinę. To jest minimum naszego kotła. My potrzebujemy technologicznie między 17 a 33 tony pary. Jak Państwo widzą, ta nasza nadprodukcja to jest minimum 100 ton pary, a bywało zdecydowanie więcej. I my tą parę nadmierną ostatecznie zmieniamy na prąd. Tylko ten prąd produkujemy drożej niż możemy kupić. Więc oszczędność na tym, jeżeli byśmy to wykonali, no i to i ten prąd to się sprzedajemy sami sobie, a moglibyśmy taniej go kupować po prostu z sieci. Tak, tak to wygląda. Tym bardziej, jeżeli mamy kilka modeli zakupu prądu, właśnie w Kędzierzynie je wszystkie ćwiczymy, jeżeli dodalibyśmy tego, nie tylko, że podpisujemy długoletni kontrakt, tak? W Kędzierzynie kupujemy prąd godzinowo, a na przykład w lecie czasami kupujemy prąd po cenie ujemnej, tak? Więc takie możliwości, jakby jeżeli mielibyśmy elastyczność tego, w jaki sposób możemy realizować tematy właśnie parowo-prądowe, to znaczy moglibyśmy kupować prąd po cenie ujemnej, czego w Tarnowie nie robimy, bo sami produkujemy prąd, który musimy odbierać. Ten prąd u nas jest odpadem, bo jest nadmiernej pary, którą sami produkujemy. I produkujemy to dużo drożej niż jest cena rynkowa, nie? Powiem tak, że prawie każda u nas instalacja produkuje jako odpad ciepło. I to jest wykorzystanie ciepła z własnej instalacji. Taką najważniejszą instalacją jest kwas siarkowy. Kwas siarkowy w ramach odpadu produkuje najwięcej pary, najwięcej ciepła i wykorzystanie właśnie własnego ciepła odpadowego jest kluczowe i to nie jest tak, że to jest jakiś pomysł, może być nadzwyczajny, bo my to zrobiliśmy w ramach własnej grupy w Kędzierzynie. Kędzierzyn zredukował swoje potrzeby, może być prądowo-parowe, o ponad 50%, wykorzystując własne zasoby, czyli własną produkcję. I to samo, dlatego ściągnęliśmy kolegów z Kędzierzyna. Jesteśmy w jednej grupie, więc musimy sobie pomagać i koledzy nam pomagają tutaj na terenie Tarnowa, opracowują wszystkie te elementy. I to nie jest na bazie rozważań teoretycznych. To jest zrealizowane i się sprawdziło. To chcemy powiedzieć ten model. Więc kocioł gazowy kosztuje, ale teraz na przykład, zobaczymy, czy nam się to uda, mówię trochę dwa kroki do przodu, bo nasi właśnie pracownicy znaleźli kocioł gazowy w Anglii, taki, który był budowany pod instalację, która nie została zrealizowana. Tak, to jest w ogóle bardzo atrakcyjny nam się trafił temat. Nie mogli jej nam w tej Anglii sprzedać, bo ona była pod konkretny projekt, czyli jest uszyta na miarę. Tak, ta instalacja jest uszyta na miarę. I tak się złożyło, że pasuje idealnie do nas. To jest... Tak może być, tu mamy szczęście, tak? Idealnie do nas. Nie można było tej instalacji sprzedać, więc my ją tak bardzo kupimy. Cena złomu plus parę procent do góry, czyli najbardziej atrakcyjna cena, jaka mogła się nam trafić. Oczywiście wysyłamy teraz naszą grupę technologów, którzy pojadą, sprawdzą to wszystko, czy to rzeczywiście wygląda jak wygląda na ofercie, czy to może u nas zadziałać, więc zrobimy to

0: najtańszym możliwym sposobem. Jak się uda idealnie, to z tego, jakby teraz wyłączymy na 4 miesiące ten nasz kocioł, z oszczędności z tych 4 miesięcy, możliwe, że zrealizujemy nowy kocioł.
1: A ja dodam, że wstrzymanie pracy kotła na kilka miesięcy zapewni prawie 30 milionów złotych oszczędności.
2: SK Tarnów.
1: Symulatory lotów, roboty i wystawa broni. W Zespole Szkół Technicznych w Mościcach trwają Dni Techniki. Na miejscu czekają na Was mega pokazy i wykłady ekspertów.
3: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. Nazywam się Jacek Różycki, jestem dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach.
4: Dni Techniki już po raz 15, jeśli dobrze liczę i czytam plakaty w Tarnowie, będą się odbywały, organizowane przez właśnie szkołę, przez pana reprezentowaną. Kawał czasu, kawał historii, a jakie zagadnienia w tym roku będą poruszane? Co się będzie działo, dlaczego warto przyjść?
3: W Dni Techniki staramy się organizować wydarzenie zawsze mające ten sam jeden znaczący cel dla regionu: połączyć naukę z przemysłem. Staramy się wyszukiwać takich wystawców i prelegentów, którzy młodym ludziom, przede wszystkim osobom, uczniom szkół podstawowych, ale również ponadpodstawowych uczęszczających do szkół Tarnowa i okolic, czy również studentom, pozwolą zapoznać się zarówno z przemysłem wokół Tarnowa, w Tarnowie, jak i daleko poza Tarnowem. W tym roku będziemy gościć oprócz przedstawicieli miejskiego przemysłu, z takiego jak zakłady mechaniczne w Tarnowie, Mega EL czy ELPLC, Energy Solutions, z którym podpiszemy umowę o współpracy, również takie firmy, które przyjadą do nas z dalekiego zachodu. Między innymi będzie to firma Jaskawa, która przedstawi szeroko pojęte zagadnienia robotyki z uwzględnieniem robotów spawających. Będą również zagadnienia związane z energetyką jądrową i tutaj ze swoim wystąpieniem zaszczycił nas pan profesor doktor habilitowany Krzysztof Kozak, Instytut Fizyki Jądrowej, PAN, Państwowej Akademii Nauk. Również będą wozy Tauron Dystrybucja, w których to będzie można zapoznać się ze sposobami lokalizacji kabli i pomiarów elektrycznych. Przyjedzie do nas także przedstawiciel firmy PZL Mielec z symulatorem lotów oraz ze swoją prezentacją. I będzie również BCU w Mielcu, które przedstawi nam swoją ofertę i w jaki sposób można zdobyć dodatkowe umiejętności na rynku pracy dzięki właśnie BCU. Dodatkowo będą wykładowcy Politechniki Krakowskiej, Akademii Tarnowskiej, przedstawią nam zagadnienia z informatyki, elektryki, jak również źródeł odnawialnych. Na koniec zaprezentują się uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z Koła Robotyki. Będzie konkurs Zrobotyzowani, przedstawiający małe roboty i pracę naszych uczniów. Wydarzenie jest kierowane do wszystkich mieszkańców Tarnowa i okolic, przede wszystkim uczniów szkół podstawowych, którzy aktualnie będą dokonywać wyboru ścieżki dalszego kształcenia. Dla nas ważnym celem jest, aby ta młodzież zapoznała się z tym, co ich czeka w przyszłości, jak wspaniałe zakłady pracy są w Tarnowie i okolicach, żeby mogli wybrać dobrze, mądrze i taką szkołę, w której będą się czuli dobrze i będą wiązali z nią przyszłość.
4: No właśnie, jak tak pobieżnie popatrzyłem po programie trzydniowej imprezy, to tam jest naprawdę gęsto. Rzeczywiście zawody techniczne mają przyszłość i jak zmieniało się, zmienia kształcenie w tych kierunkach, no bo tutaj technologia gna i szkoła, rozumiem, musi nadążać.
3: Tak, technologia gna, szkoła musi nadążać i przede wszystkim najważniejszą rzeczą chyba w tej chwili szkoły jest, żeby uświadomić, że jeżeli się nic nie robi, to się cofa i cały czas trzeba iść do przodu. Dlatego będziemy pokazywać to, co będzie w przyszłości na topie. Będziemy starać się, aby uczniowie szkół podstawowych wiedzieli, w którym kierunku mają iść. Branża techniczna w tej chwili jest branżą, w której jest największe zapotrzebowanie, a dodatkowo z Unii Europejskiej płyną szerokim strumieniem pieniądze właśnie na wspieranie tej branży, rozwój kadr, dostosowanie i będzie tak przez najbliższych kilka lat. Dlatego chcemy tym młodym ludziom, tarnowianom pokazać: zastanów się, czy liceum to dobry wybór, może lepiej zacząć już ścieżkę zawodową, aby później decydować, czy po technikum pójdę do pracy, czy pójdę na studia, czy może dopiero zmienię swój kierunek na coś innego. A być może i dorośli, pełnoletni obywatele Tarnowa i okolic zdecydują się na uzyskanie nowych kwalifikacji zawodowych w branżowych centrach umiejętności.
4: Tych pokazów, tych prezentacji, tych wykładów

0: jest rzeczywiście bardzo sporo, a które by Pan szczególnie polecał, jeśli chodzi o taką właśnie atrakcyjność, widowiskowość, tudzież wartość merytoryczną?
1: No, to bardzo trudne pytanie. Ciężko wybrać kilku nawet pojedynczych prelegentów czy wystawców. Każda z tych prelekcji, każda z tych wystaw będzie niosła za sobą jakąś wartość dodaną dla każdego młodego człowieka, który przyjdzie na to wydarzenie. Myślę, że tutaj przede wszystkim należałoby wspomnieć o profesorze, doktorze habilitowanym Krzysztofie Kozaku, który ma świetne wykłady związane z energetyką jądrową. Jest wybitnym znawcą w tym kierunku i bardzo bym polecał ten wykład. Również pan Michał Tatka z Tejonu, być może nie wszyscy wiedzą, ale cyberpunk jest właśnie jego dziełem, dlatego też serdecznie zapraszam, aby można było zobaczyć. W pierwszy dzień oczywiście mile widziane są osoby, które chciałyby wysłuchać prelekcji o robotyce w praktyce. To jest dziedzina, która w Tarnowie rozpoczyna dopiero jakby swoje życie. Zespół szkół technicznych w zeszłym roku rozpoczął kształcenie w tym zawodzie. Jesteśmy jedną z nielicznych tutaj w najbliższych regionie szkół, dlatego warto dowiedzieć się, co nas czeka. Robotyka to niezwykle interdyscyplinarny kierunek, łączący w sobą automatykę, elektronikę, elektrykę, mechanikę. To jest zawód, w którym, jak sami zobaczycie zapewne na wykładzie, prezentacji, że nabycie umiejętności w tym zawodzie pozwoli rozwijać się później w bardzo wielu kierunkach i specjalizować się już w konkretnych dziedzinach tych branż.
0: Sztuczna inteligencja też będzie się pojawiać, tudzież dobija się coraz bardziej do właśnie kształcenia technicznego?
1: No, doczekaliśmy takich czasów, że jeszcze niedawno z westchnieniem czy z euforią mówiło się sztuczna inteligencja, natomiast również na naszym wydarzeniu zapewne wszyscy zauważą, że przemysł już opadł kurz po sztucznej inteligencji. Tam sztuczna inteligencja jest, będzie i stamtąd nie wyjdzie. Dla przemysłu sztuczna inteligencja nie jest jakimś tam wow. Ona jest ciągle wdrażana, szczególnie w automatyce i robotyce.
0: Czyli ona pomaga, a nie zabiera pracę, rozumiem, osobom, które kształcą się i próbują pracować w tej dziedzinie.
1: Jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, na pewno tutaj przez wiele, wiele lat nie będzie tak, że w tych zawodach mechaniczno-elektronicznych sztuczna inteligencja wyprze całkowicie człowieka. Sztuczna inteligencja na dzień dzisiejszy tworzona jest jako partner człowieka, wspomagający, pozwalający mu, ułatwiający człowiekowi realizować zadania praktyczne, a nie wyręczać go całkowicie w tych zadaniach. Sztuczną inteligencję trzeba pilnować, trzeba uczyć, trzeba kształcić, trzeba sprawdzać poprawność jej działania, a dopiero gotowy projekt wytworzony wraz ze sztuczną inteligencją i z wdrożoną sztuczną inteligencją w tym projekcie pozwoli na zastosowanie takiego działania w przemyśle.
0: Wspominał Pan o tym, że wydarzenie całe 3 dni są dla wszystkich tak naprawdę, czyli rozumiem, że nawet człowiek mało obeznany z technikaliami wybierze się, znajdzie coś dla siebie, warto przyjść, te zagadnienia będą przedstawione w przystępny sposób.
1: Te zagadnienia podczas poszukiwania prelegentów staraliśmy się tak dostosować wraz z prelegentami, aby były dostępne dla klas programowo najwyższych szkół podstawowych i techników, więc myślę, że na pewno każdy, kto nie jest obeznany z techniką, coś tam znajdzie takiego, co go zainteresuje. Nawet jeżeli nie będą to rzeczy z wykładu, to z pokazów, które będą. Ciekawostką jest grupa usługi Tauron. Również przyjedzie z komputerowym diagnostyką samochodów i będzie można zobaczyć dwa światy, proszę Państwa. Duży Fiat 125P, retro auto, które o elektronice i komputerowej diagnostyce nawet nie śmiało słyszeć, i samochód nowoczesny z pełną diagnostyką, gdzie będzie można sprawdzić, zobaczyć, jak się to diagnozuje, jak to wygląda ze strony komputera i serwisanta.
0: Tak się jeszcze zastanawiam, bo właśnie trwa ta dyskusja i ta rywalizacja między szkołami technicznymi i liceami ogólnokształcącymi. Podejrzewam, domyślam się, że jakby mniejsza popularność szkół technicznych wynika z tego, że wydają się być trudniejsze, bardziej wymagające. I czy rzeczywiście tak jest? Czy rzeczywiście jest się czego bać? Czy warto spróbować, biorąc pod uwagę te zachęty, o których mówił, że no jednak pracy osobom z takim wykształceniem na pewno nie zabraknie?
1: Myślę, że to jest błędne podejście, ponieważ przez ostatnie 5 lat, kiedy jestem dyrektorem tej szkoły, a przez 27 lat, kiedy jestem nauczycielem w tej

0: szkole, młodzież przychodząca do techników nie ma aż tak strasznie wysokich punktów jak młodzież trafiająca do liceów. W związku z tym nie ma to bezpośredniego przełożenia, że jest trudniej, gorzej. Na pewno podczas tego 5-letniego cyklu kształcenia trzeba zrobić tak, w cudzysłowie mówiąc, dwie szkoły w jednym. Bo po pierwsze liceum, czyli trzeba zdać maturę, po drugie trzeba zdać egzaminy zawodowe i zdobyć tytuł technika. Ale jak się okazuje, w naszych tarnowskich szkołach uczniowie świetnie sobie radzą w każdej szkole zawodowej, dlatego uważam, że szkolnictwo zawodowe jest przyszłością i warto stawiać na szkolnictwo zawodowe.
1: Powiedzmy jeszcze o warunkach uczestnictwa, bo impreza jest otwarta, ale rozumiem, że liczycie przynajmniej Państwo na to, że zanim ktoś się wybierze, to uprzedzi Was o tym.
0: Tak, byłoby to bardzo miłe i wskazane. Bardzo byśmy prosili, aby takie grupy, szczególnie większe grupy, pojedyncze osoby, nie ma z tym problemu, ale większe grupy, aby zadzwoniły do sekretariatu i poinformowały, że się wybiera taka większa grupa. Zachęcam, proszę Państwa, rodziców z dziećmi, które wybierają szkoły, zachęcam uczniów innych szkół, bo może się tak okazać, proszę Państwa, że w jakiejś innym technikum o profilu zupełnie niezwiązanych kształceniem w zespole szkół technicznych, ktoś nagle dochodzi do wniosku, nie, to chyba nie moja bajka, może popatrzę na coś innego, może jeszcze jest czas, żeby zmienić zdanie. Czas, żeby zmienić zdanie jest zawsze. Ważne, żeby iść w swoim kierunku i być w zgodzie z tym, co chce się robić.
1: Impreza w jakich godzinach się będzie rozpoczynała? Kiedy
0: kończyła? Impreza będzie się rozpoczynała codziennie od godziny 8.30 i będzie trwała do godziny 14.30. W Zespole Szkół Technicznych, ulica Kwiatkowskiego 27, Tarnów, Mościce.
1: Dlaczego warto przyjść na Dni Techniki w Tarnowie?
0: Na Dni Techniki warto przyjść, ponieważ tutaj dowiecie się, w jaki sposób nauka łączy się z przemysłem. Zobaczycie wspaniałe prezentacje różnych firm, zarówno tarnowskich, okolicznych, jak i spoza województwa. Zdobędziecie informacje o tym, co w przemyśle się dzieje, jak polski przemysł się rozwija, że niczym nie ustępuje całemu zachodowi i światu. Zobaczycie piękne roboty, zobaczycie wspaniałe maszyny, dowiecie się na wykładach o tym, co teraz dzieje się w nauce, jakie projekty naukowe są realizowane, a również o tym, jak atom może wpłynąć na przemysł w naszej przyszłości.
2: A szczegółowy program Dni Techniki znajdziecie na stronie Zespołu Szkół Technicznych w Tarnowie Mościcach.
3: SK Tarnów.
2: Pozimowy przegląd techniczny, sprawdzenie garderoby i można wyruszać na trasy. Motocykliści w Tarnowie inaugurują kolejny sezon. Oficjalna uroczystość odbędzie się w niedzielę 31 maja. Już od 10 lat systematycznie gromadzimy w mieście miłośników jazdy na jednośladach, mówi Jacek Brzeziński, organizator wydarzenia i zapalony motocyklista.
4: Bardzo liczymy na to, że do Tarnowa stalowe rumaki zawitają, będzie pięknie, słonecznie i przede wszystkim jubileuszowo, bo to wielkie wydarzenie o dużym charakterze. Dziesięciolecie imprez motocyklowych, czyli otwarcie i zamknięcie sezonu motocyklowego, więc też okazja, żeby świętować.
2: Żeby świętować. Jak będziecie świętować oprócz tego, że chcecie się wspólnie spotkać i podejrzewam przejechać paradą przez miasto?
4: Nasz program w tym roku troszeczkę poszerzony. Oczywiście nie zabraknie podstawowych atrakcji i rzeczy, które co roku przygotowujemy dla gości i mieszkańców Tarnowa. Standardowo rozpoczniemy od uroczystej mszy świętej o godzinie 11. Po mszy świętej wyjeżdżamy na paradę ulicami Tarnowa. No i na powrocie już na placu przy ulicy Matki Bożej Fatimskiej.
2: Dawna kapłanówka, tak?
4: Dawna kapłanówka, dokładnie. Rozpoczniemy szereg ciekawych atrakcji, ciekawych akcji, które też przygotowaliśmy. Atrakcji sportowych, atrakcji artystycznych, które myślę uświetlą ten właśnie jubileusz dziesięciolecia.
2: Będzie można przyjść i będzie można z bliska pooglądać motocykle, które być może dla wielu, zwłaszcza młodych osób, są w takiej sferze marzeń.
4: No tak, motocykle są ciekawym kąskiem nie tylko dla motocyklistów, tych starszych i w średnim wieku osób, ale też dla dzieciaków. Każdy z nich, przychodząc na nasze wydarzenie, zawsze chce usiąść na motocyklu, zrobić sobie zdjęcie, czy gdzieś tam pooperować manetką gazu. I to jest fajne. To cieszy, że takie zainteresowanie wśród młodych ludzi jest, bo to też pokazuje, chcemy pokazać, jak ten motocykl tak naprawdę pracuje, jak trzeba do niego nabrać pokory, przede wszystkim, żeby kiedyś tam jeżdżąc w dorosłym życiu, jeździć bezpiecznie przede wszystkim i tak, żeby się nic nie stało.
2: Mhm. Do tego tematu jeszcze wrócimy, ale chciałam zapytać o modele, jakie pojawią się podczas tego zlotu, podczas tego rozpoczęcia sezonu motocyklowego. Będziemy mieli jakieś perełki?
4: No, z uwagi na charakter i rangę imprezy, to co roku przyjeżdżają do nas wszystkie typy motocykli, można śmiało powiedzieć, od klasycznych chopperów Harley Davidson po pościgacze, skutery, quady, więc naprawdę przekrój jest ogromny. Ciężko by było wymieniać, pewnie nie starczyłoby nam czasu na wszystkie modele i marki, natomiast kto będzie chciał, to zapraszamy serdecznie i na pewno każdy coś znajdzie i wybierze dla siebie. Poprzez tego typu wydarzenia chcemy dotrzeć do świadomości motocyklistów i do świadomości też kierowców samochodów osobowych, bo to współpraca tych pojazdów na drodze warunkuje bezpieczeństwo. To, jak się ze sobą komunikują, to, że kierowca samochodu osobowego musi mieć tą świadomość, że motocykl porusza się dużo szybciej, pojawia się zdecydowanie szybciej w naszych lusterkach, jest maszyną zrywną, dynamiczną. To jest jedna sprawa, a druga sprawa to jest też ta pokora. Pokora do maszyny, pokora do koni mechanicznych, szczególnie młodych ludzi, którzy robią prawo jazdy i no i niestety zbyt mocno tą manetkę odkręcają, co kończy się niestety czasami tragicznie. Warto uświadamiać cały czas i prowadzić akcje profilaktyczne ku temu, żeby tych wypadków było coraz mniej, albo żeby w takich przypadkach, gdzie jest zagrożenie bezpieczeństwa, reagować szybciej.
2: Gdybyś się cofnął pamięcią do tych pierwszych wydarzeń, które organizowałeś, jak bardzo rozrosło się to wydarzenie, jak bardzo rozrosła się ta motocyklowa rodzina?
4: No ja pamiętam pierwsze rozpoczęcie sezonu, można powiedzieć, że około 200-300 motocykli nas wtedy odwiedziło. Teraz w ostatnich latach to już przyjeżdżają setki motocyklistów i co bardzo cieszy, też motocykliści z całej Polski. Nie chodzi tylko o sam sport motocyklowy czy jazdę na motocyklu, ale skupiamy się na akcjach dotyczących wychowania w trzeźwości czy prowadzeniu pojazdów nie pod wpływem alkoholu. W tym roku będziemy realizować zadanie dotyczącą hejtu, czyli jak zapobiegać, jak radzić sobie z hejtem, który jest wszędzie i właśnie poprzez aktywność, czy to sportową, czy integrację, czy taką działalność społeczną, gdzie ludzie ze sobą po prostu rozmawiają, no to ten hejt chcemy w jakiś sposób eliminować lub przynajmniej minimalizować to ryzyko, że ludzie będą podatni na tego typu tematykę.
2: Podczas naszej rozmowy wspomniałeś o tym, że motocykle bywają obiektem marzeń młodych, ale bywają też obiektem marzeń, który rośnie razem z nami i dopiero na pewnym etapie życia kupujemy sobie ten motocykl. Wszyscy znamy te żarty mówiące o kryzysie wieku średniego, że wtedy właśnie przesiadamy się z samochodu na motocykl, ale bardzo wielu właścicieli jednośladów mówi, że tak naprawdę ten etap zakupu wymarzonego motocykla niekoniecznie wiąże się z wiekiem, natomiast wiąże się przede wszystkim z tym, że na tym etapie właśnie dopiero nas na to stać.
4: Pasja, każda pasja, nie ma ograniczeń wiekowych. Jeżeli ta pasja nas pociąga, to wtedy ją realizujemy. Wiem z własnego punktu widzenia, że jak ktoś ma pasję, to tak naprawdę nie zwraca uwagi, ile pieniędzy na tą pasję wydaje. A w przypadku motocykli, no coś w tym jest. Jeżeli ktoś chce swój wymarzony motocykl, który nie jest tanią maszyną, bo to są czasami kilkadziesiąt tysięcy złotych za taką maszynę trzeba zapłacić, no to gdzieś tam odkładamy przez swoje młodzieńcze lata po to, żeby w wieku powiedzmy 50-60 nawet lat kupić sobie wymarzony motocykl i w końcu poczuć ten wiatr we włosach.
2: Po zimowej przerwie, o co trzeba zadbać, o czym trzeba pamiętać, żeby rzeczywiście ten motocykl dobrze zaczął sezon i dobrze go przejeździł?
4: No ja myślę, że warto przede wszystkim zrobić taki przegląd generalny, czy to w autoryzowanej stacji diagnostycznej, przegląd hamulców, przegląd oleju, filtry, czyli te podstawowe rzeczy, czy nic nie cieknie, czy wszystkie śruby są dokręcone. To są takie podstawowe rzeczy, które myślę każdy motocyklista doskonale o tym wie, że trzeba to zrobić. Druga rzecz, ubiór, sprawdzenie tego, czy mamy kompletny ubiór na cały sezon, czyli kask przede wszystkim, dobrej jakości kask, nie kupujmy tanich, tandetnych rzeczy, bo to może nam naprawdę w sytuacjach zagrożenia uratować życie. Kombinezon, dobra kurtka, dobre spodnie, buty motocyklowe, rękawice i wtedy jesteśmy pewni do tego, że wyjeżdżając na drogę, nawet w sytuacji zagrożenia, zminimalizujemy to ryzyko uszczerbku na zdrowiu.
2: A ja przypomnę, niedziela, 31 maja, godzina 11, plac Starej Kapłanówki w Tarnowie. Piszemy o tym na tarnów.sk.pl.
3: Agnieszka Tarnów News.
2: Są straty, ale firma myśli o podwyżkach.

0: Dziś w magazynie informacyjnym Radia SK Tarnów powiemy o sytuacji w grupie Azoty. Sprawdzimy, kiedy będzie gotowy stadion piłkarski w Tarnowie, a na koniec zaprosimy na odlotowe zawody Agility. Justyna Świderska, zaczynamy. Tarnów przyniósł grupie Azoty 150 milionów złotych straty. Mimo problemów finansowych w ostatnich miesiącach spółka zyskała kilkunastu nowych doradców, co generuje dodatkowe koszty. Wiceprezes grupy Azoty Artur Hołody zapewnia, że były to konieczne działania. Dodatkowo zapowiada możliwe podwyżki dla pracowników.
1: Jeżeli chodzi o mój zespół, to mój zespół składa się z pracowników tutaj Tarnowa, częściowo Kędzierzyna, bo energetyków zapożyczyłem stamtąd. Nie przypadkowo stamtąd zapożyczyłem energetyków, bo byli najlepsi w grupie, a ja chcę z tych, można powiedzieć, najlepszych zawodników dużo nie korzystać. Więc osobiście działam bez tego typu wsparcia, ale rozumiem, że go potrzebujemy, bo do procesów, które są bardzo specjalistyczne, typu jak mieliśmy tą sprzedaż polimerów w Police, tak, czy do tematów, które negocjacji z bankami. Nie jesteśmy w stanie niektórych elementów zrobić ze swoim zespołem, bo kwalifikacje wymagane do tego, się nie jesteśmy w stanie zatrudnić takich osób na etat u nas na stałe, tak, tam gdzie byśmy potrzebowali, bo te koszty po prostu byłyby zdecydowanie większe. Więc ja rozumiem, że korzystamy w takich kluczowych procesach z tych doradców, a ja za swoje zadanie biorę to, aby jak najbardziej redukować możliwe koszty doradców i na pewno będą niższe niż były w zeszłym roku. I to biorę jakby za swoją odpowiedzialność, bo jestem znany z oszczędności. Powiedziałem, jakby ja wziąłem na siebie, można powiedzieć, ten cel pokazania, co jesteśmy w stanie zrobić w Tarnowie, jakich redukcji kosztowych możemy tutaj w Tarnowie się spodziewać. Nie tylko, że to jest cel taki może wirtualny, to jest cel niewirtualny, bo on został wpisany w ogóle w budżet. Czyli moja praca i efekty mojej pracy zostały wpisane już w budżet spółki, więc ja muszę to zrealizować. Ale powiedziałem tak, jeżeli mam to zrealizować, to musimy wszystko w grupie rozliczać fair. Więc teraz trwają prace nad tym, żeby z kosztów naszej spółki tarnowskiej wyjąć wszystkie koszty, które są korporacyjne, wszystkie to do złotówki i tutaj bardzo szczegółowo do tego podchodzę, tak, no bo ja nie chcę, żeby moją pracę dociążały koszty, tak, pracę moich zespołów tutaj właśnie osób z Tarnowa, dociążały koszty, które obejmują całą korporację. Więc wyjmujemy te koszty korporacyjne i to bardzo szczegółowo, bo każdy koszt, który jest korporacyjny, ma być korporacyjny. I te koszty korporacyjne, które w jakiejś mierze one były do tej pory pokrywane przez spółki z grupy, tak, bo mieliśmy model pokrywania tych kosztów, mówię, pewnej rekompensaty dla tarnowskich spółek. Tylko ja chcę, żeby ta rekompensata była idealna. Czyli dokładnie każdy koszt, który jest kosztem korporacyjnym, ma być wyjęty, pokazany oddzielnie niż nasze koszty funkcjonowania tutaj naszej fabryki i ma być proporcjonalnie pokryty przez wszystkie spółki z grupy. I ten model w tym roku zostanie wdrożony. Ja będę chciał, żeby on był wdrożony od 1 stycznia tego roku, czyli wstecz. Mamy dysproporcje między tak zwanymi zielonymi kołnierzykami, tak, a niebieskimi, czy białymi, tak, czy białymi kołnierzykami. Bo powiedzmy sobie szczerze, tak, tutaj liczba pracowników produkcyjnych w związku z wieloletnim tam zamykaniem części instalacji względów rynkowych, tak, no część tych instalacji po prostu nie miała szans efektywnie na rynku zaistnieć, się zmniejszała, czyli liczba pracowników produkcyjnych się zmniejszała, a liczba pracowników nieprodukcyjnych, pracowników wsparcia, pracowników umysłowych nam się nie zmniejszała, a czasami zwiększała. Więc jakby pierwszą tendencją, którą będę chciał przywrócić, i to mamy, jeżeli chodzi o dzisiaj funkcjonowanie zakładu, to mamy, można powiedzieć, automatyczną zgodę na to, że pracowników produkcyjnych przywracamy wszystkich, tak? Czyli jak mamy, jeżeli mamy wolne miejsce pracy, to następuje rekrutacja na to miejsce, jest pewien automat i tak jakby kontrolujemy to wszystko, tak? Ale jest pewien automat, to jeżeli chodzi o pracowników umysłowych, no to tutaj musi być naprawdę mocne uzasadnienie do tego, do każdego pojedynczego stanowiska pracy, żeby je przywracać. Czyli że następuje rekrutacja na miejsce, które jest zwalniane, też po to, że chcemy przywrócić właśnie inną proporcję produkcji do tego, może być nawisu pozaprodukcyjnego, czyli

jeżeli chodzi o rynek pracy i że musimy tutaj właściwe ruchy podjąć. Do tej pory nie mieliśmy takiej możliwości ze względów finansowych. Nie chodziło tylko o kwestie wynagrodzeń poszczególnych osób, ale o kwestie w ogóle funkcjonowania całej grupy Azoty. To ostatnie lata, to powiedzmy sobie szczerze, to była misja ratunkowa, to nie była misja rozwojowa. To była misja ratunkowa, co zrobić, jak się po prostu, nie ma pieniędzy. No dzisiaj nasza sytuacja się poprawia, ona się poprawia na wielu polach. To nie jest kwestia tylko i wyłącznie nawozów, ale wszystkie elementy naszej organizacji, produkcja alkoholi OXO, produkcja tworzyw, już nie mówię sobie do bycia siarki właśnie cały dzień i w sumie do późnych godzin byłem w siarkopolu, bo chciałem tam, spotkanie i z załogą, i z

ale wszystkie elementy naszej organizacji, produkcja alkoholi OXO, produkcja tworzyw, już nie mówię nawet o byciu siarki właśnie cały dzień i w sumie do późnych godzin byłem w siarkopolu, bo chciałem tam, podjąłem spotkanie i z załogą, i z

na Sternowie, gdzie przyjechali przedstawiciele wszystkich związków zawodowych z całej naszej grupy. I przyjechały Police, przyjechał Kędzierzyn, tak, przyjechały Puławy, przyjechał też ten Niszczarkopol, też przyjechał, więc wszystkie te związki.

Jeżeli chodzi o kluczowe spółki, rozmawiamy razem. Jeżeli wdrażamy pewne rozwiązania płacowe, jeżeli chodzi o odwieszenie elementów ZUS-u, całego ZUS-u, wszystkich tych rzeczy, które są związane płacowo, to będziemy rozmawiać razem o wszystkich głównych spółkach. I to jest jakby zasada, której myślę, że będziemy jako obecny zarząd się trzymać. Czyli jeżeli coś wdrażamy, wdrażamy wszystkich czterech.

0: Dni zobowiązany do wykonania. No tutaj chcemy, żeby takie oficjalne otwarcie stadionu nastąpiło jeszcze przed wakacjami. Planujemy mecz otwarcia, także tutaj no, wszystko zmierza ku temu, żeby właśnie przypieczętować budowę tego stadionu właśnie jeszcze przed wakacjami. Tutaj jeżeli chodzi o samą opiekę nad tym obiektem, też przyjmujemy, że Tarnowski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie administratorem tego obiektu, to on będzie odpowiadał bezpośrednio za jego najem, za jego utrzymanie. No tutaj trzeba też pamiętać, że ten stadion ma swoje obostrzenia. Takim obostrzeniem jest choćby nawet 16-godzinne użytkowanie tego stadionu właśnie w tygodniu, także tutaj musi się to wszystko poniekąd zazębić.
1: Przypomnijmy, że stadion miał być gotowy już w styczniu.
2: SK Tarnów.
1: Na torach zmierzy się nawet 120 zawodników. Mowa o odlotowych zawodach Agility dla psów, które w ten weekend odbędą się w Tarnowie. Zapowiada się widowiskowa impreza dla całych rodzin. Wydarzenie zgromadzi zawodników z całej Polski, a celem imprezy jest promocja nowoczesnych sportów kynologicznych i aktywności z psem.
3: Oliwia Babiarz, jestem organizatorem zawodów odlotowych w Tarnowie, a to są zawody Agility, a także trenerem klub sportowy Agility Tarnów.
1: Może zacznijmy od wytłumaczenia, czym te zawody Agility są.
3: Generalnie agility to jest sport, który polega na pokonywaniu toru przeszkód przez psa, a obok biegnie jego przewodnik. Liczy się jak najkrótszy czas i bezbłędny przebieg.
1: Czy to są takie zawody dla każdego posiadacza czworonoga, czy niekoniecznie?
3: Nie do końca. To jest nasza piadycja. To są zawody oficjalne, więc to są już zawody dla takich trochę lepiej podszkolonych piesków. Oprócz tych zawodów, które teraz będziemy organizować, są także zawody treningowe, w których mogą już wziąć pieski trochę mniej doświadczone udział.
1: Mhm. To w takim razie, mówiąc o zawodach, wytłumaczmy, jak one będą przebiegały, jakie zaplanowano konkurencje, jakie zadania będą miały psy do wykonania.
3: Tutaj, jeśli chodzi o przebieg tych zawodów, to są zawody dwudniowe. Odbywają się one 30-31 maja w Tarnowie na tarnowskim lotnisku. I będzie to wyglądać tak, że w zasadzie codziennie jest bardzo podobny plan działań. Każdego dnia psy biegają 2-3 tory, które układa sędzia. Sędzinę mamy z Polski. Pierwszą w ogóle tutaj taką uprawnioną Magdalenę Dziółkowską. I po ułożeniu torku następuje zapoznanie toru. Zapoznanie toru trwa parę minut i później każdy piesek przebiega tor raz. Takich torów jest 2-3.
1: Mhm. Czy na tym torze znajdują się jakieś dodatkowe elementy, dodatkowe przeszkody, które trzeba pokonać?
3: Jeśli chodzi o przeszkody, to tutaj główne są hopki i tunele. Pies musi przeskoczyć przez hopkę albo przejść przez tunel. Oprócz tego mamy palisadę, kładkę i huśtawkę. To są już takie większe gabarytowe przeszkody, na których pies musi zaliczyć odpowiednią strefę.
1: Tak by się mogło wydawać, że cóż trudniejszego, piesek przecież biega naturalnie, prawda? Jednak dla wielu zwierząt wejście do takiego tunelu, czy przejście przez chybotliwą kładkę już stanowi problem i dlatego wymaga wcześniejszego treningu.
3: Tak, dokładnie. Pieski, które będą startować na naszych zawodach oficjalnych, są wcześniej do tego przygotowane, trenowane parę lat. Tutaj także oprócz treningu dochodzi ta kwestia fizyczności. Te pieski są specjalnie szkolone, trenowane, one uprawiają fitness, różne biegi, także są jak najbardziej do tego przystosowane, przygotowane, żeby przebiec taki torek.
1: To ja zapytam, skąd wziął się pomysł, żeby w Tarnowie takie zawody organizować? Dużą mamy społeczność właścicieli, którzy właśnie tym się zajmują?
3: Generalnie ja w tym sporcie siedzę już od parunastu lat i tutaj robiliśmy to dość mocno amatorsko, tak jak już wcześniej wspomniałam. Organizujemy zawody treningowe, które nie potrzebują tych całych oficjalnej otoczki, sędziego i tak dalej. No ale tutaj chcieliśmy iść o krok dalej. Mamy tutaj już rzeszę zawodników tarnowskich, także z dedykacją dla nich właśnie robię te zawody, żeby mogli się rozwijać. Też chcemy pokazać ludziom nasz piękny Tarnów, bo do tej pory jeździliśmy na zawodach po całej Polsce i po całej tak naprawdę Europie, bo Czechy, Słowacja, to cały czas gdzieś tam jeździmy. No ale chcieliśmy tutaj też pokazać w Tarnowie, że my też możemy zorganizować takie zawody, bo to się wydaje, że organizacja zawodów, ale to jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, do spięcia i do zorganizowania. Także próbujemy swoich sił. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia tego typu impreza u nas i że Tarnów będzie się rozwijał agilitowo. Chcemy też tutaj zaprosić mieszkańców do przyjścia, oglądnięcia nas, jak my tutaj będziemy wariować na tym torze, pracować, biegać z tymi psami. Myślę, że to jest naprawdę świetne widowisko, także warto przyjść, zobaczyć,

0: oglądnąć. Może akurat komuś się spodoba i złapie tego bakcyla do agility i będzie chciał kontynuować, zacząć pracę ze swoim pieskiem w tym kierunku. Mamy tutaj taką klasę na tych zawodach zerówki, ona się nazywa, i myślę, że jakby piesek był odpowiednio wcześniej przygotowany, to znaczy miałby jakieś tam postawy posłuszeństwa i wiedziałby, jak pracować z człowiekiem, i człowiek gdzieś tam już by gdzieś z tym psem pracował w innych sportach, nawet chociażby samo posłuszeństwo, to myślę, że jest cień szansy, jednak to jest bardzo, bardzo krótki okres czasu do przygotowania.
1: Jednak ta praca wymaga większej systematyczności i dłuższego treningu.
0: Tak, tak, tak, zdecydowanie.
1: To, o czym warto wiedzieć, jeżeli ktoś rozważałby na przykład przystąpienie do takich zawodów, że przede wszystkim to ma być zabawa, zarówno dla właściciela, opiekuna, jak i dla psa. Nie można tego zwierzaka do niczego na siłę przymuszać.
0: Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tutaj u nas w klubie bardzo stawiamy właśnie na fun, dobrą zabawę i komfort psa i człowieka. Wiadomo, to jest zawsze gdzieś tam na pierwszym miejscu i jeśli to rzeczywiście przynosi parze satysfakcję i wygląda to ładnie już, ta komunikacja jest zgrana, to dopiero wtedy zapraszam ich na zawody, żeby sobie pokonkurowali. Ale wiadomo, najpierw jest praca, pies musi zrozumieć, człowiek musi zrozumieć, musi się wszystkiego nauczyć, żeby to wyglądało płynnie, nie było żadnych zgryzów między psem a człowiekiem i dopiero wtedy taka para może przystąpić do zawodów.
1: A gdybyśmy miały uchylić rąbka tajemnicy, jak wyglądają takie treningi, jak wygląda uczenie psa tych poszczególnych komend i poszczególnych zadań?
0: Agility bardzo się zmieniło od tego czasu, kiedy ja zaczęłam trenować. Teraz w tym momencie bardzo stawia się na zrozumienie zadania przez psa. Dużo kształtujemy, dużo oczekujemy od psa, żeby trochę sam wymyślił, co ma zrobić, i nagradzamy to. Bardzo duży nacisk kładzie się na nagrodę psa, na jego właśnie uczucia, emocje, żeby to wszystko było pozytywne, żeby go nie zmuszać, tylko on chciał właśnie sam to robić. Także my trochę podpowiadamy tym psom, że halo, słuchaj, to jest taka fajna aktywność, jak będziesz wymyślał i będziesz kreatywny i będziesz chciał to robić, no to będzie super ekstra fun, bardzo dużo nagród, pozytywne emocje i tak dalej, i tak dalej. Więc dużo tutaj stawiamy na właśnie tą samodzielność pieska.
1: Zachętą są głównie smakołyki?
0: I jeśli
1: czy niekoniecznie?
0: Chodzi o nagrody, to tutaj wyróżniamy parę nagród, ale główne to są właśnie smakołyki i zabawki. Moje pieski na przykład uwielbiają się bawić czerpakami i gdzieś tam trochę można powiedzieć, że tymi smaczkami gardzą.
1: Czyli można różnymi ścieżkami dojść do tego samego efektu.
0: Tak, dokładnie. Każdy pies jest inny, każdego psa motywuje coś innego. Dla jednego będzie to uśmiech, przytulenie się z przewodnikiem na końcu, dla drugiego będzie to pieczony kurczak, a dla trzeciego tylko i wyłącznie zabawki, więc tutaj te wszystkie metody szkoleniowe i nagrody przystosowujemy do pieska, tak żeby jak najbardziej mu tutaj podpasować. No tak jak mówię, tutaj bardzo duży nacisk kładzie się na tego psa, na zrozumienie psa i na to, co on tak właściwie chce i czego potrzebuje.
1: To jest trochę inne podejście od tego, do czego przywykliśmy na ogół, bo jeżeli ja mam psa, to ja muszę go karmić, muszę go czesać, muszę go kąpać, jeżeli trzeba, muszę go zabrać do weterynarza, no i przede wszystkim muszę go zabierać na codzienne spacery. A tutaj oferujemy coś jeszcze ponadto.
0: Tak, ja jestem bardzo dużą fanką właśnie trenowania z psami. Oprócz tego, że właśnie kocham to agility i trenuję od parunastu lat, to nawet jestem święcie przekonana, że nawet gdybym nie trenowała agility, to robiłabym coś więcej z moim psem. Dlaczego? Dlatego, że przez pracę właśnie tutaj z psiakiem tworzy się wyjątkowa więź. My musimy zrozumieć tego psa, musimy zrozumieć jego potrzeby, to co on do nas mówi niewerbalnie. No, jak dla mnie to jest trochę magia i bardzo kocham ten moment, kiedy właśnie jesteśmy na torze i tak naprawdę ja używam tych słów, ale on nie do końca wie, że siad to siad, tylko po prostu jest wyuczony, że na tą komendę ma usiąść. No a mimo wszystko my się rozumiemy bez słów, robimy bardzo trudne rzeczy, nie wiem, slalom, te hopki, te sekwencje czasami są tak trudne, że no w głowie się nie mieści człowiekowi, a pies staje i robi to z uśmiechem na twarzy i na końcu jeszcze się z tego cieszymy i jesteśmy wszyscy zadowoleni. No dla mnie to jest coś niesamowitego i każdemu polecam po prostu agility, bo to jest niesamowite uczucie.
1: Sposób na takie aktywniejsze niż tylko spacerowanie, spędzenie czasu ze swoim pupilem. Ja gdzieś wyczytałam, czy nawet w rozmowach z behawiorystami tarnowskimi usłyszałam, że taki wysiłek intelektualny dla psa jest tak samo ważny, jak to zmęczenie czterech łap.
0: Tak, dokładnie. Nawet ja bym powiedziała, że trochę ważniejsze jest zmęczenie intelektualne

0: fizyczne. Ja tutaj mogę podać przykład mój. Ja mam border collie, to jest rasa stworzona do pracy i nawet jeśli one przejdą 10 km na nogach, ciągnąc mnie gdzieś tam na pasie, bo uprawiamy też biegi, to one dalej przychodzą do domu i szukają pracy, co by tu porobić. A jeśli ja ich wezmę na intensywny trening 5-minutowy agility, gdzie rzeczywiście muszą myśleć, co mają zrobić i słuchać przewodnika, to są 10 razy bardziej zmęczone niż po tych 10 kilometrach. Także ja uważam, że sport to jest naprawdę coś pięknego, tutaj trenowanie z psem. I uważam, że każdy właściciel powinien się tutaj pochylić nad tym, żeby trochę popracować ze swoim psem. Już tutaj nie mówię o agility, treningach, nie wiadomo czego, ale nawet robienie sztuczek codziennie po 5 minut, to już tworzy jakąś więź, to już męczy trochę tego psa i sprawia, że musi myśleć, wymyślać.
1: Powiedziałaś ważną rzecz o tym kreowaniu więzi ze swoim czworonogiem. Tak się zastanawiam, jak odczytywać te sygnały, bo przecież są one sygnałami niewerbalnymi. Jak to zrobić, żeby pies rozumiał, o co nam chodzi i żeby sam umiał być kreatywny, bo i o tym powiedziałaś, że oczekujecie od psa, żeby był kreatywny.
0: Tak, tutaj przychodzi mi z pomocą nauka metodą kształtowania. To jest bardzo czasochłonna metoda i wymaga od nas ogromnego pokładu cierpliwości, ale punktuje bardzo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju sporty. Polega ona na tym, że oczekujemy od psa, że sam wymyśli, co ma zrobić. Tutaj podam przykład. Wymyśliłam sobie, że chcę nauczyć mojego psa obiegania pachołka, więc biorę pachołek, siadam przed nim, zaznaczam go wzrokiem, czyli patrzę na niego i czekam, aż mój pies wymyśli, że ma go obiec. Ten pies wtedy się męczy, główkuje, co ja muszę zrobić, żeby dostać tego smaczka, żeby było fajnie, żeby był fun. No i jak gdzieś tam robi pierwsze kroki w stronę pachołka, bo nie mówię, że od razu musi zrobić całe zachowanie, ale gdzieś tam podąża w stronę tego pachołka i ja od razu nagradzam to, że on spróbował, że chciał tą jego kreatywność i że właśnie zaczął iść w stronę tego pachołka. I jak go nagrodzę parę razy za to, że on próbował gdzieś tam iść w stronę tego pachołka, to on za którymś razem w końcu obejdzie ten pachołek i wtedy dostanie jackpota, czyli bardzo, bardzo dużo smakołyków. I mogę sobie dać rękę uciąć, że jak dostanie tego jackpota, to później już będzie główkował szybciej i proces myślowy będzie krótszy, bo będzie wiedział, że to chodziło o to. I właśnie przez takie kształtowanie idzie szybko zmęczyć psa i jest bardzo fajne, bo piesek musi myśleć.
1: Czy do takiego kształtowania nadają się głównie młode psy, szczeniaki, czy można zacząć w dowolnym momencie?
0: Jeśli chodzi o trenowanie z psem, to zależy od tego, co chcemy robić, ale uważam, że każdy piesek nadaje się do wszystkiego, jeśli jest zdrowy oczywiście, bo jeśli ma przeciwwskazania zdrowotne, no to już nie bardzo, ale jeśli jest zdrowy, jest młody czy starszy, to zawsze to, co chcemy z nim robić, możemy dostosować do psa. Czyli jeśli mamy staruszka, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby robił jakieś proste sztuczki, żeby się męczył właśnie w ten sposób, żeby pracował w ten sposób. A jeśli mamy młodego psa, jak najbardziej możemy z nim zacząć ćwiczyć agility, jeśli nie ma właśnie tutaj przeciwwskazań zdrowotnych i nie ma żadnych wykluczeń. Każdy pies może pracować, każdy pies może robić, każdy pies może ćwiczyć, tylko najważniejsze jest to, żeby dobrać te ćwiczenia, poziom trudności do wieku i możliwości psa.
1: I podejrzewam też nie oczekiwać efektów od razu, bo tempo postępów pewnie zależy indywidualnie od każdego zwierzaka.
0: Tak, to jest właśnie temat, którego ja nie lubię poruszać jako trener psów, bo właśnie wszyscy zawsze do mnie przychodzą kursanci i pytają, ile treningów potrzeba, żeby pies zrobił to i tamto. No niestety tutaj nie da się określić jednakowo, ile temu psu zajmie. Ja też często jak przychodzą do mnie nowe psy, to ja nie znam tego psa i nie wiem, jak on szybko się potrafi uczyć. Także to wszystko jest indywidualne, zależy od psa, od tego, ile razy, jak często będziemy z nim ćwiczyć, no i też jak będzie wyglądał ten trening, no bo też tutaj nie ukrywam, że ważne jest nasze zaangażowanie i umiejętność nagradzania psa i umiejętność pracy z nim, bo to nie jest tak, że siądę sobie i zacznę uczyć psa, tylko też muszę mieć trochę w tym doświadczenia i wiadomo, że czym większe moje doświadczenie, to tym szybciej też nauczę psa.
1: Podejrzewam, że postępy w tej nauce i fakt, że ta więź pomiędzy opiekunem a psem się fajnie rozwija, fajnie się buduje, to wynagradza jakby wszystkie te trudy. Daje taką satysfakcję, że jednak te wysiłki się opłacają.
0: Oczywiście, że tak. Ja tutaj mam często też takich kursantów, którzy przychodzą na agility, a mieli dużo problemów behawioralnych z psem. I okazało się, że większość tych problemów behawioralnych można właśnie zlikwidować.
1: A jakie na przykład to są problemy?
0: Na przykład zjadanie mebli.

0: Kiedy pies zostaje sam w domu,
1: tak,
0: na przykład.
1: Kiedy pies zostaje sam w domu, zjadanie mebli, kopanie dołków w ogrodzie, uciekanie za bramkę. Różne tego typu rzeczy, takie problemy, które wynikały po prostu z braku zmęczenia psychicznego tego psa.
0: Kiedy pies się po prostu nudził.
1: Tak, nudził się i sam sobie wymyślał swoją pracę. A jak my mu wymyślimy pracę, sztuczki, agility, cokolwiek, no to te problemy znikają.
0: Kiedy wymyślał sobie sam niekoniecznie to, co było pożądane.
1: Dokładnie. No bo mamy psy, które są stworzone do pracy i które mają te predyspozycje takie charakteru, że będą pracować, robić i nie usiedzą w miejscu. No to takie pieski same sobie znajdują niestety pracę.
0: To by się zgadzało z tym, o czym mówią i organizacje, i instytucje, które zajmują się psami i pośredniczą w ich adopcji, że tak naprawdę w momencie, kiedy decydujemy się na przyjęcie zwierzaka, warto jest sprawdzić charakter, przeznaczenie tego psa, z tego względu, żebyśmy się dopasowali, bo jeżeli rzeczywiście weźmiemy sobie pieska, który ma pracować, ma gdzieś tam w genotypie wpisaną tę pracę, a będziemy chcieli tylko, żeby nam towarzyszył i spał na kanapie, to nie do końca się dogadamy.
1: Tak, ja uważam, że powinniśmy sprawdzać, czytać dużo przed wzięciem danej rasy, ale przede wszystkim też weryfikować te źródła wiedzy, bo nieraz w internecie czytam takie bzdury na temat różnych ras i właśnie przychodzą też do mnie później dobry przykład Border Collie, które są opisane jako psy rodzinne. Biorą sobie rodzinę, mają malutkie dzieci i później jest problem, że te psy podgryzają na przykład biegające dzieci, a przecież to jest rasa pasąca, więc te psy mają paść. One pasą owce, one podgryzają te owce i prowadzą te owce, więc to jest coś, do czego zostały stworzone. Także ja polecam bardzo skonsultować się przed podjęciem decyzji o psie, po prostu z osobą, która pracuje na co dzień z takimi psiakami. Jeśli, nie wiem, chcemy sobie wziąć bordera coli, spotkajmy się z paroma borderami coli przed tym. Poznajmy tą rasę, zobaczmy, posłuchajmy właścicieli, posłuchajmy rzetelnej informacji, a nie wyczytanych gdzieś tam, nie wiadomo gdzie, z niewiadomego źródła. Spotykajmy się z tymi właścicielami, nie wiem, w parku jest dużo też psiarzy, chodzą, obserwuję, widzę. Podejdźmy, zapytajmy, jaki ten piesek jest, czy ci właściciele mają jakiś problem z tym psem, czy coś jest fajnego, czy coś jest negatywnego. Bądźmy pewni, że ta rasa jest dla nas, nie dlatego, że wyczytaliśmy gdzieś tam w internecie, czy widzieliśmy na filmiku, na TikToku, że ten piesek robi super ekstra sztuczki, bo często te super ekstra sztuczki są po prostu poparte godzinami pracy nad tymi sztuczkami.
0: Której nie widać potem w tym filmiku, prawda?
1: Dokładnie, dokładnie, tego nie widać. A my trenujemy z tymi psami praktycznie codziennie, żeby to wyglądało jak wygląda, czyli efektownie, ładnie i przyjemnie dla oka. No a gdzieś tam ludzie sobie biorą psy i myślą, że od razu w pakiecie ze sztuczkami. No niestety to tak nie działa.
0: Wracając do zawodów, czy cały czas mamy otwartą listę, jeżeli chodzi o zgłoszenia zawodników?
1: Tak, lista zawodników jest cały czas otwarta. Bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy już około 100 zawodników z całej Polski. Będą także ludzie na przykład z nadmorza. Będą Czesi, będą Słowacy. Także super, że udało się zgrać tutaj taką ekipę. Niemniej jednak cały czas zapraszamy. Lista zgłoszeń jest otwarta.
0: To ja zapytam, jeśli mogę, o organizację, bo zapraszamy. Z jednej strony mamy uczestników, z drugiej strony będziemy mieli widzów. Czy jest jakiś taki savoir vivre, którego należy przestrzegać, przychodząc oglądać takie zawody? Bo wiemy, że będzie zwierząt dużo, dla nich sytuacja może stresowa, zupełnie nowe miejsce. Jak się zachować, żeby rzeczywiście przebiegało to wszystko gładko i bez kolizji?
1: Jak najbardziej zapraszamy również publiczność. Tutaj taka wielka prośba główna do publiczności, aby pieski zostawiać w domu. Chcemy zapewnić maksimum komfortu naszym zawodnikom, aby nie było żadnych nieprzyjemnych sytuacji. Wiadomo, jak to jest. Człowiek się zapatrzy, no i zaraz może dojść do jakiejś tragedii. Także bardzo prosimy, zapraszamy, ale bardzo prosimy o pozostawienie swoich piesków w domu, aby zapewnić maksymalny komfort naszym zawodnikom. Zapraszamy dorosłych, zapraszamy dzieci. Obiecujemy, że emocji sportowych nie zabraknie, będzie bardzo dużo piesków, może niektóre dadzą się nawet pomiziać w przerwach między startami. Będziemy mieć również wystawców, będzie można zakupić różne fajne gadżety dla piesków, karmy dla psów, także będzie się działo. Będziemy mieć również food trucka, będzie można zjeść obiad. Także zapraszamy.
0: A czy będzie też taka możliwość, podejrzewam, że pewnie tak, bo jak spotkają się pasjonaci, oni zazwyczaj lubią dzielić się swoją pasją i swoimi zainteresowaniami, że osoby, które przyjdą z zewnątrz, będą miały ok-

0: okazję podpytać o różne rzeczy, właśnie porozmawiać na przykład na temat danej rasy.
1: Jasne, myślę, że to jest idealne miejsce, żeby właśnie to zrobić. Przyjadą do nas ludzie bardzo zajawieni na temat psów. To są ich, można powiedzieć, dzieci, ich oczka w głowie, więc jak najbardziej można przyjść, podpytać. Ja też będę dostępna, będę przez cały dzień, obydwa dni zawodów, także jak najbardziej można podejść, zapytać i o rasę psów, i o treningi, o wszystko tak w zasadzie. Zapraszamy.
0: Gdzie w internecie znajdziemy informacje na temat planu, programu tego wydarzenia?
1: Jeśli chodzi o plan wydarzenia, można znaleźć go na naszej stronie facebookowej Klub Sportowy Agility Tarnów. Tam znajduje się wydarzenie, odlotowe zawody Agility w Tarnowie. Cały plan, kto będzie, jakie będą stoiska, jakie jedzenie będzie, wszystko tam można znaleźć, gdzie to się znajduje, rozpiska godzinowa i tak dalej.
0: Zapowiada organizatorka odlotowych zawodów Agility w Tarnowie Oliwia Babiarz. Dwudniowa impreza 30 i 31 maja na tarnowskim lądowisku przy ulicy Lotniczej. Wydarzenie poleca Radio SK, a piszemy o nim więcej na tarnów.sk.pl.
2: SK Tarnów News.
0: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów. Dziś o poprawie bezpieczeństwa w powiecie tarnowskim, ale zapowiemy też wakacyjne targi pracy i kolejny zlot samochodów marki BMW w podtarnowskiej Chotowej. Justyna Świderska, zaczynamy. Poprawa bezpieczeństwa to jeden z głównych celów. Starosta tarnowski Jacek Chudyma zapowiada szereg inwestycji, które mają zwiększyć bezpieczeństwo pieszych i kierowców na drogach. Prowadzone są też działania ułatwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym.
3: Dużo się dzieje, no, ale większość to robimy ze swoich środków, ponieważ tych projektów, programów nie ma zbyt wiele, gdzie moglibyśmy pozyskiwać środki zewnętrzne, ale będziemy teraz rozstrzygać przetargi na nasze nakładki, chodniki wspólnie z gminami. Też realizujemy duży projekt 5.3, dostępność, złożyliśmy wiele wniosków na windy, na wymianę windy, bo my też realizujemy wnioski do PFRON-u dla gmin. Także tych inwestycji wiele się dzieje, myślę, że byśmy tutaj zajęli cały. W najbliższym czasie no, na pewno będzie realizacja końcowa już etapu budowa chodnika z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Koszycach, w gminie Tarnów. Będziemy rozpoczynać inwestycje w Gromniku, dużą inwestycję. Też remontujemy w tej chwili, bardzo mocno idziemy w remont DPS-u, kolejnego DPS-u w Sieradzy. Nakładki asfaltowe, które będziemy robili ostatnio, bardzo popularny temat wyświetlaczy szybkości, gdzie zamontowaliśmy kolejne 11. Przynosi to efekt, bo widać po przemieszczaniu się po tych drogach. Dlatego no, tych inwestycji mniejszych lub większych się dużo dzieje.
4: Panie starosta, a w Dębinie coś się zmieniło, jeżeli chodzi o to krematorium tutaj?
3: To znaczy tak, na dzień dzisiejszy jedno odwołanie rozpatrzył pan wojewoda. Przychylił się do naszej decyzji o niewydawaniu pozwolenia na budowę. Inwestor odwołał się do NSA. Także czekamy na decyzję wyższej instancji. Drugiej decyzji odnośnie drugiego inwestora jeszcze nie ma rozstrzygniętej u pana wojewody. Dopiero w momencie, jak będziemy mieli to rozstrzygnięcie pana wojewody, wtedy będziemy więcej coś wiedzieli.
4: A chwilę pogotowia w Mościcach, coś tutaj się zmieniło w ogóle?
3: Nic, w tej chwili nic, jest cisza. Wiem, że tam jest duży problem ze sprzedażą tego budynku, ale myślę, że no, na dzień dzisiejszy tematu nie ma, my też nie planujemy. Jedyne co, to planujemy w tej chwili budowę nowej filii w Wojniczu. Jesteśmy w tej chwili na etapie wydania decyzji zmiany celu darowizny przez gminę Wojnicz, ponieważ ona tą działkę policji przekazała. My już jesteśmy po wszelkich rozmowach z policją, jest już ich zgoda, tylko czekamy na tą ostateczną decyzję i są środki zabezpieczone w budżecie.
0: A budowa nowej filii może ruszyć jeszcze w tym roku.
2: SK Tarnów.
0: Na lato albo na stałe. Takie oferty zatrudnienia będzie można znaleźć na wakacyjnych targach pracy, które 10 czerwca w Tarnowie organizuje Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Chówców Pracy. O szczegółach w naszej rozmowie.
5: Kinga Brożek, doradca do spraw zatrudnienia.
6: Dominika Kubala, doradca do spraw zatrudnienia.
0: I będziemy dzisiaj zapraszać mieszkańców naszego miasta do udziału w wakacyjnych targach pracy, jakie Państwo organizujecie. To wydarzenie, mam wrażenie, rokrocznie cieszy się sporym zainteresowaniem, bo są osoby, które od dłuższego czasu szukają zatrudnienia, nie mogą znaleźć, więc cały czas poszukują, ale są też osoby, które mają trochę mniej lat i szukają jakiegoś zajęcia, na przykład właśnie na okres wakacji. Jakie oferty, co się pojawi, z czego będzie można skorzystać podczas tego wydarzenia?
5: tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, oferujemy pracę na stanowiskach z branży hotelarskiej, gastronomicznej, usługowej.

0: budowlanej. W tym roku jako nowość wystąpi branża elektroinstalacyjna, a także będą oczywiście odbiory owoców.
1: Jeżeli byśmy miały podsumować, ogólnie wiemy już mniej więcej ile tych ofert?
0: Może jeszcze nie będziemy mówić tutaj o liczbach. Oferty nam jeszcze spływają, ponieważ nie wszyscy pracodawcy będą obecni na targach i wtedy my będziemy mogli prezentować te oferty na naszym stoisku.
1: Jeszcze w tym momencie pracodawcy, którzy nas usłyszą, a chcieliby zaproponować swoje stanowiska pracy, mogą się do Państwa zgłaszać?
0: Tak, mimo już tutaj termin targów się zbliża wielkimi krokami, zachęcamy pracodawców, aby wciąż zgłaszali chęć wzięcia udziału w naszych targach. Jest wciąż możliwe, nawet do przyszłego tygodnia, więc jeżeli taka możliwość istnieje, to my serdecznie zapraszamy.
1: Wystarczy kontakt telefoniczny?
0: Tak, oczywiście telefonicznie tą chęć można zgłosić. My przyjmiemy i już tam ustalimy szczegóły. Przekażemy wszystkie informacje telefonicznie. Jeżeli taka będzie potrzeba, również przekażemy szczegóły drogą mailową.
1: To wracając do samej organizacji targów, wydarzenie będzie się odbywało 10 czerwca.
0: 10 czerwca tutaj w obiektach Ochotniczych Hufców Pracy przy ulicy Mościckiego 27.
1: Wstęp jest otwarty. Każda osoba zainteresowana, która poszukuje zatrudnienia, która jest zainteresowana szukaniem jakiejś pracy, może do Państwa zajrzeć tego dnia.
0: Tak, oczywiście. Osoby uczące się, studenci, absolwenci, młodzież poszukująca pracy, a także bezrobotni są bardzo mile widziani. Przygotowaliśmy oferty, które mam nadzieję będą odpowiednie dla każdej grupy poszukujących pracy.
1: Powiedzmy, jak będzie przebiegało samo wydarzenie, bo wiemy, że to zazwyczaj są stoiska, na których pracodawcy się prezentują. Czy macie Państwo zaplanowane jakieś dodatkowe jeszcze atrakcje tego dnia? Jak to będzie wyglądało?
2: Tak, dodatkowym wydarzeniem będą warsztaty prowadzone przez doradców zawodowych. Pierwsze takie warsztaty rozpoczną się już o godzinie 10:00. Pierwsza tura tych zajęć. A następnie o godzinie 11:00 będzie uroczyste otwarcie targów, które potrwają do godziny 14:00, ale również w międzyczasie kolejna tura warsztatów odbędzie się o godzinie 11:40 i wtedy osoby, które wcześniej zostaną zapisane, uczniowie szkół, będą mogli wziąć udział właśnie w tych warsztatach, w tych dwóch turach.
1: Te warsztaty to jest propozycja rzeczywiście tylko dla uczniów? Czego one będą dotyczyły?
2: Tak, warsztaty będą skierowane do uczniów, będą prowadzone przez naszego doradcę zawodowego z Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie oraz przez doradców zawodowych z Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie oraz z Centrum Poradnictwa Zawodowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy, a także będą zajęcia prowadzone przez naszego doradcę EURES z Małopolskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy w Krakowie, który będzie właśnie tutaj mówił o przeciwdziałaniu handlu ludźmi. Generalnie tematy będą też związane z karierą zmieniającej się na rynku pracy, więc takie tematy generalnie wprowadzające wejście tych młodych ludzi na rynek pracy.
1: Mówimy tutaj o zapisach, do którego momentu można się zapisywać i w jaki sposób to zrobić?
2: Tutaj to już mamy wstępnie ustalane ze szkołami tarnowskimi. Termin jest do 1 czerwca ustalenia, jakie grupy, na którą godzinę, także tutaj już mamy wstępne ustalenia czy z doradcami ze szkół, czy z dyrektorami, ale do 1 czerwca jest ta lista otwarta do zapisów. Można. Tak, te zajęcia będą po prostu rozpisane.
1: Można korzystać.
2: Tak.
1: Gdybyśmy miały powiedzieć, w jaki sposób przygotować się dobrze do udziału w takich targach?
0: Na pewno należy wziąć ze sobą CV i ogólnie tak jakbyśmy się przygotowywali do rozmowy kwalifikacyjnej. Umieć powiedzieć coś o sobie, o swoich jakichś zainteresowaniach czy może predyspozycjach. Też wiedzieć, na jakie stanowisko chcielibyśmy aplikować albo jakiej pracy byśmy nie chcieli wykonywać. Więc ogólnie tak jakbyśmy się przygotowywali do rozmowy kwalifikacyjnej, te wszystkie takie informacje warto by pozbierać.
1: Mhm. Mówimy o przygotowaniu CV. Czasami warto mieć go w większej liczbie niż tylko jeden egzemplarz, prawda? Bo jest szansa, że spotkamy kilka ofert, które być może nas zainteresują.
0: Tak, oczywiście. Mamy nadzieję, że tutaj oferta będzie atrakcyjna dla naszych uczestników targów i nie tylko jeden pracodawca będzie spełniał oczekiwania takiego poszukującego pracy.
1: A jeżeli ktoś nie potrafi do końca, nie wie jak napisać takie CV, żeby ono odpowiadało aktualnym trendom, aktualnym wymaganiom, może skorzystać z Państwa

0: pomocy. Jak to wygląda? Do targów zostało jeszcze trochę czasu. Może jest to moment na to, żeby się zastanowić i przyjść do Państwa skorzystać z pomocy.
1: W naszym Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie pracują również doradcy zawodowi, którzy wśród swoich usług również pomagają uczestnikom napisać CV. Na taką konsultację należy się wcześniej umówić, najlepiej telefonicznie, aby właśnie tutaj ten czas już był dla nich poświęcony w pełni.
0: Gdybyśmy miały zachęcić do przyjścia na takie targi, dlaczego warto skorzystać z jej propozycji? Co ona nam daje?
2: Generalnie jest to takie wsparcie dla młodych osób, które pierwszy raz chodzą na rynek pracy. Można zobaczyć, jak to wygląda, że tak powiem, od kuchni. Pierwsze rozmowy z pracodawcami, pierwsze jakieś nawiązane kontakty. Oprócz tego wsparcie instytucji, które również będą na targach obecne. Więc generalnie same korzyści dla młodych ludzi.
0: Trochę też takie zderzenie wyobrażeń młodego człowieka z tym, co naprawdę oferuje rynek pracy?
2: Tak, dokładnie, bo tutaj już nie same jakby oczekiwania do podjęcia pracy, ale już jakby zderzenie się z taką rzeczywistością, czego ten pracodawca naprawdę od nas będzie wymagał, jakie są wymagania czy zakres obowiązków do danej oferty pracy.
0: Ja się spotkałam, odwiedzając różne tego typu wydarzenia, z takim stanowiskiem pracodawców, że czasami nie zwracają aż tak dużej uwagi na kierunek, na wykształcenie, które ma dana osoba, tylko bardziej na otwartą głowę, na chęć uczenia, chęć zdobywania nowych kwalifikacji, bo to czasami jest im bardziej potrzebne. Rzeczywiście tak się dzieje, że ten pracodawca troszeczkę bardziej dryfuje w tę stronę takiego pracownika elastycznego.
2: Tak, wiadomo, są oferty, które stricte muszą być dane wymagania, uprawnienia czy jakieś umiejętności, ale generalnie zawsze pracodawcy są otwarci na osoby, które mają te kompetencje, potrafią, że tak powiem, wykazać też zainteresowanie i myślę, że pracodawcy też potrafią wyłapać takie osoby, które są naprawdę chętne, żeby podjąć pracę.
0: No właśnie, tutaj mówimy dużo o tym nastawieniu, tak sobie myślę, że właśnie z tym dobrym nastawieniem trzeba przyjść na takie targi, żeby od razu założyć, że będzie jakiś sukces.
2: Tak, tutaj jak najbardziej z taką chęcią, z pozytywnym nastawieniem zapraszamy właśnie młodych ludzi do wzięcia udziału w wydarzeniu.
0: Czy na takie targi warto przyjść zaraz po ich otwarciu, czy tak naprawdę nie ma to większego znaczenia? Czasami zdarza się tak, że organizatorzy mówią, warto przyjść wcześniej, bo wtedy jakby wybór jest większy.
2: Znaczy tak, generalnie wystawcy będą obecni od 11 do 14. Wiadomo, największy boom zawsze jest o godzinie 11, wtedy kiedy to rozpoczęcie targów się zaczyna. No ale tak jak mówię, wystawcy będą do godziny 14. W każdym momencie, w którym przyjdą osoby zwiedzające, będzie możliwość skorzystania z ofert pracodawców i wystawców, którzy będą obecni oraz z ofert, które my będziemy prezentować od pracodawców, którzy niestety na przykład nie mogli pojawić się osobiście na targach.
0: Mhm. Wspomniałyśmy o branżach, jakie pojawią się na targach pracy, a ja zapytam jeszcze może o kilka przykładów konkretnych stanowisk, na które będzie można aplikować. Możemy już coś zdradzić?
1: Tak, no nie ukrywamy, że dominuje branża gastronomiczna i tutaj poszukujemy osób, stanowisko pomoc kuchenna, osoba wykonująca czynności kucharskie, czynności kelnerskie, potrzebujemy osób do pracy w lodziarni, także burgermaster na przykład, ale także dostawcę potraw, osoby odpowiedzialne za dystrybucję ulotek, za inwentaryzację, do pracy w magazynie. Będą poszukiwane osoby do sprzedaży, także za zbiór owoców, osoba odpowiedzialna za usługę klienta w bazie kajakowej i wypożyczalni sprzętu wodnego, a także osoby odpowiedzialną za utrzymanie czystości pokoi. Też mamy oferty pracy z branży budowlanej, na przykład na stanowisko osoby wykonujące prace ciesielskie, murarskie, zbrojarskie. Mamy ofertę pracy, która się cieszy dużym zainteresowaniem. Osoba odpowiedzialna za telefoniczne doradztwo klienta infolinii obsługowej.
0: Czyli można wywnioskować, że te oferty są zarówno dla osób, które mają już doświadczenie w danej branży, w danym zawodzie, ale także dla osób, które być może dopiero zaczynają.
1: Właśnie tak staramy się dobierać te oferty, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. My tutaj w Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży chcemy znaleźć właśnie dla osób niepełnoletnich, ale także właśnie tych, którzy wchodzą na rynek pracy z doświadczeniem,

0: lub bez osoby, które na przykład chciałby może zmienić branżę, więc tutaj staramy się być elastyczni i staramy się poszukiwać tych ofert z różnych dziedzin, z różnych branż i z różnymi wymaganiami, oczekiwaniami.
1: Z doświadczeń poprzednich edycji takich targów wiem, że sporo osób Państwa odwiedza. Rzeczywiście dochodzi do takiego dogadania, do sfinalizowania takiej umowy pomiędzy pracodawcą a chętnym do podjęcia pracy?
0: Tak, mamy takich pracodawców, którzy co roku chętnie biorą udział, nawet sami się zgłaszają, ponieważ na targach właśnie znajdują pracowników. Mamy też sygnał, że osoby, które właśnie zostały zatrudnione po targach, do tej pory pracują w tych firmach, więc cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony pracodawców takie targi również. Dlatego wciąż zachęcamy nowych pracodawców, aby wzięli udział w naszych targach.
1: Gdzie szukać więcej informacji, gdzie ewentualnie się zgłaszać? To są ogólnodostępne numery ochotniczych chówców pracy?
0: Tak, a dokładnie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Tarnowie. My pracujemy w godzinach 7.45, 15.45 od poniedziałku do piątku i w tym czasie przyjmujemy zgłoszenia czy na targi pracy, czy też na co dzień. Jeśli chodzi o zgłoszenie ofert pracy, to serdecznie zapraszamy do kontaktu.
1: A ja przypomnę, wakacyjne targi pracy odbędą się 10 czerwca. Potrwają od 11 do 14 w obiektach OHP przy ulicy Mościckiego 27 w Tarnowie. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich zainteresowanych.
2: SK Tarnów.
1: Ciemno, nisko i szeroko. To motto miłośników samochodów marki BMW, które na początku czerwca pojawią się na imprezie pod nazwą German Fest w Chotowej koło Tarnowa. Na to wydarzenie zjeżdża czołówka topowych projektów tuningowanych samochodów tej niemieckiej marki. Zgłoszeń jest nawet kilka tysięcy, ale wybierają zaledwie 200 z nich.
3: Bartłomiej Kozioł, organizator German Fest Chotowa 2026.
1: Muszę zapytać, czym przyjechałeś?
3: Oczywiście u mnie w domu nie ma innego samochodu od chyba 20 lat jak BMW. Z tą marką jestem związany, można powiedzieć, od momentu, kiedy zrobiłem prawo jazdy i tylko takie samochody są w moim garażu.
1: I tylko takie samochody pojawią się właśnie na zlocie, bo ten zlot będziemy zapowiadać. Już niebawem w Chotowej znowu zrobi się głośno. No myślę, że też trochę kolorowo, bo te kolory lakierów są różne, chociaż pewnie przeważają takie bardziej dostojne, jak czarne chociażby. Tak to bywa?
3: Tak, czarny kolor to jest nasz, można powiedzieć, flagowy kolor, jeśli chodzi o projekty BMW na German Fest. No, ulubiony kolor właścicieli BMW, ale nie da się ukryć, że on tak jakby pasuje. Jest taki z jednej strony dostojny, ale też taki troszeczkę agresywny w pewnym momencie. Czarny, klasyczny, czyli pasuje zawsze w każdej sytuacji.
1: Powiedzmy w takim razie, skąd wziął się pomysł, żeby miłośników, bo miłośników BMW nie brakuje. Widać to na ulicach, widać to na osiedlach, widać to w różnych innych okolicznościach. Skąd wziął się pomysł, żeby właśnie miłośników tej marki samochodowej zrzeszać w taki sposób, żeby przyjeżdżali w jedno miejsce, na jeden slot, żeby dzielili się swoimi doświadczeniami?
3: BMW to jest ogromna społeczność. Chyba tutaj w naszym kraju nie ma drugiej takiej marki, która ma tak wielką społeczność, aktywną w wszelkiego rodzaju imprezach, zlotach. Jest mnóstwo samochodów, mnóstwo projektów. Ci ludzie bardzo chcą się spotykać, chcą pokazywać te swoje samochody. Także takich większych i mniejszych jakichś klubów, stowarzyszeń jest w naszym kraju bardzo dużo. Ta marka po prostu ma się od wielu, wielu lat bardzo dobrze.
1: I wystarczyło powiedzieć, że organizujecie zlot, żeby ten zlot się po prostu udał.
3: Myśmy to zaczęli wiele, wiele lat temu jako taka typowa zajawka dla mniejszego grona, ale zaczęło to tak bardzo szybko rosnąć, przybywać uczestników, że teraz już od prawie 20 lat spotykamy się pod szyldem German Fest i można powiedzieć, musimy tych uczestników nawet troszeczkę ograniczać, bo mamy pewne możliwości, jeśli chodzi o teren, gdzie organizujemy takie imprezy, więc jest ścisła selekcja, nie jest tak, że każdy może być na naszej imprezie, no musimy wybierać tylko te najlepsze projekty.
1: No to w takim razie powiedzmy, jakie warunki trzeba spełnić, żeby się na taki zlot dostać?
3: Wygląda to tak, że

0: większość uczestników, którzy przyjeżdżają do nas co roku, to oni bardzo dobrze wiedzą, jak spełnić takie warunki, bo to są, można powiedzieć, już starzy bywalcy, stara gwardia, ale oczywiście nie zamykamy się na nowe osoby, nie zamykamy się na nowe projekty, więc przed każdym zlotem, około pół roku wcześniej, organizujemy taką selekcję, gdzie wszyscy uczestnicy wysyłają do nas zgłoszenia swoich samochodów. Średnio jest to około 1,5 do 2 tysięcy zgłoszeń każdego roku przed każdą imprezą. Wybieramy najlepsze, zrobione w tym naszym klimacie syndykatu, czyli ciemno, te ciemne, czarne lakiery, o których mówiliśmy, choć oczywiście to nie jest warunek. Niskie samochody, obniżone, szerokie, z wystającymi kołami, często jeszcze stuningowane mechanicznie. To jest taki podstawowy kierunek, na którym polegamy.
1: Mm-hmm. My mówimy cały czas o marce BMW, a czy mówimy o jakimś konkretnym przedziale czasowym w produkcji tego samochodu? Czy to są równie dobrze samochody starszej daty, jak i nowoczesne?
0: U nas dominują klasyki, czyli lata 80., lata 90. Tych modeli jest najwięcej. Ale nie ukrywam, że teraz bardzo dużo przybywa tych takich nowych, świeżych projektów z tymi PESEL-ami 2000 w górę, ale to są samochody naprawdę też zrobione w takim klimacie, jak my to lubimy, na tych szerokich, skręcanych, wystających kołach. Także no nie da się oszukać, że tych samochodów nowych będzie przybywać. To nie może być tak, że my się tylko zamykamy na te klasyki, ale póki co klasyki dominują.
1: Mhm. Jeżeli chodzi o te klasyki, to tak sobie myślę, że pewnie coraz trudniej zdobyć takiego klasyka, albo zdobywa się go w takim stanie, który wymaga dużo pracy.
0: Powiem tak, osoby, które tam kilkanaście lat temu kupiły takie klasyki, no to dzisiaj są wielkimi szczęściarzami, bo na chwilę obecną ceny tych samochodów zrobiły się już kosmiczne i ich dostępność w stanie, który nadaje się do odbudowy, w stanie, który nadaje się do budowania z tego jakiegoś ciekawego projektu, więc albo kupiłeś samochód wcześniej, masz go już wiele lat i tylko go dopieszczasz, no albo musisz się liczyć z tym, że naprawdę ceny na rynku są dzisiaj bardzo wysokie.
1: Bo podejrzewam, że zdarza się też i tak, że jak się trafi już na ten wymarzony model, to czasami trzeba go wypróć do spodu i właściwie robić od podstaw.
0: Chyba 99% projektów, jakie u nas pokazywane są na Germanfest, to są samochody wybeweszone do gołej karoserii, odbudowane od zera, blacharsko, lakierniczo, nowe wnętrza, tapicerki, zawieszenia. No to są samochody nowe. Ich wartość, czy kwota, jaka została zainwestowana, przewyższa często wartość nowego samochodu.
1: No właśnie, a jak jest z dostępnością części na przykład? Radzicie się, gdzie, od kogo kupić, czy część rzeczy trzeba na przykład zrobić chałupniczo? Jak to wygląda?
0: Staramy się, aby jak najwięcej podzespołów było oryginalnych. BMW taką dostępność oferuje, oczywiście nie wszystkich części. Czasem zdarza się, że są jakieś po prostu takie sloty produkcyjne, ludzie się zapisują i BMW coś produkuje więcej. No czasem trzeba walczyć własnymi siłami, ale staramy się, tak jak mówię, żeby to było na oryginalnych podzespołach albo podzespołach jakichś markowych tunerów, którzy czasem produkowali takie części do tych starszych modeli.
1: Powiedziałeś ważną rzecz, te samochody są tuningowane bardzo często. Są też pewnie specjalne firmy, które się w tym specjalizują, prawda? To nie zawsze jest tak, że ktoś to robi na własną rękę.
0: Tak, na dzień dzisiejszy w Polsce takich firm, które budują na zlecenie klientów BMW, budują takie projekty, jest dosyć dużo. Chyba jesteśmy teraz tutaj w Europie, wydaje mi się, takim liderem, jeśli chodzi o budowę, renowację starszych BMW. Często, można powiedzieć, klienci z zachodu przywożą do nas swoje samochody, żeby odbudować je w Polsce, ponieważ cenią sobie tą jakość, jaką myśmy tutaj wypracowali i chyba jesteśmy takim teraz wzorem do naśladowania tutaj w całej Europie, a może nawet na cały świat, ponieważ no, ten kolektyw cały BMW tutaj w Polsce został wyniesiony naprawdę na taki poziom, że jest to godne do pozazdroszczenia.
1: Jeżeli chodzi o budowanie takiego samochodu, to mam wrażenie, jak słucham tego, o czym opowiadasz, że to taka trochę skarbonka bez dna,

0: Bo właściwie można do niego dokładać, zawsze coś się znajdzie.
1: Nie ma czegoś takiego, że ktoś powie, że projekt jest skończony. Każdy projekt będzie zawsze wymagał jakichś tam inwestycji bądź prac przy nim, ale to chyba o to chodzi. Ja wielokrotnie tłumaczyłem tutaj osobom związanym z naszym gronem, z syndykatem, że najciekawsza jest ta droga, czyli budowanie tego projektu krok po kroku, bo już tam sam ten efekt jakby finalny, wiadomo, cieszy każdego właściciela, ale najciekawsza jest moim zdaniem ta droga, czyli powstawanie od można powiedzieć, od zera do takiego już konkretnego projektu.
0: To zapytam tak, bo powiedziałeś, że wcześniej zacząłeś interesować się tą akurat marką. Ciebie wtedy było stać na ten samochód. Dzisiaj dzieciaka 16-17 lat byłoby stać na zakup takiego auta? Bo te ceny się zmieniają, czasy się zmieniają, prawda?
1: Właśnie, ceny się zmieniły, ale czasy się też zmieniły. Ja uważam, że dzisiaj młodsze osoby mają lepszy chyba start niż

0: 20 lat temu. Wiadomo, ceny były może niższe, ale możliwości chyba zarobkowe też były inne. Teraz patrząc nawet po średnim wieku osób, które do nas przyjeżdżają i na to, jakie projekty, jakie samochody zbudowali, to naprawdę młodzi radzą sobie bardzo dobrze. Nie mam tutaj jakichś obaw o to. Naprawdę samochody są z najwyższej półki, a średnia wieku 20 parę lat.
1: Z jednej strony można nabawić się kompleksów, ale z drugiej strony myślę sobie, że jest trochę łatwiej niż w dawnych czasach, bo mamy internet i mamy dostępność ogromnej ilości zdjęć, filmików. Można podejrzeć, jak inni to robią.
0: Tak, tutaj jest ogromny plus, że w internecie dzisiaj, można powiedzieć, jest recepta na wszystko, na wszystkie projekty. Kiedyś, jak budowaliśmy takie samochody, trzeba było się przekopywać przez jakieś zagraniczne fora internetowe, szukać tego, tłumaczyć. No dzisiaj jest wszystko, można powiedzieć, podane jak na talerzu. Kwestia tylko chęci i budżetu.
1: Jak przerabiać takie samochody? Na pewno będzie można o tym porozmawiać podczas zjazdu. To wracając do wydarzenia, opowiedzmy, kiedy ono się będzie odbywało i co w programie.
0: Wydarzenie odbędzie się 6 czerwca w Chotowej koło Tarnowa. Jest to taki dzień otwarty dla gości, ponieważ my spotykamy się na 3 dni, od piątku do niedzieli, ale sobota jest takim dniem, na który zapraszamy wszystkich fanów. Wtedy przewidzieliśmy wszystkie atrakcje, będą pokazy tych wszystkich projektów, będziemy o nich rozmawiać, także będzie można się dowiedzieć, jak to powstawało, jakie były problemy, trudności przy budowie konkretnego samochodu, porozmawiać z właścicielem, tak to mniej więcej wygląda, ale oprócz tego mamy też mnóstwo innych atrakcji przewidzianych dla naszych gości. Będziemy mieć stoiska naszych partnerów, wystawców, będą części tuningowe, zawieszenia, akcesoria, kosmetyki i to, na co wszyscy czekają, czyli taki jakby punkt kulminacyjny German Fest, to będzie wielka parada wszystkich BMW. Tradycyjnie każdego roku wyjeżdżamy tutaj w okolicy na taką trasę prawie 30 km. Wszystkie BMW uczestniczące w zlocie oraz BMW tych gości, którzy do nas przyjadą 6 czerwca, mogą również uczestniczyć i wyjeżdżamy tutaj po okolicy na piękną taką pamiątkową paradę, podczas której robimy fajne zdjęcia, ujęcia jako taką pamiątkę na przyszłe lata.
1: Goście, którzy przyjdą do Was, też będą mogli sobie porobić zdjęcia ładnych samochodów.
0: Jasne, oczywiście zapraszamy gości, zapraszamy tutaj osoby z kręgu medialnego. Można oczywiście do nas wpaść, robić dowoli zdjęcia, filmiki.
1: A zapytam o konkursy, o różnego rodzaju konkurencje, zabawy, które zwykle towarzyszą tego typu wydarzeniom.
0: Tak, tak, mamy zaplanowane różne konkurencje dla uczestników. Na razie wolałbym to potraktować w formie niespodzianki, więc nie chcę jeszcze zdradzać. Każdy, kto do nas przyjedzie 6 czerwca, będzie mógł spróbować swoich sił właśnie w takich konkursach.
1: Powiedziałeś, że każdego roku trafia do Was około 2000 zgłoszeń, a finalnie ile tych samochodów pojawia się na zlocie?
0: Finalnie pojawia się magiczna liczba 200 samochodów. To jest takie maksimum, jakie może tutaj pomieścić ten resort, w którym organizujemy imprezę. To jest taka wygodna też liczba dla nas tutaj organizatorów, żeby zadbać o wszystkich należycie.
1: To ja jeszcze tylko organizacyjne pytanie dla tych, którzy chcieliby przyjechać i do Was dołączyć, pooglądać, co proponujecie. Jak wygląda kwestia parkingowa? Trzeba będzie patrzeć na oznakowanie, będą jakieś wydzielone miejsca?
0: Przed resortem w Chotowej jest bardzo duży parking, ale nie ukrywam, też szybko się zapełnia, bo fanów mamy mnóstwo, przyjeżdżają z całej Polski, również z zagranicy, więc warto być wcześniej, bo ten parking pomieści naprawdę dużo samochodów, ale żeby nie mieć jakichś obaw, że trzeba będzie gdzieś dojść dalej z jakichś innych okolicznych parkingów, które tam są na tym rejonie, to zapraszamy właśnie jak najwcześniej.
1: O której zaczynamy?
0: Zaczynamy między 9 a 10 godziną, tak na spokojnie.
1: Czyli jeżeli ktoś przyjedzie o 8 po 8, to już może być ciasnawo. Czy to wystarczy?
0: Myślę, że wystarczy.
1: Na German Fest w Chotowej zapraszał Bartłomiej Kozioł. Impreza odbędzie się 6 czerwca, początek po godzinie 9. A o imprezie piszemy też na tarnów.sk.pl.

0: Tarnów News.
1: Zaczynamy magazyn informacyjny Radia SK Tarnów, w którym dziś podsumowanie najważniejszych wydarzeń majowej sesji Rady Miasta. Prezydent z absolutorium, ale i z żółtą kartką. Mieszkańcy nie chcą masztu telefonii komórkowej, co na to samorząd. A ponadto podwyżki dla rodzin zastępczych i zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego. Justyna Świderska, zaczynamy. Prezydent Tarnowa z wotum zaufania i absolutorium, ale i z żółtą kartką. Wykonanie budżetu za rok 2025 poparli radni Koalicji Obywatelskiej i klubu Nasze Miasto Tarnów. Z kolei przeciwko zagłosowali radni PiS i koła Tak dla Tarnowa. Radny Tomasz Żmuda z klubu Nasze Miasto Tarnów przekonywał, że sporo udało się osiągnąć, ale są też sprawy do poprawy.
2: Myślę, że jest jakaś światełka tunelu, jak to pan prezydent stwierdził, w Tarnowie dzieje się i mam nadzieję, że będzie się działo. Jako klub Nasze Miasto Tarnów za wotum zaufania i za absolutorium dla pana prezydenta.
3: Myślę, że przede wszystkim pierwszy podstawowy punkt, pozyskiwanie się na przykład środków zewnętrznych, 420 milionów złotych, w tym nasz koronny 80 milionów ze środków szwajcarskich, wsparcie sportu, wsparcie infrastruktury drogowej, ulica Lwowska, oddanie dwóch hal ze spółką Ludoszczącących numer 1, szkoła siódemka, więc myślę, że jest tu parę takich aspektów, które są ważne.
2: Pewnie niektórzy będą zaskoczeni, ale chciałbym poprawy z aglomeracją tarnowską. To jest przede wszystkim taki, może jako tarnowianie, mieszkaniec Tarnowa, wiadomo, że chciałbym, żebyśmy jako Tarnów mega zyskali na to, ale może jedna i druga strona powinna troszeczkę zrobić krok w tył i dogadać się, ponieważ no, to nie działa ani dla, przede wszystkim dla aglomeracji, dla miasta Tarnowa, ten konflikt, który nie ukrywajmy jest. Druga sprawa, rozwiązanie problemu z tarnowskimi wodociągami, która toczy się batalia. Myślę, że ten temat, żeby też został załatwiony, bo przypomnijmy, że tarnowskie wodociągi są tarnowską spółką, a było jakieś takie dziwne przeciąganie linii w jedną czy w drugą stronę. My chcieliśmy kupić te udziały, nagle gminy nie chciały, potem chciały, więc myślę, że ten teatr trzeba wykorzystać. Chciałbym, tak samo pan prezydent mówił, o wykorzystaniu potencjału tarnowskich miejsc, przede wszystkim Góra Maracina. To miejsce ma wyjątkowy potencjał, ruiny, no niestety ten basen, który jest jakiś pomysł na to, ale chciałbym, żeby to wyjątkowe miejsce dla tarnowian zostało. No i nie mógłbym nie powiedzieć o Mościcach, dworzec Mościcki, który wiele konferencji czy jednej, czy drugiej strony zostały organizowane i zawsze ktoś o tym mówił, a chciałbym, żeby ta perełka, nie oszukujmy się, bo to jest perełka, została wreszcie zagospodarowana.
1: Przeciwko wotum zaufania i absolutorium dla Jakuba Kwaśnego zagłosowali radni klubu Prawo i Sprawiedliwość. Ich zdaniem prezydent nie ma planu na inwestycje rozwijające miasto, mówi radny Mirosław Biedroń.
4: Wszyscy dostrzegli zmiany wizerunkowe, dużo spotkań z mieszkańcami, dużo działań w mediach społecznościowych i to na pewno jest na plus. Na pewno na plus jest ta kwestia dotycząca zatrzymania kolejnego zadłużania miasta, czyli ta słynna kotwica. Skoro Tarnów jest statkiem, to i kotwica też jest potrzebna. Natomiast brak jest po prostu przełomu. Te dwa lata to są lata, w których też rozczarowani są wyborcy pana Jakuba Kwaśnego. My z nimi również rozmawiamy i słyszymy również od nich. Ale dlaczego tak oceniamy? O tym już przewodniczący pan Kwaśny.
5: Dużo PR-u, dużo szumu, dużo informacji, natomiast nie widzimy konkretów, a ostatnim gwoździem do trumny, o którym powie pan radny Seweryn Partyjski, jest to, że po raz kolejny zgłosiliśmy uchwałę, która mogłaby być pomysłem na rozwój miasta, na jakieś skupienie się wokół tematu i została odrzucona także głosami radnych pana Jakuba Kwaśnego, pana prezydenta. Więc po prostu nie mamy powodów do tego, aby udzielić poparcia panu prezydentowi, to jest najgorszy, że pan prezydent brał pod uwagę stanowiska opozycji. My nie z żadnych jakichś warunków dla siebie nie oczekujemy, natomiast przykład pana Miszalskiego i takie oderwanie od rzeczywistości poprzez to właśnie granie, na rynku też tańczenie cały czas, jakieś rolki, inne tego typu rzeczy powoduje, że po prostu pan prezydent może stracić kontakt z rzeczywistością, a jak wybory 24 w Krakowie pokazały, ludzie mają dość gadania pustego, po prostu są konkretów. Tych konkretów na razie po dwóch latach nie ma.
1: Mówi radny Józef Gancarz.
6: Patrząc społecznie, była bardzo zła uchwała antyspołeczna w grudniu tamtego roku, gdzie z inicjatywy

nie wiedząc o tym, że ten przetarg nie miał dobrych podstaw, jeśli chodzi o projekt tej przebudowy Czerwowskiej, i miasto musi zapłacić 4 miliony złotych kar. 4 miliony złotych kar za przestoje dla firmy. Mnie się wydaje, że powinien tak rozmawiać z tą firmą, jeżeli nie było tego projektu, nie powinien być przetargu, a jeżeli przetarg był dalej realizowany na pół roku, to dlaczego miasto za te pół roku też kary płaci? A więc tu albo indolencja pana prezydenta, albo opieszałość, albo no trudno powiedzieć, dlaczego tak się stało. Kolejny temat, brak zapłaty za nadwykonania dla służby zdrowia, dla naszych jednostek, które są, jak gdyby mają 100% udziały w gminie miasta Tarnowa, jak szpital, jak jednostka w Mościcach, ZPS i tak dalej. Dowiedziałem się na Komisji Zdrowia, że na koniec pierwszego kwartału brak zapłaty za nadwykonania to jest 17 milionów złotych. I to nie w gestii dyrektorów tychże jednostek jest, aby to zapłacono, natomiast w gestii pana prezydenta, który mówi, ma dobre układy w Warszawie z ministrem zdrowia, z ministrem finansów. Niestety 17 milionów to jest taka kwota, która powoduje, że dalej te jednostki nie mogą leczyć, nie mogą przyjąć więcej pacjentów i to jest ze szkodą dla pacjentów. Niestety jest to 100% wina pana prezydenta, że nic w tym kierunku nie zrobił, aby to było zapłacone. No i oczywiście temat kolejny to jest sprzedaż w strefie aktywności gospodarczej działki pod jednego inwestora. Pamiętamy, że nie mamy już prezydenta w Krakowie, posił układy z deweloperami, z inwestorami, a tu pan prezydent się ułożył z jednym inwestorem i przez to trzeba jasno powiedzieć, niszczy całe osiedle Krzyż. Mam nadzieję i zrobimy wszystko, żeby do tego nie doszło, ale niestety to było takie działanie

kierunku nie zrobił, aby to było zapłacone. No i oczywiście temat kolejny to jest sprzedaż w strefie aktywności gospodarczej działki pod jednego inwestora. Pamiętamy, że nie mamy już prezydenta w Krakowie, prosił układy z deweloperami, z inwestorami, a tu pan prezydent się ułożył z jednym inwestorem i przez to trzeba jasno powiedzieć, niszczy całe osiedle Krzyż. Mam nadzieję i zrobienie wszystko, żeby do tego nie doszło, ale niestety to było takie działanie

0: rozwojowych dla miasta. Są zawarte w tej uchwale trzy inwestycje strategiczne: połączenie ulicy Warsztatowej z ulicą Tubowską, zachodnia obwodnica Tarnowa oraz doprowadzenie do powstania nowej strefy przemysłowej w Tarnowie. Poprzednim razem, gdy została złożona, to jak Państwo pamiętacie, radni, którzy również podpisali się pod tą uchwałą, bo wszyscy radni się pod nią podpisali, mieli obiekcje co do głosowania, ponieważ była negatywna opinia prawna z Urzędu Miasta, więc dla komfortu radnych zapewniłem dwie alternatywne opinie, które są załączone do materiałów sesyjnych z dwóch kancelarii prawnych. Nie chodzi tylko stricte o ten papierek czy samo głosowanie nad uchwałą, tylko wyrażenie pewnej dobrej woli, żebyśmy pochylili się w końcu nad strategią dla miasta, nad kierunkami rozwojowymi dla miasta. Ta uchwała jest przede wszystkim też pretekstem do tego, żeby się pochylić nad ważnymi sprawami dla miasta.
1: Ostatecznie podczas ostatniej sesji 14 radnych poparło wniosek w sprawie ustalenia kierunków i obszarów realizacji strategicznych inwestycji rozwoju Tarnowa. 4 radnych było przeciw.
2: SK Tarnów.
1: Większe wynagrodzenie dla rodzin zastępczych w powiecie tarnowskim. Wsparcie obejmie też pełniących funkcję pogotowia rodzinnego.
3: Dzień dobry, nazywam się Anna Górska, dyrektor powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie. Będziemy podnosić wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych i pogotowia. Kwota ta będzie wynosić 5300 dla rodzin zastępczych zawodowych, dla pogotowia 6300. Łącznie na terenie powiatu tarnowskiego mamy 12 takich rodzin. Myślę, że w najbliższym czasie też podpiszemy umowę, będziemy mieć rodzinę specjalistyczną. Natomiast jeżeli chodzi o wynagrodzenie, narzuca nam to ustawowo, zwiększa się od 1 czerwca. W tym roku też podnosiliśmy wynagrodzenie dla rodzin zastępczych zawodowych, dla pogotowia, natomiast nie w takiej kwocie, jakiej proponowałam zarządowi, więc teraz po raz drugi, bo nie mieściliśmy się w tych minimalnych widełkach. Wiem, że to jest i tak mało, natomiast jeżeli chodzi na województwo małopolskie, no to tutaj nie mamy się czym szczycić, bo nasze rodziny nie najlepiej zarabiają. Są powiaty, które płacą więcej, tutaj ubolewam, ale te powiaty mają mało rodzin, po jednej, po dwie. U nas jest tego 12, jesteśmy olbrzymim powiatem, prawie 200 tysięcy osób, więc 165, 152 jest ruchomo. Dzieci mamy tyle, natomiast rodzin 101 wszystkich, więc za każdym dzieckiem idą pieniądze. Są dofinansowania tutaj fakultatywne, z czego do wszystkiego dopłacamy, do czego możemy. Więc tutaj jest to ogromne kwoty, jeżeli to się złączy za cały rok. Natomiast promujemy jak możemy rodzicielstwo zastępcze. Właśnie w najbliższym czasie, w sobotę, odbędzie się piknik połączony z Dniem Dziecka z gminą Tarnów i Powiatowy Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Myślę, że może nam się uda coś wygospodarować w budżecie, że jeszcze będzie w tym roku podwyżka. Nie chcę, żeby te słowa były takie, że będzie, tylko może. Ja cały czas nad tym myślę, planuję i ubolewam. Chciałabym, żebyśmy byli na szczycie, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, natomiast budżet mamy, jaki mamy.
4: Teraz będzie 5300, a wcześniej ile było?
3: 5006 od nowego roku, co podnieśliśmy. O 300 zł teraz. Naprawdę brakowało nam 70 zł z groszami. Wzięliśmy trochę, zaokrągliliśmy. Natomiast myślę, że to nie jest ostatnie słowo, że jeszcze może zdążymy w tym roku jeszcze coś jeszcze podnieść.
4: A tak proporcjonalnie do ilości dzieci, tych potrzebujących, tutaj właśnie dużo brakuje rodzin w regionie?
3: My jesteśmy w tym dobrym momencie, w tym czasie, że jeżeli chodzi o nasze dzieci z naszego powiatu, my zabezpieczamy całkowicie, w 100%, nawet ponad w 100%, bo przyjmujemy też dzieci spoza powiatu. Także my tutaj zabezpieczamy. Jeżeli chodzi o dzieci nasze, poza powiatem naszym, to jest tylko 14. To naprawdę jesteśmy bardzo dobrze, jeżeli chodzi o całe województwo małopolskie. 14 dzieci tylko dlatego i wyłącznie, że to są dzieci w rodzinach spokrewnionych. Przychodzi postanowienie sądu i wiemy, że dziecko przebywa poza naszym powiatem, więc dlatego jest tam umieszczane. Natomiast jeżeli chodzi tak, to na tą chwilę zabezpieczone mamy w 100%. Dziennie mam kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt maili z prośbą o przyjęcie, bo to z całej Polski. Natomiast przyjmujemy, ale badamy, jakie dziecko z perspektywą, czy może będzie szło do adopcji, jaka sytuacja rodzinna, czy mamy wolne miejsce w rodzinie przedzawodowej, więc tutaj też musimy mieć na uwadze to, że w każdej chwili może się pojawić do zabezpieczenia nasze dziecko i co wtedy.
4: Chciałem na zakończenie tylko się zapytać, bo teraz będzie nawet ten piknik właśnie tutaj promujący te rodziny zastępcze. Jakie warunki trzeba spełnić, aby się ubiegać, aby stworzyć taką rodzinę zastępczą?
3: Naprawdę to są minimalne warunki, patrząc na tak ważną misję, funkcję, jaką jest rodzina zastępcza. Trzeba się przede wszystkim chcieć przyjść do nas. Może być osoba samotna, nie musi być w związku małżeńskim, też nie musi mieć jakichś komfortowych warunków. Przede wszystkim po prostu musi przejść badania, diagnozę i tutaj ukończyć szkolenia. Muszę tutaj powiedzieć, że mamy nawet takie rodziny, które same sobie płacą za szkolenie, bo ono jest organizowane zazwyczaj dwa razy, trzy

0: raz w roku bezpłatne, ale też mamy takie rodziny, które nie chciały czekać i same się przeszkoliły. Ale tak naprawdę szczegółowych informacji to zapraszamy na stoiska, na tym pikniku albo do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie Urszulańska 19. I tutaj szczegółów naprawdę jest minimum formalności, a można zrobić tak wiele.
1: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 15. Nie chcą masztu telefonii komórkowej obok swoich domów. Mieszkańcy dzielnicy Krzyż w Tarnowie protestują przeciwko planowanej inwestycji. Jak przekonują, stacja bazowa negatywnie wpłynie na zdrowie mieszkańców, komfort mieszkania i na ceny działek w okolicy.
2: Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Basta, mieszkam w Tarnowie Krzyżu. Maszt według planów ma powstać około 100 metrów od mojego domu i ogólnie zaraz obok domu koleżanki. Wokół w ogóle są same domki jednorodzinne. Wiem, że to jest spore promieniowanie i nie wierzę w to, że tam było gdzieś zaznaczone na mapkach, że to jest promieniowanie tylko w obrębie tej jednej działki, gdzie będzie postawione. On ma mieć aż 32 metry. Teraz robimy akcję, żeby nie powstał.
1: A czego się Państwo konkretnie obawiacie, jeśli ten maszt miałby tam stanąć?
2: No przede wszystkim skutków zdrowotnych. Wiadomo, zaburzy widok i myślę, że obniży ceny nieruchomości w tej okolicy. Petycja, jest zebranych mnóstwo podpisów już i też indywidualne wnioski są składane do urzędu.
1: Tych protestów związanych z budową masztów w Polsce było bardzo dużo różnych. Liczycie Państwo na to, że taka akcja społeczna, ona przyniesie efekty i ten maszt po prostu nie powstanie?
2: Liczymy na to, że tak. Ponoć, nie wiem czy nie pomylę, albo Śmigno, albo Lisia Góra. Tam też były protesty i chyba 200 podpisów tylko było z tego, co słyszałam. I burmistrz też się w to zaangażował i maszt nie powstał. Inne maszty, które gdzieś tam są, w takiej trochę dalszej okolicy, one nie zostały zbudowane w środku osiedla domków jednorodzinnych. Jest taki jeden chyba na ulicy Spokojnej, to tam wiem, że dom jakby obok niego powstał dopiero później, już po fakcie, no maszt był najpierw. A tutaj po prostu nagle ktoś sobie postawi, ktoś kto mieszka obok będzie miał maszt zaraz pod nosem.
1: Przekonuje Agnieszka Basta, mieszkanka Krzyża. Przeciwni inwestycji są również tarnowscy radni. Agnieszka Danielewicz i Józef Gancarz jednym głosem protestują przeciwko planom inwestora.
3: Zebrano już ponad 400 podpisów przeciwko tejże budowie. Ja o tym pytałem na sesji poprzedniej i dostałem od pana prezydenta Macieja Władka odpowiedź niestety tak wymijającą, że jeżeli plan pozwoli, to ten marsz powstanie i urząd nie będzie mógł nie wydać pozwolenia na budowę. Jest to kolejny temat, gdzie ten urząd zajmuje się administracją, a nie sprawami społecznymi. Te 400 podpisów zostało zebranych. Jeszcze podpisy będą zbierane między 10 a 13 przy tych wszystkich w niedzielę. Jest duży opór społeczny, ponieważ no, ta wieża powstałaby w wysokości 32 metry wśród bardzo gęstej zabudowy mieszkalnej i na pewno jako radni będziemy działać w tym kierunku, aby to nie powstało. Ja przypomnę, że taka sama akcja była 2 lata temu przy ulicy Blanchetera w Tarnowie, przy ulicy Jastrzuna Blanchetera i tam też ruch społeczny spowodował, że ta wieża nie powstała i tak zwany inwestor się z tego wycofał. Mam nadzieję, że ten inwestor również się z tego wycofa, ponieważ no, spowodowałoby to naprawdę negatywne skutki na domy, na mieszkańców, po prostu na osiedle, na całą infrastrukturę. Obawiają się tego, że to będzie działanie negatywne, właśnie takie funkcjonalne, że zawsze są takie inwestycje niepożądane, to ich nieruchomości spadną na cenie, że po prostu no, będzie oddziaływanie też magnetyczne na zdrowie mieszkańców oraz na zachowania, a więc tutaj no, co więcej, no, mamy do czynienia z kolejnym wejściem inwestora w środek osiedla, a urząd miasta, czyli prezydent miasta uważa, że nic się nie dzieje. No, nie ma na to zgody i na pewno ta petycja będzie miała dużo więcej głosów i wiem, że mieszkańcy również będą składać wnioski do Urzędu Miasta Tarnowa, aby byli stronami postępowania, podobnie jak te wnioski są składane przy pozwoleniu na budowę na krematorium przykomunalne. Chodzi o lokalizację, bo takie lokalizacje zawsze powinny być uzgodniane z mieszkańcami, z Radą Osiedla i na pewno są takie miejsca w osiedlu Krzyż, które są 2 czy 3 kilometry od zabudowań i wtedy pewnie by ta wieża mogła powstać.
4: Już mamy pismo, w 2 dni zebrali ponad 300 podpisów. Mamy też już stanowisko Rady Osiedla negatywne. Usytuowanie 32-metrowej wieży w środku osiedla domków jednorodzinnych jest nieco niefortunne i myślę, że mieszkańcy mają uzasadnione obawy ze względu chociaż na estetykę osiedla, na krajobraz. Absolutnie jestem przeciw sytuowaniu takiej wieży w centrum osiedla domków, niskich domków jednorodzinnych. Inwestor P4, czyli Play, wystąpił do Urzędu Miasta o decyzję w warunkach zabudowy. O tyle jest to trudne i trzeba znaleźć jakieś rozwiązanie, ponieważ niestety ustawa wskazuje, że jest to cel publiczny. I w takim wypadku mamy mniej narzędzi, natomiast myślę, że sprzeciw mieszkańców będzie jeszcze większy. Miejmy nadzieję, że opór społeczny zaskutkuje tym, że tej wieży tam nie będzie.
1: No. A macie Państwo jakieś propozycje tych lokalizacji, bo to jest najistotniejsze. Kiedy mówimy o innej lokalizacji, to zwykle ktoś pyta, dobrze, skoro nie tu, to gdzie?
4: Mamy już maszty w Krzyżu i one są na obrzeżach dzielnicy, przy ruchliwych trasach. Myślę, że takie miejsca są najlepsze, najbardziej stosowne.
1: Wiceprezydent Tarnowa Maciej Włodek rozumie stanowisko mieszkańców, jednak zwraca uwagę na przepisy regulujące budowę stacji bazowych telefonii komórkowej.
5: Tutaj, jeżeli chodzi o samo miasto, mamy poniekąd ręce związane z racji tego, że ustawodawca dla tego typu inwestycji przewidział specjalne przepisy. Jest to inwestycja, która ma sama w sobie cel publiczny i na zasadzie właśnie takich inwestycji takie pozwolenie, taki wniosek jest procedowany. Jeżeli tutaj spełnione są wszelkie wymagania związane z odległościami, ponieważ jeżeli chodzi o tamten teren, mamy miejsce, gdzie nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, to jeżeli tylko i wyłącznie tutaj kwestie takie odległościowe związane z granicami działek sąsiednich zostają spełnione, no tutaj jako tako wpływu nie mamy na to, żeby tą decyzję umorzyć. No też zdajemy sobie sprawę, że jeżeli chodzi o sam ład architektoniczny w tamtym terenie, no taka wieża będzie zaburzała architekturę lokalną, no jednak tutaj sama decyzyjność nasza jest ograniczona. No, są na to specjalne przepisy, jak i również prawo telekomunikacyjne jest związane z tego typu inwestycjami, także tutaj ten wniosek, jeżeli tylko spełni wszelkie wymogi co do samej inwestycji i warunków zabudowy, no musimy go opiniować w sposób zgodny i wydać pozytywną decyzję. No niemniej jednak no, chcielibyśmy jeszcze, żeby ewentualnie wnioskodawca przyjrzał się tutaj temu terenu, zabrał takie aspekty społeczne, niekoniecznie ekonomiczne na swoją tapetę. Także tutaj no, mam nadzieję, że jeszcze biorąc pod uwagę taki odzew społeczności lokalnej, wnioskodawca czy nawet dzierżawca tego gruntu też weźmie to pod uwagę. Możemy zaproponować, jeżeli

społeczne, niekoniecznie ekonomiczne na swoją tapetę. Także tutaj no, mam nadzieję, że jeszcze biorąc pod uwagę taki odzew społeczności lokalnej, wnioskodawca czy nawet dzierżawca tego gruntu też weźmie to pod uwagę. Możemy zaproponować, jeżeli inwestor

0: do nas pod kątem swojego zapotrzebowania inwestycyjnego. No tutaj, jeżeli chodzi o działki związane z tego typu działalnością, no tutaj profil jest dość szeroki i nawet wystawiając jakiekolwiek nieruchomości w naszym portfolio, jeżeli też spełnią wymagania związane czy z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak i z zapisami dotyczącymi WZ-ek i prowadzonej działalności, na przykład usługowej, no to tutaj będzie mogła się dana inwestycja zrealizowana. Także to też nie jest nowum, że dla inwestorów szukamy jakichś działek pod konkretną działalność. No wiemy, że niektóre działalności nie są pożądane właśnie ze względu na prowadzony rodzaj tej działalności. Takie rozmowy też chcielibyśmy przeprowadzić, jednak nie możemy tego przeprowadzić w jakimś trybie nakazowym, tylko i wyłącznie zachęcać do tego, że być może warto poszukać, rozważyć inną lokalizację.
1: A ja przypomnę, 32-metrowy maszt stacji bazowej miałby stanąć w krzyżu pośrodku osiedla domków jednorodzinnych.
2: SK Tarnów.
1: Zasady będą inne niż dotychczas. Podczas majowej sesji tarnowscy radni zdecydowali o zmianie wymagań, jakie muszą spełniać projekty zgłaszane do budżetu obywatelskiego gminy miasta Tarnowa. O szczegółach radny Maciej Aleksander.
3: Największe zmiany w budżecie obywatelskim już na ten rok to, że dzielimy budżet obywatelski na dwa koszyki, na zadania duże i zadania małe. Zadania małe, które będą miały widełki od 20 do 150 tysięcy i zadania duże od 150 do miliona złotych. To jest największa zmiana, ale nie jedyna. Zmiana jest ta pokłosiem przede wszystkim ludzi, społeczników, którzy mówili, że mieli nawet ciekawe inicjatywy o mniejszej wartości projektowej i one nie miały szansy przebicia z tymi dużymi projektami. Dlatego wydzielamy teraz dwa koszyki. Na ten koszyk mały będzie zabezpieczona pula miliona złotych w budżecie obywatelskim, więc będzie osobna pula, żeby też te projekty małe, nieraz bardzo ważne, też o charakterze inwestycyjnym, ale społecznym, też o charakterze miękkim, kulturalnym, sportowym, będzie miało szansę zafunkcjonowania, więc to jest pierwsza zmiana. Druga zmiana, do tej pory głosować mogli 16-latkowie, którzy mieli tylko i wyłącznie tarnowską kartę miejską wersji premium. Teraz to zmieniamy, nie dzielimy 16-latków, którzy mają i nie mają, tylko wszyscy 16-latkowie, którzy mieszkają w Tarnowie, będą mogli zagłosować i złożyć również projekt do budżetu obywatelskiego, co jest bardzo ważne. Ci, którzy posiadają kartę miejską premium i ci, którzy nie posiadają. To są takie dwie największe zmiany, które chcemy dzisiaj Państwu zaproponować. Kolejnymi pracami komisji na pewno będzie doprowadzenie do tekstu jednolitego, bo to nie może być tak, że każda uchwała będzie zmieniająca poprzednią. Dla społeczników jest to mało czytelne, ale wstrzymujemy się jeszcze z tym tekstem jednolitym, ponieważ czekamy na zapewnienia, że pojawi się ta upragniona aplikacja miejska w Tarnowie i wtedy chcemy już ją kompletnie złożyć, tą uchwałę, która będzie uwzględniała również głosowanie poprzez aplikację miejską. I ostatnia zmiana, wychodzimy też naprzeciw seniorom i osobom wykluczonym. Chcemy, żeby na każdym osiedlu, w filiach bibliotecznych, domach kultury, instytucjach publicznych miasta był asystent do głosowania, czyli była osoba, która pomoże zagłosować osobie starszej, wykluczonej, która też nie wie, jak to zrobić, żeby mogła liczyć na taką poradę i razem przeklikania pewnych rzeczy. I ostatnia, również według mnie najważniejsza, chcemy doprowadzić do tego, żeby głosowanie internetowe nie było uwiarygodniane przez wiadomość SMS. Dużo osób starszych mówi, że ma z tym problem, dostaje SMS-a, nie umie przepisać, niektórzy już myślą, że już głos oddali. Nasze służby informatyczne w mieście stwierdziły, że są w stanie na tyle bezpiecznie to monitorować, że bez tej funkcji potwierdzenia SMS, jeżeli byłyby jakieś nadużycia, są w stanie wyłapać i odpowiednio zareagować, także wspólnie wypracowaliśmy, że odcinamy ten SMS, żeby nie było to barierą do głosowania w sposób internetowy, żeby było to prostsze, szybsze i bardziej zachęcające dla obywateli. To takie fundamentalne zmiany, żeby ten budżet był wreszcie proobywatelski. Ja to zawsze będę powtarzał.
1: Ja chcę tylko dopytać, jak z głosami poparcia, żeby projekty weszły do realizacji, skoro dzielimy projekty na małe i duże?
3: Będzie 30 głosów wystarczy zebrać, żeby złożyć projekt. To się nie zmienia. To jest liczba naprawdę znikoma. Nam zależy, żeby kreatywność obywateli była jak największa i zachęcamy ich do tego, żeby brali sprawy w swoje ręce i sami wskazywali i decydowali, jakie inwestycje czy jakie zadania chcą, żeby były realizowane w mieście Tarnowej. Do tego zachęcamy.
1: Dodajmy, że proponowaną zmianę wymagań dla projektów budżetu obywatelskiego na ostatniej sesji poparło 22 tarnowskich radnych. Nieletni pseudokibice problemem w Tarnowie. Kamil Wójcik z tarnowskiej policji apeluje do rodziców o większą kontrolę nad dziećmi.
4: Nasze dzieci często zadają się w towarzystwie starszych mężczyzn i często to jest tak, że są wykorzystywane jako narzędzie. Te dzieci bardzo często myślą, że wchodzą w takie środowisko, gdzie są lubiani, są szanowani, no natomiast to nie wygląda zupełnie tak, jak oni by chcieli. Te dzieciaki są wykorzystywane do różnych właśnie celów,

0: tym także przestępczych. Jeśli chodzi o to środowisko psychokibiców, my jako policjanci dzielnicowi Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie w sytuacji, gdy tacy małoletni będą legitymowani w środowisku pseudokibiców, będziemy docierać do tych rodzin. Będziemy rozmawiać z tymi rodzicami. W 90% rodzice nie mają świadomości, że ich dziecko właśnie w takim środowisku się obraca, że często posiada przy sobie niebezpieczne narzędzia, w tym siekiery, maczety, gazy. Nie chcemy, by te dzieciaki wpadły w towarzystwo i zostało wchłonięte przez środowisko przestępcze. Chcemy ich uratować. Tutaj bardzo ważne jest to, by rodzice wiedzieli i kontrolowali, w jakim środowisku nasze dzieci przebywają, z kim się zadają, z kim rozmawiają, z kim na co dzień się utożsamiają. Tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo często te dzieci chcą utożsamiać się w jakimś środowisku, przynależeć do jakiegoś grona i to grono może negatywnie wpływać na te dzieciaki i często prowadzić do tego, że te dzieci wchodzą w środowisko przestępcze. Chcemy przeciwdziałać takim zachowaniom, chcemy wpłynąć w jakiś sposób dla rodziców, informując ich samym tym faktem, że to dziecko, ten małoletni, tkwi w takim środowisku i może akurat uda się w jakiś sposób wpłynąć na niego za pośrednictwem rodziców. Jeśli dzielnicowy nie będzie mógł w tym czasie powiadomić takiego rodzica, że faktycznie on jest, to dziecko jest w tym środowisku, będziemy też wysyłać policjantów, którzy poinformują. Tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj głównie chodzi o profilaktykę, by ci rodzice, którzy często nie są świadomi problematyki, dowiedzieli się, że no, nasz syn, nasza córka tkwi w takim środowisku, jest widywany bardzo często, jest legitymowany w takim środowisku, by zapobiec właśnie różnym przestępstwom, bądź też przyszłym negatywnym skutkom. Tutaj każdy dzielnicowy ma wachlarz informacji, który przekaże właśnie takiemu zainteresowanemu rodzicowi, z jakim kontaktować się psychologiem, kiedy się skontaktować i czy są już przesłanki do tego, bo no, często jest tak, że wystarczy takiemu chłopakowi powiedzieć, no zmień towarzystwo, bo będzie miał jakieś konsekwencje związane właśnie, nie wiem, czy ze skróceniem kieszonkowego, bądź też innych konsekwencji. No tutaj powiedziałem tylko przykładowo. Pamiętajmy, że rodzic ma największy wpływ na dziecko, bo to on jest na tej pierwszej linii. My chcemy pomóc, my chcemy ochraniać społeczeństwo. Od tego jesteśmy. Będziemy też pomagać i działać prewencyjnie w każdej sytuacji. Pamiętajmy, że ważny jest kontakt z policją. Bardzo ważne. Mamy do tego siły i środki, by móc zapobiegać różnym sytuacjom i pomóc wyciągnąć takiego środowiska. Pamiętajmy, że często te środowiska działają w celu zastraszenia. No jeśli raz pozwolimy takim osobom na nas wpływać, będziemy się bać tych osób i nie zgłosimy tego na policję, że dochodzi do właśnie takiej sytuacji, to im na to wykorzystywać. Od tego jest policja, byśmy my jako policjanci działali i mogli interweniować, będziemy mieć wiedzę. Tutaj właśnie głównie chodzi o to, byśmy posiadali tą wiedzę, by móc zapobiegać różnym sytuacjom w przyszłości. No bo, panie redaktorze, bo można powiedzieć tak przykładowo, że mamy informację o tym, że ktoś został pobity, natomiast nie wiemy kto, nie wiemy kiedy, nie wiemy kto jest sprawcą. No to na jakiej podstawie możemy działać? No nie mamy osób, które są w jakiś sposób związane z tym zdarzeniem, mamy jedynie świadka. I na tej podstawie no, nie jesteśmy w stanie często ustalić w ogóle tych osób.
1: W razie potrzeby mundurowi mogą wskazać odpowiednich specjalistów, którzy pomogą w rozwiązaniu problemu.
2: SK Tarnów News.
1: Nie siedź w domu, przyjdź poćwiczyć. Zachęca do tego Rada Osiedla Piaskówka w Tarnowie, która wzorem ubiegłych lat organizuje darmowe treningi dla chętnych. Zajęcia startują 8 czerwca i potrwają do jesieni. Nie ma zapisów, wystarczy przyjść, zachęca trenerka Agnieszka Duraj.
3: Dzisiaj będziemy zachęcali mieszkańców miasta, zwłaszcza Osiedla Piaskówka, do tego, żeby ten sezon wiosenno-letnio i trochę jeszcze jesienny spędzili trochę bardziej aktywnie niż tylko na kanapie. Oczywiście nie mamy nic przeciwko kanapie, wypoczynku i oglądaniu seriali, to też jest fajna sprawa, ale jak się nam robi fajna pogoda, to warto czasami zaplanować sobie jeden, może dwa, może nawet trzy wieczory, trochę bardziej aktywnie, pospędzać trochę tego czasu na świeżym powietrzu i właśnie taka jest oferta tej aktywnej piaskówki. Powiedzmy o szczegółach.
4: Tak, oferta piaskówki jest bardzo szeroka, jak co roku mamy plan zajęć rozpisany na cały tydzień, są to zajęcia w każdy dzień, więc można 5 razy w tygodniu nawet uczęszczać na te aktywności. Plan się powtórzył tak naprawdę z zeszłego roku. W zeszłym roku dołożyliśmy power walking, taką nową aktywność i to się super sprawdziło, więc to pozostało w harmonogramie. Oprócz tego mamy zajęcia na matach, zdrowy kręgosłup, wzmacnianie.

0: Nie, stretching, więc takie spokojniejsze troszkę zajęcia, ale też wzmacniające. Biegamy, slow jogging i też troszkę szybciej dla tych bardziej zaawansowanych, powiedzmy, biegaczy. No i chodzimy z kijami, Nordic Walking.
1: Patrząc na przegląd tych propozycji, to podobnie jak w poprzednich latach, to jest coś, gdzie każdy właściwie bez względu na wiek, bez względu na kondycję, jaką w tym momencie ma, powinien znaleźć coś dla siebie, coś, co będzie mu sprawiało frajdę.
0: Jasne. Nie trzeba tutaj się jakoś specjalnie przygotowywać. Właśnie można wstać z kanapy, nawet jest to wskazane, bo pogoda dopisuje, bo później narzekamy, że dzień by jest krótki na przykład, bo jesteśmy zmęczeni, a taka nawet lekka aktywność dodaje nam sił, więc warto naprawdę wyjść z domu i troszeczkę się poruszać w plenerze.
1: To podpowiedzmy w takim razie, jeżeli ktoś faktycznie do tej pory nie prowadził zbyt aktywnego trybu życia, od której z tych aktywności powinien zacząć? Co proponujemy na początek?
0: Tak naprawdę można zacząć od każdej, bo instruktorzy dostosowują poziom zajęć do uczestników, więc jeżeli grupa jest początkująca w większej mierze niż dotychczas była, to instruktor dopasowuje ćwiczenia tak, żeby każdy sobie z nimi poradził, więc nie ma tutaj żadnego wymogu, że trzeba się przygotowywać albo zgłaszać na konkretne zajęcia. Najlepiej spróbować każdej aktywności i wybrać dla siebie to, co komu odpowiada.
1: Jeżeli jesteśmy w miarę zdrowi, tylko nie porozciągani, to nie ma większego problemu, ale jeżeli na przykład mamy jakieś przewlekłe schorzenia albo jesteśmy po jakichś urazach, po jakichś zabiegach, to warto wcześniej ewentualnie zgłosić to trenerowi.

0: i wybrać dla siebie to, co komu odpowiada.
1: Jeżeli jesteśmy w miarę zdrowi, tylko nie porozciągani, to nie ma większego problemu, ale jeżeli na przykład mamy jakieś przewlekłe schorzenia, albo jesteśmy po jakichś urazach, po jakichś zabiegach, to warto wcześniej ewentualnie zgłosić to trenerowi.

0: jakąś operację albo mamy jakiś problem zdrowotny. I tutaj też nie ma nacisków. Każdy sobie te ćwiczenia musi dopasować też pod swoje możliwości, więc nawet przy bieganiu, przy tym slow jogging można sobie maszerować w części zajęć i tutaj nie stoi nic na przeszkodzie, żeby nawet osoby po kontuzjach czy po jakichś operacjach wzięły udział w takich zajęciach.
1: Wręcz powiem odwrotnie, czasami właśnie slow jogging czy szybkie marsze to jest sposób na to, żeby wracać do kondycji po kontuzjach.
0: Dokładnie tak, bo to też wzmacnia mięśnie, stabilizację i usprawnia nas, tak? Mhm. Im więcej siedzimy na kanapie, im więcej leżymy, im więcej siedzimy przed komputerem, tym tak naprawdę jesteśmy mniej aktywni, mniej się możemy ruszać i też później w kolejnych latach, jak jesteśmy starsi, to też jest nam trudno po prostu wykonywać podstawowe czynności.
1: I jesteśmy bardziej podatni na kolejne kontuzje, bo tak jak powiedział mi kiedyś jeden z fizjoterapeutów, nasze stawy są tak mocne, jak okalające je mięśnie.
0: Dokładnie tak. Nie mamy mięśni, nie ma co trzymać, więc jakieś niefortunne postawienie stopy na chodniku, na krawężniku, no może się skończyć niestety poważnym urazem.
1: Który nas eliminuje na kolejne tygodnie, bo nie można chodzić, nie można się poruszać, trzeba wziąć wolne w pracy, różnie bywa.
0: No niestety tak, może się nawet to skończyć jakąś operacją albo jakimś cięższym powikłaniem zdrowotnym, więc naprawdę każdy ruch jest wskazany w każdym wieku, żeby żyć zdrowo i aktywnie.
1: Zwłaszcza, że w przypadku tych zajęć, które Państwo proponujecie, one są kompletnie darmowe. Nie ma tutaj konieczności zapisywania się, nie ma konieczności opłacania żadnych składek. Jedyny wydatek to być może tylko przygotowanie sobie jakiegoś sprzętu, drobnego zresztą, bo tam nie potrzeba bardzo skomplikowanych sprzętów, może też i ubioru.
0: Tak, za darmo to uczciwa cena, więc naprawdę zapraszam na te zajęcia. Nie trzeba się zapisywać, nie trzeba mieć karnetów, trzeba po prostu przyjść. Na zajęcia, na matach, no to oczywiście trzeba przynieść swoją matę i nic więcej nie trzeba przynosić. Na Nordic Walking, no dobrze by było mieć swoje kije, chociaż czasem instruktorzy też mają jakieś zapasowe w samochodzie.
1: Pomagają dobrać wysokości, tak?
0: Tak, pomagają, doradzają ewentualnie, jeśli ktoś potrzebuje jakiejś takiej porady. Power walking nie wymaga żadnego sprzętu, bieganie, no wygodnych butów tak naprawdę, bo to jest najważniejsze, ale też nie trzeba inwestować i kupować butów specjalnie jakieś za kilkaset złotych. Można ubrać po prostu takie, no potocznie mówiąc, adidasy, tak. Miara miękka podeszwa,
1: żeby była amortyzacja,
0: tak,
1: jakaś.
0: Bo biegamy jednak trochę po większości w sumie po asfalcie, więc żeby jakaś ta amortyzacja była w tych butach.
1: Mm-hmm. No i oczywiście nie biegamy w jeansach, które nam ograniczają trochę ruchy.
0: Jak jest nam bardzo wygodnie, to możemy, ale nie znam nikogo, komu by było wygodnie biegać w jeansach.
2: SK Tarnów.
1: Pani Agnieszko, no to powiedzmy w takim razie o korzyściach, jakie płyną z tych różnych form. Powiedziałyśmy już o tych bardziej takich statycznych, czyli o tym zdrowym kręgosłupie, który odbywa się na matach, ale chcę zapytać o power walking, slow jogging i o bieganie. To są takie jakby trzy stopnie tej samej właściwie aktywności. Tak można powiedzieć, bo wielu specjalistów podkreśla, że każda z nich pomaga budować te same partie mięśniowe, pomaga w taki sam sposób pobudzać całe nasze ciało do dobrego, aktywnego funkcjonowania.
0: Tak, zgadza się. Te aktywności są bardzo podobne do siebie, no różnią się w sumie intensywnością, tak? Jeżeli ktoś chce spokojniej zacząć, może przyjść na power walking, nordic walking, to są spokojniejsze formy, no nie ma tych wstrząsów, uderzeń stopą o asfalt, bieganie, nawet slow jogging. Oczywiście nie trzeba mieć super formy, no ale jest to bardziej wymagające, tak? Na pewno wszystkie te trzy formy budują nasze serce, pomagają naszemu sercu dobrze pracować, poprawiają krążenie, wpływają ogólnie na dobre samopoczucie, na ciśnienie krwi, natleniają nasze komórki, bo to serce cały czas pompuje tą krew w organizmie i tym samym ten nasz organizm jest dotleniony i żyje.
1: I żyje całkiem nieźle. Ja muszę powiedzieć jedną rzecz, nie należy się bać tych aktywności, bo to nie jest tak, że po treningu tracimy dech, nie możemy złapać tchu i wszystko nas potem boli. No, mięśnie nierozćwiczone może rzeczywiście się odezwą na drugi dzień po takim treningu, ale zasadą chociażby w slow jogingu to jest tempo nikoniko, tak, tak, czyli z uśmiechem na twarzy. Dokładnie. I tak, żeby dało się jeszcze rozmawiać.
0: Dokładnie. Przede wszystkim slow jogging to jest taka ciekawa i trochę śmieszna forma, też jak mówię na zajęciach, tempie Niko, czyli bieg z uśmiechem, to są malutkie, krótkie kroczki, leciutkie, tak sobie pląsamy, tak potocznie mówiąc, ta kadencja jest też wysoka, bo tutaj nie chodzi o to, żeby się zmęczyć, żeby nie wiadomo jak szybko biec, to jest naprawdę bardzo wolne tempo, jeżeli ktoś nie może nawet truchtać, to w tym samym tempie może maszerować, więc to jest naprawdę, naprawdę wolno.
1: Ja kiedyś od kogoś usłyszałam,

0: słyszałam, że to jest wręcz parodia biegania. Absolutnie, nie negujemy. Spróbowałam, jest to naprawdę fajna forma aktywności i jeżeli ktoś tylko może, to niech próbuje. Zwłaszcza, że trenerzy służą pomocą. Nawet jeżeli ktoś wcześniej tego nie próbował, nie wie, na czym to polega, to wszystko będzie wyjaśnione.
1: Tak, na każdych zajęciach instruktorzy tłumaczą, jak wygląda prawidłowy ruch, czy to power walking, czy nordic walking, bo to też ma swoją technikę oczywiście, slow jogging również. I jeżeli są osoby początkujące, to zazwyczaj ta grupa dzieli się już po rozgrzewce na mniejsze grupki. Z tą grupą początkującą zostaje instruktor, dogląda, tłumaczy, pomaga. Osoby, które już dłużej trenują, które są bardziej samodzielne, biegną sobie w swoim tempie, czy łączą się też w podgrupki. Ten cały trening jest w jednej lokalizacji, więc nikt się nie zgubi. Spokojnie można tak naprawdę przyjść, spróbować każdej aktywności i zachęcam, żeby spróbować, bo to strasznie brzmi, ale to nie są straszne zajęcia i naprawdę każdy może wziąć udział.
0: Po takich zajęciach rośnie nam poziom endorfin. Jest zachęta do tego, żeby przyjść kolejny raz.
1: No tak, szczęście jest niebywałe, radość, śmiech. No czasem jestem instruktorem, to czasem mam kłopot uspokoić grupę, bo się tak rozbrykają, że po prostu ciężko dojść do głosu i cokolwiek powiedzieć. Ale to jest fajne, bo widać też, że ludziom te zajęcia sprawiają radość i chętnie przychodzą na kolejne zajęcia i nawet się dopytują, czy aby na pewno będą, a czy jak jest mrzawka, to będziemy biegać. Oczywiście, że będziemy, bo nam mrzawka nie przeszkadza. Więc no, widać tą chęć do tego ruchu. Mhm. Po pierwszych zajęciach tak naprawdę już się można uzależnić od tych aktywności i przychodzić regularnie. I później zostać po tym projekcie, bo później zajęcia w większości te ruchowe, jak power walking, nordic walking i bieganie, zostają na cały rok, więc tutaj nie trzeba przerywać we wrześniu. Jak się spodoba,
0: bo grupa jest i działa dalej.
1: Cały czas działamy.
0: Mhm. Ja myślę sobie tak, że zdecydowanym plusem uczestnictwa w takich zajęciach jest również to, że mamy właśnie tą grupę i ta grupa trochę działa jak taka grupa wsparcia i grupa, która mobilizuje, bo czasami człowiekowi się nie chce. Właśnie tak jak pani powiedziała, jest gorsza pogoda, mniej słońca, może mrzawka, no nie bardzo się chce, ale jednak są tam inni znajomi, którzy czekają, przyjdą na pewno i trochę inaczej, trochę łatwiej wybrać się z domu w takiej sytuacji.
1: Tak, grupa mobilizuje i zawierają się też znajomości nowe, przyjaźnie, ludzie się później spotykają też osobno na przykład na treningi, czy specjalnie przychodzą, żeby się właśnie na tym treningu spotkać ze znajomymi, porozmawiać, wymienić doświadczeniami czy jakimiś sytuacjami z życia i to naprawdę widać, że to jest taka integracja i zachęta dla wszystkich, aby przyjść ponownie na ten trening, aby się spotkać, pośmiać, zrelaksować.
0: No właśnie, chciałam zapytać po tych kilku edycjach dotychczasowych, jakie motywy kierują mieszkańcami? Dlaczego chcą przychodzić na takie zajęcia? Czy to jest tylko kwestia zadbania o kondycję?
1: Myślę, że nie, że największą grupę osób motywuje właśnie to spotkanie z innymi ludźmi, to bycie razem, ta motywacja taka właśnie grupowa, bo wiadomo, jeżeli ktoś chce być aktywny i ma trochę w sobie takiego samozaparcia, to też wyjdzie na ten trening, ale jednak widać, że chętnie ludzie przychodzą właśnie po to, żeby się spotkać, porozmawiać i czasem ten trening schodzi na drugi plan, bo na pierwszym planie są rozmowy, śmiechy, żarty, dowcipy i w ogóle luźna całkowicie atmosfera.
0: A zdarzyła się wam na przykład taka sytuacja, że ktoś przyszedł i powiedział po iluś tam miesiącach uczestniczenia w zajęciach, lekarz mnie pochwalił, bo poprawiłem wyniki?
1: Aż tak nie, ale na przykład zdarza się do tej pory, że po kilku miesiącach slow jogging biegacz zaczyna startować w zawodach biegowych. Mam też biegaczy ze slow jogging, którzy już przebiegli swój pierwszy maraton, a nawet drugi maraton. I naprawdę da się przebiec maraton w limicie, w tempie slow jogging, więc nie trzeba się ścigać, a można być maratończykiem.
0: I może to być naprawdę początek świetnej przyjaźni na całe życie ze sportem, który nie jest bardzo wymagający, nie jest wyczynowy, a jednak daje radość.
1: Dokładnie tak. Jak już wciągniemy się w ten ruch, jak już wciągniemy się w te ćwiczenia, to zapewniam, że ciężko jest później nie wyjść z domu, bo to tak uzależnia, że to po prostu głowa, ciało chce się ruszać. Tylko trzeba zrobić ten pierwszy krok, ubrać się i wyjść z domu. A to jest zawsze najtrudniejszy krok właśnie, żeby się zebrać.
0: Te pierwsze kroki będzie można zrobić już w czerwcu, bo od czerwca startują zajęcia.
1: Tak, od 8 czerwca startujemy na Piaskówce. Pierwsze zajęcia będą power walking,

0: I wyjść z domu. To jest zawsze najtrudniejszy krok właśnie, żeby się zebrać.
1: Te pierwsze kroki będzie można zrobić już w czerwcu, bo od czerwca startują zajęcia.
0: Tak, od 8 czerwca startujemy na Piaskówce. Pierwsze zajęcia będą power walking.

0: Serdecznie, w każdym dniu tygodnia, cały czas, nie ma limitów, nie kontrolujemy, kto ile razy przychodzi na zajęcia, bo zajęcia są bezpłatne. Im więcej osób, tym lepiej, tym bardziej się cieszą instruktorzy.
1: A z roku na rok przybywa tych chętnych? Te grupy się robią coraz bardziej liczne?
0: I tak, i nie. Są takie lata, gdzie te grupy pozostają w takim samym składzie, powiedzmy, albo bardzo podobnym. Są takie, ja na przykład tak miałam na slow jogging, że falami te grupy rosły i malały. No bo też zdajemy sobie sprawę, że to jest okres wakacyjny, ludzie wyjeżdżają na urlopy, na wakacje, więc ta grupa też jest taka ruchoma. Raz jest większa, raz mniejsza, ale nawet jak przyjdzie kilka osób, to i tak zajęcia się odbywają, więc nie ma żadnego problemu.
1: Gdzie odsyłamy, żeby sobie sprawdzić harmonogram i godziny?
0: Najlepiej na Facebooka, tak naprawdę. Na Radzie Osiedla Piaskówka, na PTG Sokół Świat Pracy, na Szkoła Biegania i Nordic Walking, i utworzyliśmy też taką specjalną grupę o tej samej nazwie co zajęcia, czyli Park Piaskówka na Sportowo. Wpisując to hasło, wskoczymy na stronę, gdzie jest harmonogram i gdzie też będą na bieżąco informacje o zajęciach. Dodatkowo uczestnicy, jak przyjdą na zajęcia, dostaną takie wizytówki z kodem QR, będą mogli dodać się do grupy na WhatsAppie i tam też instruktorzy na bieżąco już będą prowadzić tę komunikację z uczestnikami, bo zdajemy sobie sprawę i też mamy doświadczenie z poprzednich lat, że nie wszyscy jakby nadążają za informacjami na Facebooku, więc ten WhatsApp będzie może taką łatwiejszą formą.
1: A taka komunikacja czasami jest potrzebna, bo coś wypadnie, trening trzeba trochę przesunąć albo na przykład odwołać ze względu na jakieś warunki.
0: I... No tak, choćby nawet jakaś taka niespodziewana burza, która wiadomo może się zdarzyć w lecie w każdej chwili, to taka informacja właśnie na WhatsAppie szybko trafi do uczestników i każdy będzie wiedział, czy ma się wybierać na te zajęcia, czy nie.
1: Zapraszamy w takim razie i do zobaczenia w Parku Piaskówka.
0: Dokładnie, do zobaczenia, zapraszam serdecznie.
1: Na zajęcia sportowe zapraszała trenerka Agnieszka Duraj, a ja dodam, że w tym roku po raz pierwszy darmowe zajęcia sportowe będą odbywały się także na osiedlu Jasna. Harmonogram znajdziecie w internecie, a nasza rozmowa także na tarnów.sk.pl.

0: SK News, Jakub Konieczkowicz. Dwulatek wypadł z balkonu na 10 piętrze. Życia dziecka nie udało się uratować. To na warszawskim Brudnie. Do tragedii doszło w piątek wieczorem. Chłopiec był pod opieką matki. Miała go stracić z oczu na kilka sekund. Sprawę badają śledcze. Autostrada A1 w kierunku Gdańska zablokowana. Na trasie na wysokości Torunia ciężarówka wjechała w bariery rozdzielające jezdnie. Nikt nie został poszkodowany, jednak utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Łódź stolicą influencerów. W EC1 odbywa się festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi i nowym trendom w internecie. Co czeka dziś uczestników?
1: 6 scen doda Martyna Wojciechowska, Hajhania czy Świeży Bartek. Wieczorem mamy galę rozdania hashtagów. Po tej gali jest koncert Mandaryny.
0: Zapowiada Michalina Cruz z Sea Bloggers. Start dzisiejszych atrakcji o 9.30.
2: A my startujemy z tą sobotą. Jeśli jeszcze jakieś ziewanie się u was pojawia, spokojnie, coś poradzimy. SK gra hity na czasie i SK daje kaski. W ten weekend co godzinę mamy dla was i waszych dzieciaków kaski. Zgłoszenia za darmo na sk.pl. Za chwilę dzwonię w tej sprawie do kogoś z was. Minuta po 9:00. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Beyoncé i Jay-Z z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. SK może was uratować przed mandatem. Już od 3 czerwca wszystkie dzieci, które jadą na rowerze albo hulajnodze poniżej 16 roku życia, będą musiały mieć na głowie kask. Dlatego SK daje kaski i razem ze mną teraz Ania. Cześć Ania.
1: Cześć.
0: Ania ma problem z 9-letnim synem. Co to za problem? Opowiadaj.
1: Problem jest taki, że mój Adaś nie chce za nic w świecie założyć kasku.
0: Absolutnie nie chce się zgodzić. On nie lubi czegokolwiek mieć na głowie, jeżeli to nie jest czapka.
1: Nie, nie.
0: I słuchajcie, Ania... Dużo... No dawaj, no mów.
1: A dużo jeździmy na rowerach, a teraz będzie obowiązek, także no jest problem.
0: Ale ty masz plan, jak go przekonać. I to jest bardzo sprytny plan.
1: No mam taki plan, bo dużo jeździmy samochodem i przeważnie leci Radio SK. Także jak dowie się, usłyszy, że wygrał kask z Radia SK, to mam nadzieję, że to będzie dla niego taką motywacją, że go w końcu założy.
0: I jeszcze to będzie pomarańczowy kask, to w ogóle. I jak jeszcze mama kask na głowę założy, to będziesz w ogóle świeciła przykładem. Dlatego już teraz dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
1: Super.
0: To miłych podróży rowerem z synem. Dobrej soboty życzę. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, zgłaszajcie się na SK.pl, bo dzisiaj co godzinę rozdajemy kaski. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
5: ceny. Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam.

0: mam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
0: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
0: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
2: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: To będzie ostatnia reklama.

a pomidory malinowe 9,99 kg, cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kg i jedno użycie promocji. W delikatesach Centrum. I po reklamie.

0: Przyjemne kołysanie od Lany Del Rey. Numer idealny na spokojny sobotni poranek. Ale teraz uważajcie, bo wlatuje muzyczny energetyk.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Eską rządzą nowości. Codziennie wam podrzucamy najlepsze nowe numery. Z nami poznajecie świeże hity. I teraz naszą antenę przejmuje bardzo mocny duet, który już nie jeden hit stworzył. I teraz dokłada kolejny. David Guetta i Bebe Rexha razem stworzyli na przykład I'm Good, a teraz mają dla nas Sad Girls. To jeden z tych numerów, który wpada w ucho po pierwszym odsłuchaniu i jestem pewien, że wam też się spodoba. David Guetta i Bebe Rexha, Sad Girls, już teraz w Radiu Eska. To jest numer, przy którym można się budzić w sobotę. Jeśli brakuje wam sił, to jest coś dla was właśnie. Tak wam gra Radio SK w sobotę.

0: Daria Zawiałow i Taco Hemingway w Radiu SK. Gramy sobotnie hity na czasie. No i słuchajcie, jest historyczny moment. Zakopane już nie będzie wyglądało tak samo. Bardzo ważna decyzja. Koniec reklamozy na wjeździe do Zakopanego. Rada Miasta przyjęła uchwałę krajobrazową. A to oznacza, słuchajcie, że znikną te takie wielkie banery reklamowe, które stoją zawsze przy Zakopiance, jak się wjeżdża do Zakopanego. Kojarzycie jakieś tam reklamy restauracji, jakieś tam papugarnie, wystawy i tak dalej. To w najbliższym czasie te wielkie banery, które zasłaniają Tatry, te kiczowate reklamy, mają w końcu zniknąć i będzie w końcu to usystematyzowane. Także bardzo ważna decyzja. Jeśli to się uda wprowadzić, słuchajcie, to ja mam kolejną propozycję, żeby Rada Miasta Zakopanego wprowadziła ceny maksymalne w restauracjach. A my za chwilę gramy dalej. Po krótkiej przerwie m.in. Damian Dawid.
1: Reklama. Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
2: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
3: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
2: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
4: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Dzień dobry, sąsiadce.
7: Słucha? Co oglądać w stopklatce? Tyle nowości, że ło! W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowe show z pieskami Top Dog. A w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp.
6: To do zobaczenia.
7: Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
8: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
9: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
10: Kolejno. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW.

0: Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
1: I po reklamie.

0: ten numer podbija media społecznościowe, a wszystkie hity zaczynają się w Esce. To Milki i David Guetta to sobotnie hity na czasie, a już w poniedziałek Dzień Dziecka, dlatego już teraz Radio Esca przenosi Was do świata zabawek. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową, która nadaje z dziecięcego pokoju, z podłóżka, z pudełka na zabawki i dzieją się tam ważne rzeczy, nadajemy specjalne newsy.
1: Esca Toy Story Radio.
2: Uwaga współtowarzysze, mamy wyniki corocznego testu sprawnościowego. Najlepsi okazali się Chudy i Bas, ale zaraz za nimi resorak Joe, no jego spowolniło łóżko. No nie wyrobił się chłopak na zakręcie i stracił cenne sekundy. Nieźle poszło też pastereczce, ale niestety zapatrzyła się na Chudego.
0: Najważniejsze newsy ze świata zabawek i najpiękniejsze bajkowe hity. Tylko w Esca Toy Story Radio. Tę stację radiową znajdziecie w eskowej aplikacji na smartfony i na eska.pl.
1: Esca Toy Story Radio.
3: Słuchaj,

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
7: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V Parkside. 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
11: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Betegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
12: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
11: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
13: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji, turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
14: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu.

0: wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie. SK Tarnów. Na czasie.
8: Najbliższe miesiące w Tarnowie zapowiadają się aktywnie i kreatywnie. Michał Reszczyński, zapraszam. Już w lipcu, w każdy czwartek o 18.30 na skwerku obok BWA odbywać się będzie joga na trawie. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Tyrka ze szkoły jogi Manas. Wystarczy zabrać matę i wygodny strój. Dołączyć może każdy. A na przełomie lipca i sierpnia Tarnów stanie się stolicą miejskiego szkicowania. Przed nami czwarta edycja festiwalu Urban Sketchers. W programie warsztaty, prelekcje i pokazy szkicowania. Będzie coś dla każdego.
9: Minęła 10. SK News. Jakub Konieczkowicz. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów kierowanych do służb. Jeden z zatrzymanych, jak przekazują śledczy, ma związek z fałszywym alarmem dotyczącym zagrożenia w siedzibie Telewizji Republika. Łącznie w rękach śledczych jest już 5 osób podejrzanych o związek z fałszywymi alarmami. Szef MSWiA przekazał dziś, że służby nadal prowadzą intensywne działania, a kolejne zatrzymania to kwestia czasu. Co najmniej 2 osoby zginęły, jest też blisko 10 ran. To po rosyjskich atakach na Ukrainę z minionej doby. Siły powietrzne Ukrainy podały dziś rano, że do ataków użyto 290 dronów i 7 rakiet. 284 środki ataku powietrznego udało się unieszkodliwić. Droga do Morskiego Oka otwarta po remoncie. Turyści mogą z niej ponownie korzystać od dziś. Jutro na trasę mają wrócić e-busy. Jak podaje Tatrzański Park Narodowy, to jednak nie koniec utrudnień związanych z remontem drogi. Kolejne mają się pojawić 8 czerwca.
10: I już 2 minuty po godzinie 10. Myślę, że to jest bardzo dobry moment, żeby w końcu wstać i pójść nad morze. Albo wskoczyć do basenu. Eskowa ekipa ze słuchaczami Radia SK jest w Hiszpanii, w Maladze. To jest finał odlotu ściśle tajnego. Za chwilę się z nimi połączymy. Sprawdzimy, czy już wstali, czy głowa za bardzo nie boli. A wy sprawdzajcie eskowego Instagrama. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Weather's

0: hit zawsze na czasie od Lady Gagi na antenie Radia SK, a teraz robimy odlot. SK zabrała słuchaczy do słonecznej Malagi, do Hiszpanii. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą SK-ową ekipą, z naszymi słuchaczami. Jankę, Skama i Wiktor są teraz w Maladze. No i po pierwsze najważniejsze pytanie, jaka tam u was pogoda? Czy w ogóle jest słońce? Halo, halo.
1: Co to za pytanie, czy u nas jest słońce? Może od razu słuchaj, czy u nas jest słońce?
2: Jest bardzo dużo słońca.
1: Jest naprawdę cudownie, wspaniale. Właśnie jesteśmy na śniadanku hiszpańskim.
3: Cóż tu dzisiaj zdążyliście już zjeść? Tylko przełknij najpierw. No na spokojnie.
4: Właśnie. Zjedliśmy naleśniczki i wypiliśmy pyszny sok pomarańczowy.
5: Dla wszystkich, którzy zastanawiają się, jak brzmi słońce na drugi dzień. Tak brzmi słońce na drugi dzień.
1: Żyć od wczoraj raczymy się przyjemnościami, których jest naprawdę mnóstwo. Jeśli chodzi o... Gdzie my jesteśmy?
3: No jesteśmy w Maladze.
1: Maladze, no dobrze, tak chciałem się upewnić.
3: Nie Węgry. Nie, ani nie Radom oczywiście i Ciechocikinek, o którym myśleliśmy. Słuchajcie, na ten moment na pięknym Morzu Śródziemnym nie ma w ogóle żadnych fal. Wygląda jak jedno wielkie jezioro, więc jeśli ktoś jest teraz na Mazurach, to mamy podobnie.
1: Jest, no cudownie. Plan dnia, jaki mamy dzisiaj?
3: No najpierw mamy oczywiście plażę.
2: Tak, więc szybko jemy śniadanko i uciekamy na plażę.
3: Ale później rozumiem, że wyruszacie na miasto po to, żeby znaleźć tatuaż.
4: Na razie próbujemy zrobić research, jakie są tutaj studia tatuażu dostępne i tak, będziemy ruszać, żeby coś się umówić.
3: To dla przypomnienia, to jest akurat para naszych słuchaczy, którzy postanowili zrobić sobie tatuaż z tego wyjazdu.
5: Czy ja mogę na sam koniec prosić, żebyście nie mówili tak głośno?
1: Ojej, no dobrze, okej. Słuchajcie, jestem ciekaw, co oni wymyślą? No dobra, bądźcie z nami na bieżąco, będziemy na pewno szukać jakiegoś studia tatuażu, by coś fajnego wyczarować.
3: No i oczywiście obserwujcie nas na naszych eskowych social mediach.
0: No ja mam nadzieję, że wy wszyscy wrócicie może nie z tatuażem, ale z piękną opalenizną na skórze. To jest właśnie odlot ściśle tajny. Wyjazd niespodzianka dla słuchaczy Radia SK do hiszpańskiej Malagi. Słuchajcie Eski przez cały weekend i obserwujcie Eskę na Instagramie. Radio
6: SK. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
7: masz. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź szeroki wybór zabawek dla niemowląt w super cenach. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
8: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź

0: canalplus.pl.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. To będzie ostatnia reklama. W Carrefourze weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
9: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: I po reklamie.

0: Nakręca. Panic at the Disco w Radiu SK. Bateria naładowana w 100%. Dlatego teraz gram numer idealny do sobotniego tańczenia z mopem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Znaczy, to nie musi być z mopem, to może być po prostu tańczenie albo taniec na plaży. SK zawsze odkrywa dla was najlepsze nowe hity i teraz wyciągamy kolejny numer z debiutanckiej mini płyty Bledki. Z tego krążka znacie hit 2 dni, a teraz dokładamy kolejną wakacyjną propozycję. W bardzo wakacyjnym nastroju jest teraz Bledka, bo ona wyjechała na wakacje. Wstawiła na Instagrama zdjęcie ze swoim partnerem w stroju kąpielowym, z tyłu widok morza. Chyba jest im dobrze. Bledka i tańcz już teraz na antenie SK.

0: hit nieśmiertelny. Guru Josh Project. SK gra hity na czasie i SK daje kaski.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Z nami możecie na ostatnią chwilę uzbroić wasze dziecko, bo słuchajcie, zgodnie z przepisami od 3 czerwca dziecko poniżej 16 roku życia na rowerze albo hulajnodze będzie musiało mieć na głowie kask. I razem ze mną na antenie Eski teraz Piotr. Cześć Piotr.
2: Witam sobie.
0: Piotrek, tobie się chyba dyscypliny pomyliły. Powiedz wszystkim, w jakim kasku jeździ twoje dziecko?
2: Oho,
0: Piotr, strasznie słabo cię słyszę. Jeszcze raz powiedz, albo telefon jakoś bliżej ucha. Nie słyszę.
2: Więc jako pokolenie Y, z którego jestem, to podchodzimy do tematu, że jeden kask może być do wszystkiego, ale niestety tak nie jest. Córka jeździ cały czas w kasku narciarskim, no bo lubi narty, to pomyślałem, że użyję do wszystkiego. Ale jak tutaj słyszę z Eski, wchodzą przepisy, gdzie raczej chyba narciarski się nawet nie załapie na to, nie?
0: No chyba nie. A po pierwsze, to jest w ogóle niewygodnie jeździć w kasku narciarskim na rowerze i pewnie gorąco.
2: No właśnie, córka z pokolenia z kolei alfa zaczyna uczyć pokolenie Y.
0: I tata nigdy nie ma okazji, żeby pojechać do sklepu i kupić normalny kask, dlatego masz Eskę. Piotrek, dostajesz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: O, dziękujemy bardzo.
0: To miłych podróży rowerem życzę, a jeżeli wy też chcecie ubezpieczyć swoje dziecko w kask, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl, bo dzisiaj co godzina okazja, żeby taką nagrodę zgarnąć.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids. Autopromocja.
3: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
4: Odpalamy SK Toy Story Radio.
5: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
6: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
7: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
6: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
4: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
1: Autopromocja.
10: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Barbara?
12: No?
11: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
12: Co, Marian?
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
12: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
11: No.
13: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
14: Bo w Media Expert tanie już.
15: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: kilogram 9,99, a Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
3: Tymczasem w salonie Filman.
4: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
5: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
3: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gmin Park.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
9: I po reklamie.

Maciek Musiałowski w Radiu SK. Gramy hity na czasie, a dzisiaj wielkie piłkarskie emocje. Wielki finał Ligi Mistrzów. O godzinie 18:00 PSG kontra Arsenal w Budapeszcie. Także już można powoli organizować jakieś strefy kibica na wspólne oglądanie meczu ze znajomymi. Co prawda ten mecz jakichś wielkich emocji nie wzbudza, bo tam nie ma ani Realu, ani Barcelony. Polacy też nie grają, ale umówmy się. We wspólnym oglądaniu meczu wcale nie chodzi o mecz.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro!
2: Mistrzowskie okazje w grze!
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
8: MediaMarkt.
9: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
10: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax,

0: Lego, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku

0: lub na obligacjeskarbowe.pl.
1: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
2: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
1: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Minęła 11. SK News, Jakub Konieczkowicz. Kolejna ciężarówka zablokowała A1 pod Toruniem. W Kopaninie przewrócił się pojazd przewożący zboże. Pas w kierunku Łodzi jest nieprzejezdny. Objazd prowadzi przez Toruń. Utrudnienia mogą potrwać nawet 4 godziny. Nadal utrzymują się też utrudnienia niemal w tym samym miejscu, ale w stronę Gdańska po wcześniejszej kolizji ciężarówki. 3 śmigłowce nadal dogaszają pożar lasu w okolicy miejscowości Międzyleś pod Warszawą. Od czwartku trwa tam intensywna walka z żywiołem. Strażacy poinformowali, że sytuacja jest już wstępnie opanowana, ale wiele nadal zależy od warunków pogodowych. Wśród atrakcji Czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. W czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano na 19 i 20 czerwca. Odbędzie się w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów. Drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
7: SK bardzo dobrze działa na głowę, bo my głowy wasze i waszych dzieci chronimy. Co godzinę rozdajemy kaski. SK daje kaski. Czy to na rower, czy na hulajnogę. Zgłoszenia za darmo przyjmujemy na sk.pl, a ja za chwilę w tej sprawie dzwonię do kogoś z was. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: Jaki to piękny czas się zbliża. Wakacje, czas rodzinnych podróży, na rowerach, na hulajnogach. A SK pomaga uniknąć mandatu.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo już 3 czerwca wchodzą w życie w Polsce nowe przepisy, zgodnie z którymi, słuchajcie, dzieci poniżej 16 roku życia na hulajnodze czy na rowerze będą musiały mieć na głowie kask, a nowiutki rower komunijny już czeka w garażu u Asi. Cześć Asia.
2: Cześć, witam.
0: Słyszałem, że twój syn ma niecne plany w stosunku do tego roweru.
2: Tak, dokładnie. Akurat jutro do komunii pierwszej swojej idzie, także...
0: A on już wie o tym rowerze, czy jeszcze nie? Czy to niespodzianka?
2: Jeszcze nie, to niespodzianka. Mam nadzieję, że radia nie słucha.
0: Ja też mam taką nadzieję. Będzie pewnie zaskoczony. Jak rozumiem, to jest nowiutki rower, pewnie jakieś tam liczniki ma, odblaski i tak dalej. No ale jednego
2: ja
0: elementu...
2: Ja tak się nie wzgłębiałam w to,
0: ale jednego elementu na pewno brakuje.
2: Tak.
0: Kasku brakuje. Kasku. Słuchaj, żeby mandatu nie było, żeby mógł robić triki na rowerze, już teraz dostajesz kask dla ciebie i dla twojego dziecka. To i ty będziesz mogła z nim szaleć.
2: Dzięki wielkie.
0: To powodzenia jutro na komunii w takim razie.
2: Dziękuję i bardzo pozdrawiam swoją rodzinę całą i syna Adasia.
0: Poszły pozdrowienia, dzięki, cześć, ja też pozdrawiam. Dzięki. A jeżeli wy też chcecie zgarnąć kask, wpadajcie, zgłaszajcie się na sk.pl za darmochę, bo dzisiaj co godzinę w Radiu SK do zgarnięcia kaski.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
7: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Ekstra z Łukowa Lumico, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udo z kurczaka, z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
1: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
2: Blik. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie 2 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyttos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: I po reklamie.

0: Rihanna i Calvin Harris w Radiu SK. My dzisiaj nadajemy dla Was z dwóch miejsc na świecie, z Polski i ze słonecznej Hiszpanii. Trwa odlot ściśle tajny. Zrobiliśmy wyjazd niespodziankę dla naszych słuchaczy i zabraliśmy ich do Malagi. I już teraz na żywo na antenie Radia SK łączymy się z naszą ekipą w Maladze. Jankę, Skama, Wiktor i cała ekipa naszych słuchaczy. Mam nadzieję, że się uda, słuchajcie, bo oni teraz weszli do morza. Halo, halo. Posłuchajcie, jakiś tam jest fajny szum wody. Halo, halo, czy się słyszymy?
1: Tak, tak, tak właśnie brzmi szum Morza Śródziemnomorskiego, w którym wszyscy w tym momencie moczymy nóżki!
2: Moczymy nóżki, nasi słuchacze są na plaży. Kto już dzisiaj zaliczył wodę?
3: Ja zaliczyłem, jest fantastycznie.
2: Dziewczyny na razie czekają, no ale przyjdzie i na nie pora.
1: A kto się już wysmarował 50?
4: Ja nie.
2: Tutaj była?
5: Ja 20.
2: Smarujemy się, żebyśmy nie musieli z wami jeździć po szpitalach, no, żeby nie było.
1: Ale spokojnie, dziewczyny na pewno nie tylko muszelki przywiozą, ale również piękną opaleniznę, bo słońce jest dzisiaj bardzo duże. Na termometrach ponad 26 stopni. No jakby

0: Pradze, która jest zbudowana na gigantycznych skałach, to muszę tylko jedną taką rzecz powiedzieć, którą mam nadzieję, że sprawi wielką frajdę wszystkim Polakom. Mianowicie nasze polskie plaże bałtyckie są ładniejsze. Kto się zgodzi?
1: Wszyscy chyba.
0: Tu jest ciemny piasek, a u nas nad Bałtykiem jest piękny złociutki.
2: To prawda, taki delikatny, przyjemny. Do nas pewnie ciężko będzie wam dolecieć, ale jeśli macie blisko plaży, to bardzo mocno polecamy. Wiemy, że w Polsce też jest ładna, piękna pogoda. Korzystajcie z tych wszystkich uroków, a my będziemy korzystać z tych przyjemności, które pokazujemy na naszych social mediach.
3: Vamos, vamos a la playa.
0: Kto wbiega do wody, lecimy!
4: I popłynęli z nami. Możecie się poczuć, jakbyście byli razem z nimi w słonecznej Hiszpanii, w Maladze. Ja wam polecam zajrzeć na Instagrama Radia SK, bo wczoraj Jankes i Kaman Wiktor lecieli tam w bardzo przypołowych koszulkach. Szczegóły w naszych mediach społecznościowych. Radio
5: SK. Reklama. W RTV EUR AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: Biedronki do MediaMarkt.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty. Arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
7: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
8: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
9: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
8: Mów szybko, gdzie byłaś?
9: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
8: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
9: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
8: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
10: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2+1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
12: To ja też chcę! 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
16: I po reklamie.

0: Przy tym numerze czuję się, jakbym surfował nad oceanem. Tak przed chwilą powiedział mój kolega, który wszedł do studia. I coś w tym jest, bardzo wakacyjny numer. Another na antenie Radia SK. To są sobotnie hity na czasie. A teraz wam powiem, co zrobić, żeby dać dziecku fajny prezent na Dzień Dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Co zrobić? Trzeba dziecku głowę ochronić, słuchajcie. Dzisiaj przez cały dzień SK daje kaski. Wręczamy wam kaski i waszym dzieciom co godzinę. A to dlatego, że już od 3 czerwca zmieniają się przepisy i każde dziecko poniżej 16

0: roku życia, jeżdżąc na rowerze albo na hulajnodze, będzie musiało mieć kask. I w Radiu SK możecie taki kask zgarnąć. Wpadajcie na sk.pl, tam za darmo się zgłaszajcie. Ja po godzinie 12 w tej sprawie dzwonię do kogoś z Was.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor. Bank Pekao S.A. oferujący kartę debetową Master.

0: la.
1: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje milion na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
6: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
7: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę. Tylko teraz, pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999, teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką

0: którego dziś chcę.
1: To grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
3: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
2: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Bricomarché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
8: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
9: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
10: I po reklamie.

0: A Tarnów na czasie.
1: Michał Reszczyński, zapraszam. Retro konsole, kultowe gry i wspólna zabawa dla całych rodzin. Tak zapowiada się Dzień Dziecka z retrogrami organizowany przez tarnowskie BWA. Wydarzenie odbędzie się już jutro w Multimedialnym Centrum Artystycznym. Początek o godzinie 10. Na miejscu czekać będą klasyczne tytuły i stanowiska gamingowe. Z kolei 17 czerwca w czytelni Czasopism w Tarnowie odbędzie się spotkanie autorskie z Kazimierzem Dudzikiem. Będzie o historii Doliny Dunajca i nie tylko. Rozmowę poprowadzi Łukasz Winczura. Wstęp wolny.
2: Zbliża się 12. SK News. Jakub Konieczkowicz. Nie żyje 67-letnia Polka. Zginęła w słowackich górach. O zakończeniu trwających od wczoraj poszukiwań turystki poinformowała dziś tamtejsza górska służba ratunkowa. Ciało kobiety znaleziono u podstawy stromych klifów w rejonie słowackiego raju. Karambol na Krajowej 80 pod Bydgoszczą w Strzyżawie. Przed mostem na Wiśle zderzyły się 4 samochody, jedna osoba została poszkodowana. Na miejscu pracują strażacy i ratownicy medyczni, ruch odbywa się wahadłowo. Mogło dojść do kibicowskiej ustawki, ale zareagowały służby. W samym centrum Chorzowa we wtorek wieczorem kilkudziesięciu pseudokibiców zebrało się tam, licząc na starcie z rywalami utożsamiającymi się z miejscowym klubem. Do konfrontacji jednak nie doszło, na miejsce wkroczyli policjanci z Chorzowa, Katowic i innych śląskich jednostek. Funkcjonariusze rozdzielili grupy, a interwencja zakończyła się bez zatrzymań.
3: I mamy punktualnie godzinę 12. Myślę, że to już jest dobry moment, żeby powoli się wziąć za robienie tych bojowych zadań, które sobie na sobotę wyznaczyliśmy. Może sprzątanie, może koszenie trawnika, a SK będzie wam w tym pomagać. Znaczy, no za was nie skoszę, ale na pewno zagram hity na czasie, które energii dodadzą. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

0: nigdy nie przeminą.
1: Hit zawsze na czasie. Sydney Polak i PZ w Radiu SK. Zawsze na czasie jest też Toy Story. Na tym filmie wychowały się pokolenia, dlatego mamy dla was coś wyjątkowego. Z SK możecie się przenieść do świata Toy Story. Uruchomiliśmy specjalną stację radiową SK Toy Story Radio. To jest radio, jedyne takie w Polsce. Czegoś takiego jeszcze nie było, które nadaje z dziecięcego pokoju. Usłyszycie tam głosy znane z Toy Story od Disneya, ale także znanych prezenterów Radia SK. Być może rozpoznacie DJ-a Sprężynkę.
2: Jak przystało na DJ-a Sprężynkę, ktoś mnie porządnie nakręcił i dlatego sypię zagadkami i sypię łamigłówkami dla was dzisiaj jak z rękawa. I jest kolejna. Słuchajcie, zniknął jeden klocek. Nieduży, nie mały, taki w sam raz. Gdzie on może być?

0: pod łóżkiem? Pudełku, a może w czyjejś kieszeni?
1: Taką właśnie mamy dla was niespodziankę z okazji Dnia Dziecka, a każdy ma w sobie dziecko. Odpalajcie SK Toy Story Radio. To radio już nadaje w naszej eskowej aplikacji na smartfony i na sk.pl.
2: Drużyna baczność na trzy. Raz, dwa,
3: trzy!
4: SK Toy Story Radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama.
6: Marian, a po całym tygodniu pracy?
7: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
8: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Game over.
12: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
13: Blik. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
14: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
13: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
18: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
19: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: I po reklamie.

0: Lil Nas X w Radiu SK i to jego spokojne pianinko. A my w Radiu SK dzisiaj co godzinę robimy wszystko, żebyście byli spokojni o głowę waszego dziecka.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo my te cenne głowy waszych dzieci chronimy, bo nakładamy na nie kaski. Już od 3 czerwca nowy obowiązek. Dzieci poniżej 16 roku życia na rowerze albo na hulajnodze będą musiały mieć kask. A u Kamila w domu trwa wojna o kask. Cześć Kamil.
2: Cześć.
0: Co to za wojna? Opowiadaj.
2: No, młodsza córka sobie upodobała kask starszego brata. No i jest rywalizacja.
0: Aha, czyli bardzo jej się podoba. Nikodem chce ten kask założyć. Ona mówi, nie, ja teraz chcę go założyć.
2: Tak,
0: i jest afera.
2: Jest tak, że wycieczka jest rowerowa, to jednemu i drugiemu potrzebny jest kask.
0: To słuchaj, skoro brakuje kasków u ciebie w domu, to my coś na to poradzimy, słuchaj. Dostajesz już teraz kask dla ciebie i twojego dziecka.
2: Wow, super.
0: Czyli oficjalnie kończymy kłótnię o kask w twoim domu.
2: Oj, będzie troszkę spokojnie, tak.
0: Trzymam kciuki, cześć, trzymaj się. A jeżeli wy też chcielibyście załatwić kask dla siebie i swojego dziecka, wpadajcie na sk.pl i za darmo się zgłaszajcie, bo kaski w Radiu SK do zgarnięcia przez cały weekend co godzinę.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.

0: 399,99. Teraz za 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś.
2: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Cars Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
6: I po reklamie.

0: I już jesteśmy gotowi do wakacji. Mimo, że niecały miesiąc nam jeszcze został. Kuba i Kuba w Radiu SK. Tak wam gramy w sobotnie popołudnie już. A w studiu pojawił się Mati Fuczyło.
1: Tak jest, lato wcale nie zgasło. Lato to się dopiero rozkręci, dzień dobry.
0: To dopiero przed nami niecały miesiąc do lata i niecałe dwa dni do Dnia Dziecka. Przed wami prezenter, który wciela się w jedną z ról w naszym nowym SK Toy Story Radio.
1: Tak, ale nie będę teraz naśladował mojego głosu, bo to trudne.
0: A ty nie musisz naśladować, ja to puszczę.
2: Dzień dobry, dziś pogodę w pokoju zdominuje aktywne dziecko. Eksperci ostrzegają przed nagłymi skokami z łóżka i niekontrolowanymi zjazdami po kołdrze. W rejonach dywanu możliwe lokalne katastrofy resorakowe. Kierowcy są proszeni o ostrożność.
0: Straszne rzeczy tam się dzieją, Mati.
1: Straszne rzeczy się dzieją, ale dlatego warto słuchać, żeby być, wiecie.
0: A gdzie to radio można znaleźć? Mów wszystkim.
1: Apka Radia SK, można też ewentualnie na sk.pl, ale polecamy pobierać apkę za darmo i tam słuchać.
0: SK Toy Story Radio z nami. Możecie się przenieść do świata zabawek, zobaczyć, co tam wśród zabawek słychać. Za chwilę Mati Fuczyło nie będzie mówił o pogodzie w pokoju dziecięcym, ale zagra wam hity na czasie.
1: Tak jest.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
1: Odpalamy SK Toy Story Radio.
2: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
3: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
4: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
3: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
5: Już chwileczkę, bez paniki.
1: SK Toy Story Radio.
6: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
7: Autopromocja.
8: Reklama.
9: RTV Euro AGD.
10: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
9: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
12: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
13: MediaMarkt.
12: Tylko teraz chłodziarka przenośna Jolko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699. Teraz za 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
14: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładna 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
16: Wszystko brzmi lepiej
17: w harmonii.
16: Dwa głosy współgrają
17: ze sobą.
16: Przekazują z lekkością
17: trudne wiadomości,
16: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
17: betonowy mur.
16: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
17: zostać influencerką.
16: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
17: Harmonizer.
18: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
21: I po reklamie.
22: Jest 13. SK News, Jakub Konieczkowicz. Uwaga kierowcy, S3 zablokowana w kierunku Zielonej Góry. Na trasie w pobliżu Międzyrzecza samochód osobowy uderzył w bariery energochłonne. Ranny kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem LPR. Na miejscu pracują służby, utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Dalej zablokowana również trasa A1 pod Toruniem. Doszło tam do dwóch zdarzeń z udziałem samochodów ciężarowych. Nie ma przejazdu zarówno w stronę Gdańska, jak i w stronę Łodzi. IMGW ostrzega przed burzami, głównie w centralnej i południowej Polsce. Alerty pierwszego stopnia wydano dla 6 województw. W prognozach burze z miejscowymi obfitymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Ostrzeżenia obowiązują do godziny 20. Już w czerwcu pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Odwiedzający będą mogli zobaczyć z bliska na przykład czołg Abramsy czy transporter opancerzony Rosomak. Będą też panele dyskusyjne m.in. na temat wyzwań stojących przed polskim przemysłem zbrojeniowym. Pierwsze warszawskie targi obronne 19 i 20 czerwca w Expo 21.
23: Z tego miejsca chciałbym ogłosić, że do wakacji zostało 26 dni. To dzisiaj mamy taki przedsmak, mam na myśli młodszych, a ewentualnie starsi, jeżeli dziś pracują, to przedsmaku jeszcze nie czują, ale mam nadzieję, że zyskowymi hitami tak będzie. Żeby nie było, ja jestem z wami. Keanu Silva, King of my castle, Mati Fuczyło. Cześć!
24: Must be the reason why I'm king of my castle. Must be

0: Raczej ci młodsi słuchacze, ja już nie muszę, no bo starsi to często woleliby, żeby tych wakacji wcale nie było. Albo żeby były też dla nich ewentualnie. No ale skoro już przy wakacjach jesteśmy, to dzisiaj mamy sobotę. Dla niektórych to może być dzień wolny. No i w takim razie pytanie do was. Czy wy dzisiaj w trybie prawie wakacyjnym odpoczywacie, czy może macie jakieś misje specjalne, albo zadania bojowe, albo po prostu pracujecie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Radio Esko. Moje zadanie bojowe to granie hitów. Somber zaraz.
1: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz keczup pudliszki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99.

0: 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
1: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Wybierz uniwersalne rolki OxeloFit 3 Junior z regulacją aż o 4 rozmiary. Teraz w promocji za jedyne 169,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 199,99.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
5: I po reklamie.

0: Cześć, jak się masz? Sobel i Sanach, a teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Jak słyszeliście, dzisiaj postanowiłem zacząć letnio odliczaniem do wakacji. A swoją drogą do lata dni zostało jeszcze mniej. No i właśnie lata doczekać nie może się Yearbooks. Ten pan stworzył kawałek, który łączy taniec z nostalgią. A do tego można poczuć w nim klimat letnich nocy. Takich ciepłych, takich przyjemnych, takich fajnych. A więc co by na to, aby

0: Ten hit sprawia, że w głowie robi się jakoś tak milej. To może teraz... No słuchajcie, no dobrze, jeszcze mi się coś w gardle wydarzyło. Teraz sprawimy, że z głowy i w głowach będzie bezpieczniej.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No tak, bo trwa akcja SK daje kaski. Co godzinę rozdajemy kaski dla was i dla waszych dzieci. Przypomnę, że 3 czerwca kaski będą obowiązkowe dla osób poniżej 16 roku życia. Na rowerze, na hulajnodze czy na czym tylko chcecie. No i słuchaczka Nikola napisała, że u niej to syn Leon popisuje się pomysłowością. Cześć Nikola.
2: Cześć.
0: No to właśnie, co ta wyobraźnia podsunęła synkowi?
2: No, bije mnie na głowę pod kątem tego, jaki jest pomysłowy i ostatnio sobie wymyślił, bo zafascynował się dyskorolką, że ze schodów naszych zrobi sobie skatepark.
0: O, no dobra, jak rozumiem, bez kasku i bez niczego.
2: Oczywiście.
0: No pewnie, że tak. No to ja mam rozwiązanie, dostajesz od nas, dostajesz dla ciebie i dla twojego dziecka kask. Co ty na to?
2: Myślę, że się przyda, będę spokojniejsza.
0: No to na skateparku będzie trochę bezpieczniej.
2: Dzięki.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard Pay Kids.
3: Reklama.
4: Twoja sąsiadka poleca nowości w stopklatce. W niedzielę najnowszy sezon Hudsona i Rexa i nowy show z pieskami Top Dog, a w tygodniu perypetie górskiego lekarza z Alp. Do zobaczenia w telewizji Stopklatka.
5: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer M-Car z Kraków, Kraków Libertów, Nowy Sącz i Tarnów zaprasza.
6: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
8: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrienne Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
11: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
12: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
13: I po reklamie. SK.

0: Marissa i Odkochaj. 5 minut zostało do 14. Wesy odliczamy dzisiaj dni do wakacji i do lata, ale ja razem z wami sprawdzam też, czy u was w sobotę trwa tryb wakacyjny. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na Messengerze do Radia SK.
1: Siema, radiowe świry. No my dzisiaj pracujemy, aktywny dzień, teraz jesteśmy w pracy, wracamy do domu, szybki ogar, kosimy trawę. Także dzieje się, ale jest z nami Radio SK, także jest to super dzień.
0: No i bardzo dobrze, to jest bardzo słuszne podejście. Dawid też się nagrał.
2: Witam, witam. Ja w tym momencie właśnie się przeprowadzam. Mam pełne ręce roboty, także to nie jest tryb wakacyjny, ale po przeprowadzce jak najbardziej wakacje będą.
0: No to jak przeprowadzka, to życzę w takim razie silnych pleców. Radio SK. I wygodnego łóżka, żeby potem odpoczęły.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: SK. SK. Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu

0: Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
1: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
2: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18.47, 12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: SK Tarnów. Na czasie.
8: Michał Reszczyński. Dance Saturday to propozycja Blue Velvet na sobotni wieczór. DJ Arty zadba o to, żebyście wyszaleli się na parkiecie, a w Gold Angels o dobrą atmosferę postara się DJ Poa. Nie zabraknie hitów i energetycznych bitów. Tymczasem w Alfie pojawi się DJ Foxy. Zapowiada się idealny wieczór na rozładowanie stresu, poznanie nowych ludzi i przetańczenie całej nocy przy najlepszych hitach i setach DJ-skich. Z kolei Piwnica Przepraszam zaprasza wszystkich fanów heavy metalu na koncertowy wieczór. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
9: Minęła 14. SK News, Jakub Konieczkowicz. Sukces Polki na Wielkim Szlemie. Maja Chwalińska wygrała w trzeciej rundzie French Open. Pokonała grecką tenisistkę Marię Sakkari 1-6, 6-3 i 6-2, awansując tym samym do 1/8 finału. Jedna osoba poszkodowana po wypadku w Kaliszu. Zderzyły się samochód osobowy i motocykl. W mieście są spore utrudnienia. Kierowca jednośladu trafił do szpitala. Policja wyjaśnia przyczynę wypadku. Łódź, stolicą influencerów i social mediów. W EC1 trwa festiwal Sea Bloggers 2026. W programie panele, warsztaty i spotkania poświęcone mediom społecznościowym, marketingowi czy nowym trendom.
10: Trendy na Instagramie. Jak to wygląda w tym roku?
11: Mocno stawiamy na autentyczność. Przez to, że tak rozwija się AI, mocno idziemy w takie trendy, gdzie widać twarz.
10: Co to znaczy być autentycznym na Instagramie?
11: To jest po prostu to, kim jesteśmy, jacy jesteśmy.
9: Ocenia ekspertka Michalina Plińska w rozmowie z Grzegorzem Mnichem. Festiwal potrwa do niedzieli.
12: Widziałem dzisiaj ostrzeżenia dla większości województw o burzach. To chociaż humor zostawmy taki jak w słoneczny dzień, dobra? Ja zagram, żeby było łatwiej. Alex Warren, Fever Dream to na początek. Będzie też Calvin Harris. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć! Trzy minuty już prawie po 14:00.

0: Bauzaj, Magnetyk w Radiu SK, 18 minut po 14, a może by tak zrobić coś dobrego? Aby dzieciaki były bezpieczne?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo trwa akcja SK daje kaski. Już niedługo dzieci do 16 roku życia obowiązkowo będą musiały taki kask na rowerze czy na hulajnodze mieć. No i zgłosiła się do nas Emilka. Cześć, Emilka.
2: Cześć, cześć.
0: No właśnie, a tak naprawdę to ciocia Emilka, bo napisałaś, że ciocia rozpieszcza i kupiła siostrzeńcowi rower na Dzień Dziecka. Pytanie tylko, czy siostrzeniec już o tym rowerze wie?
2: Jeździliśmy, wybieraliśmy, szukaliśmy, oglądaliśmy, ale jeszcze nie wie, że jest kupiony. Będzie na niego czekał wieczorem.
0: Okej, no dobra, no to on się nie może doczekać. W takim razie ja to wszystko rozumiem, a my do pakietu mamy coś jeszcze, bo właśnie, kaski dla ciebie i dla siostrzeńca są wasze.
2: Czad, no. Dziękuję bardzo.
0: No pewnie, że czad. Ja też chciałbym mieć taką ciocię swoją drogą. SK.pl, tam możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Kto zwalcza ból?
9: Voltaren!
8: Kto?
9: Voltaren! Voltaren!
10: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo.

0: Wo przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
1: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
2: No wiem.
1: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
2: Ej, to już przesada.
1: No co, tego poziomu nie da się przebić.
3: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: I po reklamie.

0: Sacrum to Mezo i Kasia Wilke. I 24 minuty do 15. Dzisiaj bardzo sportowy dzień. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem wygrała w trzeciej rundzie French Open i zagra w 1/8 finału. No to w Dzień Dziecka, czyli w poniedziałek, wcześniej, bo jutro to samo zrobi Iga Świątek. To wszystko w Paryżu, a w Budapeszcie, na Węgrzech dzisiaj coś dla wielkich fanów piłki i dla mniejszych też. Finał Ligi Mistrzów, wyczekany. Paris Saint-Germain zagra z Arsenalem o największe trofeum. No i szykują się piękne chwile. No i nawet będzie można pójść spać o sensownej godzinie, bo pierwszy gwizdek o 18. Ja zawsze się cieszę, gdy widzę, że mecz zaczyna się o takiej porze, bo ja zasypiam już tak jak lata temu, gdy chodziłem do szkoły i myślę, że nie jestem w tym sam. A w tym temacie to słuchajcie, powstało SK to History Radio, to jest takie specjalne radio, które usłyszycie w aplikacji Radia SK. Jeżeli wychowaliście się na to History, to na pewno wam się spodoba. Zabawki prowadzą tam własną rozgłośnię. Są na przykład komunikaty spod łóżka, są głosy znane z to History od Disneya, ale też głosy znane Zeski, na przykład mój. I podobno dzieciaki w aucie nagle milkną, słuchając. Radio SK. A u nas zaraz Turn the Lights Off.
1: Autopromocja.
2: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
3: Odpalamy SK Toy Story Radio.
4: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
5: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
6: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
7: Nie wiem, czy mój tata baran to wytrzyma.
8: Już chwileczkę, bez paniki.
3: SK Toy Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
10: Autopromocja.
11: Reklama. RTV Euro AGD.
12: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
11: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
14: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
13: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
15: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na Ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
16: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu. Nasz

0: na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Autospektrum. Autoryzowany salon Renault. Ładne 82B koło Tarnowa. www.autospektrum.pl.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
7: I po reklamie.

0: to Elizabeth Taylor, czyli Taylor Swift w Radiu SK, a w Hiszpanii, w Maladze jest teraz eskowa ekipa. Słuchacze, którzy wygrali w konkursie Odlot Ściśle Tajny, polecieli razem z Jankesem, Kamą i Wiktorem do Hiszpanii. Wiem, że śmigali już dzisiaj na supach w wodzie. Po 15 połączę się z nimi i sprawdzimy, co tam się dokładnie dzieje. A na eskowym Instagramie i Facebooku już teraz możecie zobaczyć zdjęcia z tego wyjazdu i powiem jedno, warto. Plan B, PZ, Matejka z bałagana, to już za chwilę.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 21,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. A kapusta biała młoda. Cena przed obniżką 7,99. A teraz tylko złoty 99 za sztukę. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od piątku do soboty. Wszystkie masła. Jedno plus jedno gratis z kartą Moja Biedronka. Limit inny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze.

0: jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
7: Muzyka się żyje.
8: Sezon na studenckie imprezy w pełni w Olsztynie. Trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dziś ostatni dzień imprezy. Na scenie wystąpią wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim. Zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Zalia, PZ i Przona z Fryderykami za ostatni rok. W tym tygodniu w Warszawie rozdano nagrody polskiego przemysłu fonograficznego. Zalia otrzymała dwie statuetki za najlepszy popowy album roku, czyli Serce, oraz za najlepszy popowy singiel. Tutaj nagrodzono jej współpracę z Kubanem i Faustem, czyli hit Kyoto. PZ nagrodzono za muzykę popularną, czyli najlepszą płytę hip-hopową. W tym gatunku Fryderyka za najlepszy singiel dostał OSTR za kawałek Sam. Ten raper nie pojawił się na gali. Uznał też, że nagroda należy się BDS-owi 2115 i przekazał swoją statuetkę na licytację na rzecz Fundacji Cancer Fighters. Najlepszym debiutantem pozostał Przona, którego doskonale znamy z hitu Zły, ale największą triumfatorką tegorocznej gali była Kasia Lins, która dostała 3 Fryderyki, w tym dla artystki roku. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. Dowiedziałem się właśnie, że paliwa są dziś tańsze niż wczoraj, czyli można tankować, ale pamiętajcie, tańsze nie znaczy, że tanie, żeby nie było potem na mnie. PZ, Mada, Kasba, Łagane, Plan B, tak zaczynamy. Mati Fuczyło, cześć. Dwie minuty po 15:00 to jest Sobota z Eską.

0: Moim zdaniem ten kawałek brzmi jak dobry humor. Shut up and dance, walk the moon. A my łączymy się z tymi, którzy dobry humor mają dzisiaj na pewno, bo łączymy się z Malagą, tam są Jankes, Kama i Wiktor i nasi słuchacze też tam są, bo trwa wyjazd w ramach akcji Odlot Ściśle Tajny. No to halo, halo, wy już dzisiaj popłynęliście? Albo pływaliście może?
1: No pewnie, że pływaliśmy na słupach, chodziliśmy po wodzie, numer wykonany 2000 lat temu Kuba został dzisiaj powtórzony.
2: Kuba, nasz słuchacz, Kuba, ty też chodziłeś po wodzie?
3: Po wodzie niestety nie, ale na słupie pływałem.
2: Ha, kto chodził po wodzie?
4: Ja chodziłem po wodzie.
5: Ja chodziłem po wodzie, słuchajcie, fantastycznie, bardzo ciężko było dotrzeć na drugi koniec basenu.
6: Ale to musimy wytłumaczyć naszym słuchaczom, jak wygląda chodzenie po wodzie, jak to się robi?
5: Przede wszystkim trzeba mieć specjalne umiejętności, umieć utrzymać się na macie, która była rozłożona na tej wodzie i trzeba było na basenie, dokładnie, i trzeba było przebiec do końca.
6: No i jaki dystans udało ci się osiągnąć?
5: Całe 10 metrów.
2: Brawo!
6: Gratulujemy twojej dziewczynie, długo dystansowiec!
5: Narzeczonej.
2: A Kubuś pływa na słupie fajnie, prawda? Przyjemnie.
3: Fajna przygoda, no. Próbowałem pierwszy raz w życiu i nie jest lekko, ale polecam spróbować wszystkim.
2: Ja też pływałem, słuchajcie. Ja na siedząco, wtedy jest łatwiej, wiosełko, jest naprawdę cudownie. A to jest twoja narzeczona, czy żona, czy dziewczyna?
5: To jest moja narzeczona.
2: Okej, no to powodzenia życzymy wam.
1: Jankes, nie interesuj się bardzo, cię proszę.
6: Słuchajcie, wszystkie te nasze fantastyczne przygody możecie zobaczyć oczywiście na naszym eskowym Instagramie. Zapraszamy bardzo serdecznie. Tam przygody supowe. Jedno zdjęcie totalnie skradło moje serce i to jest twoje zdjęcie w powietrzu, bo okazuje się, że nie tylko chodzisz po wodzie, ale również latasz w powietrzu.
5: Zachęcam do przejrzenia zdjęć na stronie Eski na Instagramie.
1: No i koniecznie bądźcie z nami dzisiaj wieczorem, bo dziś wieczorem idziemy w miasto, więc będzie się działo.
0: No to skoro wyjdziecie w miasto, no to ja muszę to zobaczyć. Wpadajcie na eskowy Instagram. Tam są relacje i zdjęcia latających nad wodą słuchaczy też. Radio SK. Dobrej zabawy.
7: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
11: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś.
13: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: A cappuccino też za 7?
12: Też.
14: A flat white?
12: Też.
14: A...
12: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
15: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: A co tam w Carrefourze?
16: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator Botanicals City Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
19: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
20: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
23: I po reklamie.

0: to Przona i Zły. Zbliża się Dzień Dziecka, to może zrobimy jakiś prezent?
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: 23 minuty do 16. W poniedziałek, Dzień Dziecka, a na sk.pl trwają zgłoszenia do konkursu SK daje kaski, w którym możecie zgarnąć kaski dla siebie i dla swoich podopiecznych. Dokładnie tak na sk.pl zgłosił się Daniel. Cześć Daniel.
2: Hej, hej, witaj.
0: Ty napisałeś, że z synem macie dokładnie to samo, czyli no właśnie, jak to u was jest?
2: No, musimy sobie w końcu jakieś kaski, bo powiem, że co wyjdziemy, to zawsze z jakąś przygodą wrócimy, to żona to tylko afera, bo albo skręcona noga, złamany palec, wiesz, jakaś przygoda, albo odrapany od gałęzi, jak po lesie się też pogonimy.
0: Aha, rozumiem.
2: Wiesz, coś się dzieje.
0: Rozumiem, dopisałeś też, że przed wami taki męski dzień i żona trochę się boi efektów.
2: Tak, bo syn ma urodziny. I w urodziny cały dzień chce ze mną spędzić, żebyśmy właśnie gdzieś pojechali albo na camping, albo coś porobili. No i
0: no dobra.
2: Się to może różnie skończyć jak zwykle, przecież tak powiem, głupie pomysły nasze.
0: To żeby żona
2: bała się... A staramy się, że tak powiem, tak jak to kiedyś było, nie?
0: Rozumiem, rozumiem. No dobra, to żeby żona bała się mniej i żebyście wy byli bezpieczni, to kaski dla ciebie i dla syna lecą do was.
2: Super.
0: No i mamy
2: dzięki
0: to.
2: Dzięki wielkie.
0: A jeżeli wy też chcecie, to zgłoszenia trwają na sk.pl.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama. Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
4: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
3: I dla dzieci z rodzicami.
5: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie.

0: ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko

0: A ja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Wszystko brzmi lepiej
3: w harmonii.
2: Dwa głosy współgrają
3: ze sobą.
2: Przekazują z lekkością
3: trudne wiadomości,
2: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przy

0: L. Dwa to więcej niż jeden. Twix. Harmonizer.
1: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: I po reklamie.
6: SK.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem, w przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Just the way you are. Ach, pięknie to zrobiłem, prawda? Milky and David Guetta, Just the Way You Are w Radiu SK. 7 minut zostało do 16. Słuchajcie, jeżeli chodzi o radio, no to wiadomo, w SC gramy tylko najlepsze hity, ale jeżeli chcielibyście takie hity zagrać też swoim najmłodszym, swoim podopiecznym, to w aplikacji Radia SK i na SK.pl czeka na was już coś, wyjątkowego, czego jeszcze nie było. SK to History Radio, czyli taka specjalna stacja radiowa. Można w niej usłyszeć głosy znane z filmu Toy Story, ale też naszych prezentacji. Zresztą posłuchajcie sami.
1: I będziemy tam wszyscy razem.
2: SK to Story Radio.
3: Warunki drogowe dziś bardzo trudne.
4: Wrócimy, nim Andy przyjedzie do domu.
3: Pluszaki oskarżają restoraki o nocne hałasy.
5: A, ktoś idzie!
6: Dzieci myślą, że nocą zabawki stoją nieruchomo.
7: Duży na baczność. Na trzy. Raz, dwa,
5: trzy!
8: SK to Story Radio.
9: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: A może ktoś tam rozpoznał też mój głos? Ewentualnie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście SK Toy Story Radio, to koniecznie to nadróbcie. Nasza specjalna stacja na Dzień Dziecka już działa w aplikacji Radia SK i na sk.pl.

0: Promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczorem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty możesz się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz uderowy w zestawie z akumulatorem i ładowarką 20 V. Parkside 50 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Doktorze, syn znowu kaszle.
12: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
11: Co mogę zrobić?
12: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
13: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
14: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
15: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
14: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
16: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe & Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
17: 18.47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
18: To ja też chcę! 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: To będzie ostatnia reklama.
5: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
20: I po reklamie.
21: SK Tarnów. Na czasie.
22: Najbliższe miesiące w Tarnowie zapowiadają się aktywnie i kreatywnie. Michał Reszczyński, zapraszam. Już w lipcu, w każdy czwartek o 18.30 na skwerku obok BWA odbywać się będzie joga na trawie. Zajęcia poprowadzi Agnieszka Tyrka ze szkoły Jogi Manas. Wystarczy zabrać matę i wygodny strój. Dołączyć może każdy. A na przełomie lipca i sierpnia Tarnów stanie się stolicą miejskiego szkicowania. Przed nami czwarta edycja festiwalu Urban Sketchers. W programie warsztaty, prelekcje i pokazy szkicowania. Będzie coś dla każdego.
23: Muzyką się żyje.
24: Czegoś takiego nie było. Od początku istnienia tego projektu dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego notowania gorącej dwudziestki Radia SK, a teraz dokłada

0: Kolejny hit to kawałek Tańczcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trwa trasa męskiego grania, startuje za niecały miesiąc w Żywcu. Potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. A już dzisiaj gwiazdy polskiej muzyki odwiedzą Obornik i Śląskie. Tam zatrzymuje się nasza letnia trasa koncertowa SK Music Tour. To w ramach Dni Obornik Śląskich. Na żywo usłyszymy wasz ulubiony hit z zeszłego roku. Numer 1 gorącej setki Radia SK 2025, czyli Dopóki się nie znudzisz. Dzisiaj na scenie pojawi się współautor tego hitu, czyli Miu, ale oprócz niego zagra też Agnieszka Chylińska. Jutro z kolei na scenie m.in. Bryska. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. Imprezę poprowadzą Kasia Węsierska i Michu Słodkowski. Gips zmienia nurt. Ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gips tłumaczy, że postanowił pójść nieco inną muzyczną ścieżką niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni dzień lata, w którym gościnnie pojawia się Igo. Ja dzisiaj sprawdzam, jak spędzacie sobotę. Adam się nagrał.
1: A u mnie wczoraj grillowanie, a dzisiaj na weekend.
0: Aha.
1: Najlepsza jest praca, więc Ławek tańczuje w rytmie muzy z Radia SK. Pozdrawiam.
0: No dobra, to Wałek będzie tańczył do Skin, Rag & Bone Man. A potem Beauty and the Beat, Mati Fuczyło, cześć.

0: Pasz, Baron, 17 minut po 16. Ja mam pytanie do rodziców. Czy macie już prezenty na Dzień Dziecka? My Wesce mamy.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Bo Dzień Dziecka szykuje się już w poniedziałek, a od środy obowiązkowo każda osoba do 16 roku życia na rowerze czy hulajnodze będzie musiała mieć kask. I tu pojawia się SK Daje Kaski i Ewelina też się pojawia, która do tej akcji się zgłosiła. Cześć Ewelina.
2: Cześć.
0: Napisałaś, że twoja córka Hania zdała wczoraj egzamin na kartę rowerową. No to jest wielki sukces, więc gratulacje.

0: I pytanko, czy to był duży stresik?
1: Ogromny to był stres, bo bardzo jej zależało, żeby tą kartę zdobyć, bo marzy o tym, żeby jeździć rowerem do szkoły.
0: Mm-hmm, no i jak rozumiem, teraz będzie to już możliwe.
1: Tak jest.
0: No i pięknie. No dobra, no to żeby ona mogła robić to bezpiecznie, no to kaski dla ciebie i dla Hani lecą do was. Co ty na to?
1: Super, dzięki, cieszę się bardzo.
0: No jaka szybka akcja, pięknie, ja też się cieszę. Radio SK. SK.pl, zgłoszenia cały czas trwają.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Game over.
7: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry, bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
8: Blik. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
16: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
17: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
18: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

Radio SK. No hesitation.

0: To Ed Sheeran i Shape of You.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A teraz udowodnimy wam, że w Esce znamy się na hitach. Wszystkie hity zaczynają się w Esce, dlatego wybieramy dla was kawałki od najlepszych artystów. Tym razem połączenie, na które ja czekałem i wiem, że nie byłem w tym osamotniony. Z jednej strony ona, Bibi Rexha, z drugiej strony on, czyli David Guetta. Oni razem stworzyli kawałek, który nazywa się Sad Girls. To jest zupełna nowość, a my gramy ją w Esce. Radio Esca. Bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: 24 minuty przed 17 to Adele Rolling in the Deep. Słuchajcie, już mniej niż półtorej godziny do pierwszego gwizdka finału Ligi Mistrzów. Tak, PSG dzisiaj zagra z Arsenalem. Macie swoje typy? Macie swoich ulubieńców? Ja nie mogę się doczekać. Zresztą coś mi mówi, że w domach kibiców piłkarskich, no to strefy kibica już teraz się szykują. Możecie dać znać głosówkami na eskowym messengerze, czy jesteście już gotowi do kibicowania. Zresztą można z tego urządzić sobie maraton, bo jutro też będzie się działo. W końcu reprezentacja Polski zagra z Ukrainą. No i mam nawet już informację, że Lewy w tym meczu na pewno zagra. Więc to jest weekend pod hasłem Nie przeszkadzać, oglądam. Radio SK. A słucham Eski, zaraz Zara Larsson i Midnight Sun. Wiedziałem, że kiedyś się tu pomylę.
1: Reklama. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon.

0: Właśnie do Was leci.
1: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
2: ZUS, podatki, czynsz, konto.
3: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
2: Ty nie?
3: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
2: Płacą ci? Dużo?
3: 4000 się zbierało.
2: No żartujesz.
4: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
5: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędzasz 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
6: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
7: 18,47, 12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
8: To ja też chcę. 24, 30.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 17 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie.

to Maciej Musiałowski i jego Flora. 5 minut zostało już do 17. Przed chwilą dowiedziałem się, że porównano, jak szybki jest internet w Polsce i w Niemczech. I uwaga, ten nasz, polski, okazał się szybszy. I to sporo. Przewaga to nawet 45%, więc naprawdę nieźle. I wygląda na to, że nasza sieć jest tak szybka, że zdąży pobrać aktualizację, zanim przeczytasz, co się zmieniło. U nas zaraz nowy hymn męskiego grania.

0: Autopromocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.
8: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu. Opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
10: Kto zwalcza ból?
11: Voltaren!
10: Kto?
11: Voltaren! Voltaren!
12: Ból szyi po pracy?
13: Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu.
12: Ty skup się na grze.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
17: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Świętuj Dzień Dziecka w Niecieczy już w najbliższą niedzielę 31 maja. Firma Brookbet oraz klub sportowy Brookbet Termalika zapraszają na festyn, który odbędzie się na boiskach treningowych przy klubie kibica Cafe and Bistro. Na uczestników czeka mnóstwo atrakcji. Turnieje piłkarskie, przejazd kolejką turystyczną z przystankiem na stadionie klubu, kłady elektryczne, go-karty, dmuchańce, eurobungee, wieża do skoków, strefa tańca, sportu i wiele innych atrakcji z konkursami. Bawimy się już od południa. Wstęp darmowy. A o 17.30 wspólnie kibicujemy podczas meczu Polska-Ukraina przed Telebimem.
0: To będzie ostatnia reklama.
19: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
20: I po reklamie.
21: Muzyką się żyje.
22: Ten weekend Igo zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin, dzień później, czyli jutro. Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce czy To nie koniec. Dzisiaj głośno będzie też w Warszawie, czas na drugi dzień Orange Warsaw Festival. Na scenie m.in. Olivia Dean, to brytyjska artystka znana m.in. z hitu Man I Need czy So Easy. Z polskich artystów zagra na przykład Jan Rapowanie czy Sokół. Znowu im się udało hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie.

zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej 20? Na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a Podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and the Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na ulubione kawałki, a nowe notowanie, jak zawsze, w piątek po 18:00. Zaprasza Michu Sobkowski. Czy da się hitami poprawić sobie humor? Da się. I zaraz wam to udowodnię. Zagram wspomniane pierwsze miejsce gorącej dwudziestki, czyli Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. I nareszcie, a do tego Ritual i Tiesto będzie. I ja jestem Mati Fuczyło. Cześć. No to gram.

0: Dokładnie tak nazywa się ten hit, Mr. Know It All. To Teddy Swims, jest 17 minut po 17. Przed chwilą przeglądałem Face'a. I warto to robić, bo tam można zobaczyć na przykład zdjęcia z naszej akcji Odlot Ściśle Tajny. Youngest, Kama i Wiktor są w Maladze i smażą się na słoneczku. I możecie to zobaczyć na Face'ie i na Instagramie. Ale ja, przeglądając media społecznościowe, zobaczyłem, uwaga, Pawbitsa, jego post. Mówię o producencie muzycznym, którego dobrze możecie znać z Eski i który to uwielbia góry. I dlatego w duecie z influencerem, Patecem, który też góry kocha, postanowili wybrać się do Pakistanu na jeden z ogromnych szczytów Karakorum. No i żeby było śmieszniej, to ten szczyt nie ma nazwy, bo nikt jeszcze na nim nigdy nie był. A Patec i Pawbits planują być pierwsi. Ja już mam nazwę i trzymam kciuki, ale nazwa to Polska Górą. A wy macie jakieś pomysły? Radio SK. U nas zaraz pomysł na hit Bruno Mars i I Just Might.
1: Reklama. W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą.
1: Przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. 2 to więcej niż 1. Twix.
2: Harmonizer.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w pantery.

0: Miau.
1: Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Uwielbiam rysowanie.
4: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bandy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bandy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bandy. Przetestowane przez czas.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
8: I po reklamie.

0: Polymers Hearts Keeps a Beat. W poniedziałek Dzień Dziecka, a my urządzamy go wcześniej, już dzisiaj.
1: Sponsorem konkursu jest bank Pekao S.A.
0: Bo SK daje kaski, tak nazywa się konkurs, który trwa na sk.pl i do którego za darmo możecie się zgłaszać. Rozdajemy wam i waszym pociechom kaski. A w końcu od środy one będą obowiązkowe poniżej 16 roku życia. I na sk.pl zgłosiła się do nas Jagoda. Cześć Jagoda.
2: Cześć.
0: No, ty masz taki specjalny plan na połączenie dnia mamy i dnia dziecka, prawda?
2: Dokładnie.
0: No to opowiadaj, co to za plan?
2: Wymyśliłam sobie, że ja już umiem jeździć na rolkach. Mm-hmm. Moja córa, że tak powiem, złapała bakcyla na łyżwach, mm-hmm. że połączymy po prostu jeden dzień z drugim dniem. Ja będę jeździła dalej na rolkach i ją uczyła, a ona, że tak powiem, złapała ten pomysł, ucieszyła się i planujemy sobie zakupić rolki. Już mamy nawet wybrane, mm-hmm. Czarne z różowymi świecącymi kółkami, chociaż moje dziecko ostatnio powiedziała, że ona by wolała z niebieskimi, więc okay. musimy tutaj jeszcze przedyskutować. Mamy już, że tak powiem, ochraniacze na kolana i na nadgarstki, a brakuje nam tylko kasków, więc postanowiłyśmy się zgłosić do was. I może nam się uda wygrać.
0: Jagoda, w takim razie załatwione kaski dla ciebie i dla twojej córy.
2: Super.
0: Lecą do was, co
2: super.
0: Wy na to?
2: Bardzo się cieszymy, jesteśmy zachwyceni.

0: zachwycony. Moja młoda tu skacze z radości. Już nie możemy się normalnie doczekać. Tylko no to teraz ja... niech przyjdą jeszcze rolki z wymarzone.
1: Tak jest.
0: I ruszamy przed siebie.
1: No dobrze, no to ja skaczę razem z wami, a wy pamiętajcie, że na sk.pl też możecie się zgłosić.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard PeoPay Kids.
3: Reklama.
4: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Betegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
5: Pani władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
6: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki all'arrabbiat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
10: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
11: Na plaży, w góry czy na city break w idealnej stylizacji? Wiadomo, tylko z Giacomo. Giacomo Conti rozdaje miliony na wakacje. Zrób zakupy w salonach mod męskiej Giacomo Conti i wygraj wakacje marzeń. 100 voucherów o wartości 10 tysięcy złotych czeka na ciebie. Odwiedź salon w galerii Gemini Park w Tarnowie. Dziękujemy, że od 20 lat jesteście z nami.
12: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.pl.

0: Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Pepco Dzień Dziecka zaczynamy już dziś. Minus 25% na wybrane zabawki przy zakupach za minimum 30 zł. Ruszaj po okazję z aplikacją Pepco. Szczegóły w regulaminie w aplikacji. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: I po reklamie.
5: Esko.

0: Another E54 Ultra Talk to You. I 6 minut zostało do godziny 18. Tak brzmi Sobota Zyską, a jak brzmi SK to History Radio? To jest nowość, która czeka na Was w aplikacji Radia SK i na SK.pl też. Zabawki prowadzą własne radio, nadają komunikaty z podłóżka na przykład, a do tego usłyszycie tam też głosy znane z Toy Story Disneya i z Radia SK. Zresztą posłuchajcie sami.
1: Jestem z Ciebie dumny, kowboju.
2: SK Toy Story Radio!
3: Zabawki odważne, są zabawki szybkie.
4: Już lecę po nich!
5: Dywan pozostaje śliski po incydencie z sokiem.
6: Jesteście gotowi?
7: O, widoczność zerowa!
8: Na koniec świata! I jeszcze dalej!
2: SK Toy Story Radio! Słuchaj w aplikacji Radia SK!
0: No to co? No to do usłyszenia. Za chwilę usłyszycie Dawida Wajdę w imprezce. Radio SK! Mati fuczyło? Dzięki, cześć!

0: Reklama.
1: Tymczasem w salonie Filman.
2: Wolałby pan jednak inne okulary?
3: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
2: Jasne, pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
1: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Odwiedź salon optyczny Filman w Tarnowie w Gemini Park.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
5: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
6: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
7: ZUS, podatki, czynsz, konto.
8: Czekaj,

0: naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie. Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
1: ZUS, podatki, czynsz, konto.
2: Czekaj,

0: 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
1: Codziennie w mieście czeka na Ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś Cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
8: I po reklamie SK Tarnów. Na czasie.
9: Michał Reszczyński, zapraszam. Retro konsole, kultowe gry i wspólna zabawa dla całych rodzin. Tak zapowiada się Dzień Dziecka z retrogrami organizowany przez tarnowskie BWA. Wydarzenie odbędzie się już jutro w Multimedialnym Centrum Artystycznym. Początek o godzinie 10. Na miejscu czekać będą klasyczne tytuły i stanowiska gamingowe. Z kolei 17 czerwca w czytelni Czasopism w Tarnowie odbędzie się spotkanie autorskie z Kazimierzem Dudzikiem. Będzie o historii Doliny Dunajca i nie tylko. Rozmowę poprowadzi Łukasz Winczura. Wstęp wolny.
10: Muzyką się żyje.
11: To będą trzy imprezowe dni ze światowymi gwiazdami. Zbliża się Warsaw Music Festival. Jedną z gwiazd jest formacja Black Eyed Peas, która zagra w stolicy 17 czerwca. To okazja, by poszaleć przy hitach, które zawsze są na czasie. Let's get it started, I got a feeling, czy Where is the love? Na Warsaw Music Festivalu zagra też legendarny producent Armin van Buuren, który zaprezentuje swoje show State of Trance. Polski zestaw gwiazd też będzie mocny. Na tej imprezie wystąpią m.in. bracia Kacperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 3 dni, 17 i 20 czerwca na stadionie Legii Warszawa. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieć dla Was bilety. Raper idzie na wojnę z supermarketem. Ten typ mes twierdzi, że jego głos został nielegalnie wykorzystany w reklamie znanej sieci sklepów. Według artysty muzyka w spocie reklamowym mocno przypomina jego sposób śpiewania. Jak mówi prawnik rapera, mówimy tutaj zarówno o barwie głosu, tembrze głosu, charakterystycznych sposobach śpiewania, jak intonuje końcówki. Ten typ mes domaga się usunięcia reklamy i wypłaty odszkodowania. Sieć sklepów odpiera zarzuty i podkreśla, że w spotach nie wykorzystano głosu rapera. Zalia,

I tak subtelnie, powoli, zaczyna się ta imprezka. Od czegoś trzeba zacząć, prawda? Sanach i Melodia, 11 minut po 18. W Esce dzisiaj zabawa, w Esce dzisiaj sportowo. Obserwujemy cały czas finał Ligi Mistrzów. PSG i Arsenal, i kto nie ogląda, może już się spóźnił na pierwszą bramkę. Trwa 10 minuta tego spotkania, a w 5 minucie już był gol dla Arsenalu. 1-0 w finale Ligi Mistrzów. Arsenal póki co wygrywa z PSG. Jeśli chodzi o sportowe emocje, ich u nas nie zabraknie, bo przecież SK daje kaski. I już za chwilę kolejne kaski do kogoś z was polecą.

0: buja, buja. Tak samo można się bujać na przykład jadąc na rowerze.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, a żeby jechać na rowerze bezpiecznie, potrzebny jest kask. I te kaski SK przecież rozdaje. Ze mną Karolina. Dzień dobry, Karolino.
2: No dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ty byś bardzo chciała kask dla siebie.
2: Bardzo.
0: I nie tylko, prawda?
2: Nie tylko, nie.
0: No to któż to jest, co by chciał dostać kask od nas?
2: Córka moja.
0: Dobra, a to jakaś szczególna okazja chyba jutro jest, z tego co słyszałem.
2: Pierwsza komunia święta.
0: Dobra, i to nie tylko jeden powód, do którego się do nas zgłosiłaś, bo jakby córeczka jest chyba niechętna za bardzo na jazdę w kasku, co?
2: Niekoniecznie właśnie. Trzeba by ją jakoś zmotywować specjalnie.
0: A mówiłaś córeczce, że od 3 czerwca to już trzeba jeździć w kasku, bo jak nie, to mandat?
2: Mówiłam.
0: I co, też nie dociera?
2: No, tak się patrzy na mnie dziwnie, ale jaki mandat?
0: Okej, to czekaj, to jak od radia dostanie kask,

0: to już musi jeździć, co?
1: Dokładnie.
0: No to słuchaj, dostajecie dwa kaski, jeden dla ciebie, drugi dla twojego dziecka. Co ty na to?
1: Rewelacja. Dziękuję ślicznie. Strasznie się cieszę. To jest taka niespodzianka. Super.
0: Jak ma córeczka na imię?
1: Milena.
0: Karolina pozdrawia Milenę. Tak powiem. To będzie miło córeczce?
1: Bardzo.
0: Wszystkiego dobrego, Karolinko. Trzymaj się szerokości, dziękujemy, przyczepności na trasach rowerowych w całej Polsce. Kolejne kaski też w kolejnej godzinie, więc zgłaszajcie się już teraz na sk.pl.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POP Kids.

0: Niektórzy mówią kiedyś to było, a w tym przypadku kiedyś to będzie. Better Times od Robina Schulza. Tu Radio SK, pół godziny zostało nam do 19. Spoglądam na Ligę Mistrzów, na finał. Dalej 1-0 dla Arsenalu. Przypominam, że gra z PSG w finale tych najlepszych rozgrywek piłkarskich na naszym kontynencie. Muzycznie my też się rozgrzewamy, bo na stadionie gorąco. Na grillu mam nadzieję też gorąco. Ja bym chciał się od was pewnej rzeczy dowiedzieć. Chciałbym się od was dowiedzieć, co dzisiaj wrzucacie na ruszt. Dosłownie i w przenośni, bo być może są tacy, którzy łączą Ligę Mistrzów z czymś, co później wyląduje w naszych brzuszkach. Smażycie, grillujecie, albo może nawet bez grilla. Co wrzucicie dziś na ruszt? Dajcie znać. Radio
1: SK. Autopromocja. Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Aktywny czas z dziećmi tylko z Decathlon. Szeroka oferta piłkarska, w tym bramka Kipsta Classic z 5-letnią gwarancją w rozmiarze M. Teraz w promocji z aplikacją za 269,99. Kupuj w sklepach Decathlon i w aplikacji. Najniższa cena z 30 dni 319,99.
14: Mówią na mnie tyci i mam jedną zasadę. Jem tylko to, co naprawdę dobre. Mięsko premium, warzywka, owoce, maxi smak w miniformie.
15: Dolina Noteci Premium. Wielki smak dla małych ras. Sprawdź na dolinanoteci.pl.
16: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
17: No wiem.
16: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
17: Ej, to już przesada.
16: No co, tego poziomu nie da się przebić.
18: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
19: A cappuccino też za 7?
20: Też.
19: A flat white?
20: Też.
19: A...
20: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
21: Chcecie wygrywać więcej?
22: Tak!
21: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
22: Ale to kręci!
21: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
24: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Porting. Napędzany potrzebami rodziny.
25: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania. To musi być Porting.
24: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Porting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Porting. Napędzany potrzebami rodziny.
26: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
0: to będzie ostatnia reklama.
26: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: I po reklamie.

0: No to trzeba szybko jeść, żeby nie wystygło. Proste. Kuba i Kuba w Radiu SK. 15 minut zostało nam do godziny 19. Było pytanie, jest i odpowiedź.
1: Hej SK, pytacie, co wrzucamy na ruszt? No, przynajmniej co ja wrzucam na ruszt, tak przenośni, to sprzęgło i skrzynię do Fiata. To dzisiaj wrzucam na ruszt.
0: Niektórzy bardzo, bardzo zapracowani podczas tego finału Ligi Mistrzów. 1-0. Przypominam, Arsenal wygrywa z PSG. A jeśli ktoś naprawdę coś by chciał na ruszt wrzucić, na przykład niemięsnego, to pierwsze kurki pojawiły się już w lasach. Grzybiarze podobno ruszyli po zbiory. Po tych wiosennych opadach zaczęły się pojawiać. Normalnie kurki rosną od czerwca do października, ale najlepsi grzybiarze wiedzą, gdzie szukać tych majowych, bo to są po prostu kozaki.

0: Sobota, godzina 18:54. Pani Oliwio, pani sobie nie wyobraża, jak nam to było dzisiaj potrzebne. Oliwia Rodrigo Bradujewska, Drop Dead. Tak wam gramy, a możemy też grać bajkowo, możemy też grać słodziutko. Wczoraj w naszej apce i na SK.pl ruszyła zupełnie nowa stacja radiowa. Czegoś takiego w polskiej radiofonii jeszcze nie było. SK to History Radio. Jeżeli pamiętacie to History ze swojego dzieciństwa, albo macie już sami dzieciaki, to koniecznie pokażcie im ten niesamowity świat zabawek. On brzmi mniej więcej tak.
1: Matko jedyna, jak dobrze, że mnie ktoś porządnie nakręcił. O, już jesteśmy na antenie. Halo, halo, tu DJ Sprężynka. Witam z najlepszej...

0: jedno miejsce na świecie, czyli dziecięcego pokoju. Miejsca, gdzie każda zabawka ma swój głos.
1: Prezenterzy Eski, ale i nie tylko. Są jeszcze prezenterzy Eski 2 i aktorzy, którzy w polskiej wersji dubbingowej do tej historii brali udział. Ciekawe, czy rozpoznaliście, kto to przed chwilą się na antenie wypowiadał. Zerknijcie na sk.pl albo do naszej apki. Tam jest nowa stacja.
2: Eska to history radio.
3: Słuchaj w aplikacji Radia Eska.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już dziś finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
2: Wiesz co, jesteś naprawdę super.
3: No wiem.
2: Ale spokojnie, nie aż tak jak ceny Suzuki.
3: Ej, to już przesada.
2: No co, tego poziomu nie da się przebić.
4: Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Niezawodna legenda i japońska jakość, a do tego nawet do 10 lat gwarancji plus. Suzuki. Trudno być aż tak dobrym. Sprawdź ofertę na suzuki.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: Chcecie wygrywać więcej?
7: Tak!
6: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
7: Ale to kręci!
6: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Świadkowie byli zgodni. Podejrzany wszedł do Pepegi w Tarnowie. Wyniósł markowe buty, ubrania i designerskie artykuły do domu. Kieszenie miał wypchane nagrodami i pachniał pysznościami od sofa.
9: Panie władzo, to nie przestępstwo. To 10. urodziny Pepegi. To dodatkowy rabat od cen outlet.
8: Dokładnie. Od Dnia Matki do Dnia Dziecka przez 7 dni Pepegi świętuje i rozdaje mega rabaty. A wielki finał już w najbliższy weekend. Konkursy z nagrodami i wielkie okazje w Pepegi.
10: Doktorze, syn znowu kaszle.
11: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
10: Co mogę zrobić?
11: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
12: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
14: Wypadki, zagrożenia, katastrofy. To wszystko możecie spotkać w każdej chwili. Zamiast się bać, bądź przygotowany. 20 czerwca weź udział w szkoleniu podczas warszawskich targów obronnych i poznaj narzędzia do radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Muzyką się żyje.
19: Mata dołącza do line-upu kolejnej imprezy. Raper wystąpi na festiwalu Podlaskie dla Ciebie. Na zakończenie wakacji szykuje się nam gruba impreza w Białymstoku. Wystąpi tam sporo gwiazd polskiej muzyki. Zalia, Kizo, Grubson, BDS, Bledka, Problem czy Nita. A także Mata, który przypomnijmy, zagrał ostatnio dwa koncerty na PGE Narodowym w Warszawie. Podlaskie dla Ciebie festiwal potrwa 4 i 5 września. SK będzie tam razem z Wami. Michał Szpak zaczyna nowy rozdział w swojej karierze. Wydał właśnie singiel Maj, który jest dla niego nowym otwarciem. Jak przyznał w naszym studiu, przyszedł czas na zmianę muzycznego wizerunku. O czym jest Maj?
20: Ten numer opowiada trochę o tym, że często ludzie mówią, o, ale ci zazdroszczę takiego życia, możesz po prostu używać, być w wielu miejscach naraz, ale nie zdają sobie sprawy, jakim to jest kosztem, że to zawsze ma swój koszt, że tak naprawdę nie jesteś w stanie zbudować niczego trwałego,
19: 10 lat temu Michał Szpak reprezentował Polskę na Eurowizji z hitem Color of Your Life. Zjął wtedy wysokie 8 miejsce. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rapstacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDOS-em. Na scenie pojawi się też m.in. White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik, Montana, Bambi czy Oki. Na Rapstacji zagra też światowa gwiazda Busta Rhymes. To amerykański raper, który współpracował m.in. z Marią Carey. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, będziemy mieli dla Was bilety. A dzisiaj wieczorem bawimy się z Wami na Dniach Obornik Śląskich. Tam zatrzymała się nasza letnia trasa koncertowa Eska Music Tour. Dzisiaj na scenie pojawi się Agnieszka Chylińska i Miu, czyli współautor wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz. Jutro z kolei na Eska Music Tour zagra Bryska. Wstęp darmowy. Imprezę prowadzi Kasia Wesierska i Michu Sobkowski.
0: Freska.
19: Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzisiaj dzień ziemniaka. Mówiliśmy też o tym, co wrzucacie na róż, dosłownie i w przenośni. Może ziemniaczek, jakby ktoś nie chciał się za bardzo natłuszczać, a to jest dobry protip na dzisiaj, bo ziemniak to warzywo, pomidor na przykład to też warzywo. Zatem frytki z keczupem to taka lekka sałatka warzywna. Dawid Wajda, cześć ponownie.

0: po prostu do soboty. Pumcyk, pumcyk, pumcyk, umcyk. I można sobie zmieniać kiełbasę z lewej na prawą albo z prawej na lewą. 11 po 19.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: To cała prawda, święta prawda. U nas to co nowe, u nas to co dobre. Coś od Fukaja Liwki z akcji Enklawa, to już drugi sezon promujący. Jakby singiel ten promuje, kolejny sezon akcji Enklawa, Fukaj Liwka. W fajnym utworze, ciekawym, pasującym też do grilla. Sprawdźcie zresztą sami. I tytuł mówi samo za siebie. Chcę więcej. Radio
2: SK. Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

Ktoś tu nas podgląda ewidentnie. Somebody's watching me na 20 minut po 19. Tutaj SK, patrzymy na wynik Ligi Mistrzów. Druga połowa się zaczęła. Kto nie może oglądać? No a może słuchać radia? Proszę bardzo, mówimy jak jest. 1-0 dalej dla Arsenalu. PSG musi odgonić straty, żeby pomarzyć o trofeum, doprowadzić do dogrywki, a może jeszcze nawet przed podstawowym czasem gry zakończyć to spotkanie. Słuchajcie, wy cały czas grillujecie, dostaję od was informacje a propos także ziemniaczków, bo dzisiaj ten dzień ziemniaka mamy w kalendarzu. Podobno ziemniaki są najlepsze na odchudzanie, pisze Marek, trzeba je tylko kopać, a nie jeść. To bardzo dobre. No to na trening. No to wszystkich zapraszamy na trening. A szczerze tak naprawdę powiem, nie mam pojęcia, kiedy są wykopki. Wiem natomiast, że teraz jest sezon na Dawida Podsiadło. 21 minut po 19. Zróbcie głośniej pana Dawida. Jest!

0: Coś czuję, że to będzie bardzo emocjonujące spotkanie. Oczywiście mówię o finale Ligi Mistrzów. Karny dla PSG, wykorzystany przez Dembele i mamy 1-1. Ach, to będą emocje. Na bieżąco oczywiście będziemy cały czas śledzić to spotkanie, ale Farben i René Miller za nami, ich body talk, a ciało nam mówi, że może by tak na rower, a jak na rower, to przydałby się kask jeszcze przed 20. Do kogoś z was taki kask, a nawet w liczbie mnogiej, kaski polecą. Jak coś, to SKPL, tam się jeszcze można zgłosić.
1: Reklama. Codziennie w mieście czeka na ciebie wiele zagrożeń. Lepiej być na nie gotowym. Co robić, gdy ktoś cię śledzi w bloku? Jak się bronić zgodnie z prawem? I co zrobić, żeby uniknąć starcia? Przekonaj się i 20 czerwca weź udział w szkoleniach z samoobrony i udzielania pierwszej pomocy podczas warszawskich targów obronnych. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. NIO i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. NIO and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 18,47,12.
3: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
3: To ja też chcę! 24,30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych.

0: To oczywiście pani Nelly Furtado. 16 minut zostało nam do godziny 20. Pora kolejny raz zadbać o wasze bezpieczeństwo.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: No właśnie, od 3 czerwca każde dziecko poniżej 16 roku życia ma mieć obowiązek jazdy w kasku. Nieważne, czy to jest hulajnoga, nieważne, czy to jest rower taki normalnie, co się kręci pedałami, czy to jest rowerek biegowy. I celowo mówię o biegowym, bo domyślam się, że w przypadku Ani to chyba na razie tak jest, chociaż mogę się mylić. Dzień dobry, Aniu. Tutaj jakieś szepty słyszę chyba.
2: Dzień
0: sam
2: dobry.
0: Zainteresowany jest namawiany do tego, żeby się wypowiedział, co?
2: No, wypowiedzieć się nie będzie chciał, ale jest w pobliżu.
0: Dobra, ile twój synek ma? 3, tak?
2: Tak, 3-latka.
0: Już ma skończone?
2: Nie, 6 czerwca będzie właśnie kończył 3-latka.
0: Okej, a powiedz, na czym on śmiga?
2: Jeździ na rowerku biegowym i na hulajnodze. Mhm.
0: A jakiś rowerek już taki, wiesz, już na pedały chcecie wdrożyć? Już dobrze sobie na biegowym radzi?
2: Ćwiczy, tak. Już powoli uczy się kręcić pedałami.
0: Za niedługo będziesz latała z kijem, za zwykłym rowerkiem, coś tak czuję.
2: Tak.
0: To słuchaj, Aniu, żeby było bezpiecznie, zarówno do twojego synka, który ma na imię...
2: Jaś,
0: jak i do ciebie leci kask, czyli 2 kaski. Super. Dla ciebie i dla twojego dziecka. Może być?
2: Super, dziękujemy bardzo.
0: Niech się młodzież uczy, jak bezpiecznie jeździć. Kolejna taka okazja oczywiście w kolejnej godzinie, a wy jak wejdziecie na sk.pl, to tam jeszcze możecie się zgłosić.
1: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową.

Połączenie międzypokoleniowe. Madonna i Sabrina Carpenter w Radiu SK. 6 minut zostało nam do 20. Jestem w ciągłym kontakcie z naszą eskową ekipą, która cały czas jest na odlocie, już nie ściśle tajnym, bo doskonale wiemy, że są w Maladze i mamy się połączyć. A oni jadą do centrum Malagi. To ma być łączenie z centrum Malagi. Dostałem informację, mieliśmy opóźnienie, bo jedziemy pociągiem. Pociąg już jest spóźniony o 30 minut. Czyli nie tylko PKP się spóźnia, czyli PKP w Maladze też się spóźnia. Nie, tam jest P Malaga P, nie. Malaga KP, Malaga K Malaga, jakoś tak. Tymczasem 1-1, cały czas patrzę też na Ligę Mistrzów, jeśli chcielibyście być na bieżąco. Chyba będzie dogryweczka, coś tak czuję. Tu bramkarz teraz leży, no zobaczymy, czy to się jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta, pewnie coś doliczą. 1-1, a my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce, nie odchodźcie za

jeszcze zmieni po 20, czy nie. Póki co jest 90 minuta, pewnie coś doliczą. 1-1, a my zaraz wracamy z hitami na czasie w imprezce. Nie odchodźcie za

0: Reklama.
1: 3 do 5 minut. Masz tylko tyle czasu, żeby uratować czyjeś życie. Bądź na to gotowy i naucz się, jak udzielać pierwszej pomocy. Weź udział w szkoleniach z pierwszej pomocy i samoobrony podczas warszawskich targów obronnych. Już 20 czerwca w hali Expo 21. Dowiesz się, co zrobić, zanim przyjedzie karetka, kiedy liczy się każda sekunda. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bądź tam, gdzie liczy się Twoje bezpieczeństwo i technologia.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 17 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
3: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 17 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: SK Tarnów. Na czasie.
7: Michał Reszczyński. Dance Saturday to propozycja Blue Velvet na sobotni wieczór. DJ Artist zadba o to, żebyście wyszaleli się na parkiecie, a w Gold Angels o dobrą atmosferę postara się DJ Poa. Nie zabraknie hitów i energetycznych bitów. Tymczasem w Alfie pojawi się DJ Foxy. Zapowiada się idealny wieczór na rozładowanie stresu, poznanie nowych ludzi i przetańczenie całej nocy przy najlepszych hitach i setach DJskich. Z kolei Piwnica Przepraszam zaprasza wszystkich fanów heavy metalu na koncertowy wieczór. Więcej w mediach społecznościowych klubów.
8: Muzyka się żyje.
9: Sezon na studenckie imprezy w pełni. W Olsztynie trwa Kortowiada, czyli największy festiwal studencki w Polsce. Na tej imprezie bawią się słuchacze Radia SK. Dzisiaj ostatni dzień imprezy, a na scenie wielkie gwiazdy nad Jeziorem Kortowskim zagrają m.in. Michał Szczygieł, Kizo, Żabson, Guzior, Kuban czy królowa polskiej muzyki Maryla Rodowicz. Na Kortowiadzie zagra też zespół Enej, który jest autorem kultowego hymnu tej imprezy. Znowu im się udało. Hymn męskiego grania ponownie na szczycie gorącej 20 Radia

0: Polska. Numerem jeden ostatniego notowania jest hit Nareszcie, za którym stoi Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Tegoroczna trasa męskiego grania startuje w ostatni weekend czerwca w Żywcu, a potem zatrzyma się w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu i Krakowie. Zakończenie w drugiej połowie sierpnia w Warszawie. A co jeszcze słychać w gorącej dwudziestce? No na miejscu drugim Bauza z hitem Magnetic, a podium zamyka hit sprzed kilkunastu lat, który teraz dostał drugie życie. To Beauty and a Beat od Justina Biebera i Nicki Minaj. Ten numer ponownie stał się hitem po występie Justina Biebera na festiwalu w Coachella i teraz podbija listy hitów na całym świecie. Cała lista czeka na sk.pl, tam możecie głosować na wasze ulubione kawałki. Nowe notowanie. Jak zawsze w piątek po 18 zapraszam Michu Sobkowski. Ten weekend Igo z kolei zapamięta na długo. Artysta zagra dwa koncerty na Wawelu w Krakowie. Po ogłoszeniu dzisiejszego koncertu zainteresowanie fanów było ogromne. Bilety zostały wyprzedane w niecałą dobę, dlatego Igo szybko ogłosił drugi termin dzień później, czyli jutro. Ta-da! Te koncerty mają dla Igo szczególne znaczenie, bo Kraków to jego rodzinne miasto i tam zaczęła się jego kariera. Na koncertach zapewne usłyszymy jego największe hity z ostatnich miesięcy. To m.in. Bruce, czy To nie koniec. Jeszcze jest jedna informacja o gipsie. Zmienia nurt dla zainteresowanych, bo ukazał się nowy album artysty. Jego tytuł to właśnie Nurt, a sam Gibbs tłumaczy, że postanowił pójść w nieco inną taką ścieżkę muzyczną niż do tej pory. Zresztą dowodem na to jest wydany kilka dni temu kawałek Ostatni Dzień Lata, w którym gościnnie pojawia się właśnie Igo.
1: Impreska. Impreska. Impreska. Impreska. Impreska.
0: Jak imprezka, to co gorące musi być. Było dużo o gorącej dwudziestce, to może tak trójeczka z tej gorącej dwudziestki. Justin Bieber, Nicki Minaj na początku godziny dwudziestej. Prawie trzy po. Ja mówię cześć ponownie. Jak coś, to będzie dogrywka w Lidze Mistrzów. Było 1-1.
1: Radio SK, na czasie. Radio SK.
0: A ja się serdecznie witam z wami ponownie. Dawid Wajda. Dobry wieczór już. O, jak to ładnie brzmi.

To jest utwór typu jak grom z jasnego nieba, ale bardzo dobry na tą porę. 12:13. Tutaj imprezka i Imagine Dragons za nami. Za chwilę Taylor Swift. Ja czytam o nietypowej akcji na granicy z Białorusią, bo została zatrzymana Polka, funkcjonariuszka służby celno-skarbowej, zatrzymana pod zarzutem udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, która zajmowała się przemytem towarów objętych sankcjami na Białoruś. Celniczka przyjmowała łapówki w wysokości co najmniej 162,5 tysiąca złotych. Podczas przeszukania jej pomieszczeń i mieszkania znaleziono większą kwotę gotówki, bo 385 tysięcy złotych i 1990 euro. No i sąd już zastosował wobec tej pani tymczasowe aresztowanie. No słuchajcie, celniczka wpadła na przemycie. To tak jak policjant wpadnie czasem na przestępstwie. Albo strażak na podpaleniu. No mama zawsze powtarzała, z kim przystajesz, takim się stajesz.

0: Gdybym miał keyboarda, to pograłbym sobie tak na keyboardzie. Ale nie mam keyboarda. Tak samo jest z rowerem. Jak nie masz kasku, to nie pojedziesz w niektórych przypadkach.
1: Sponsorem konkursu jest Bank Pekao S.A.
0: Na szczęście można komuś taki kask wręczyć, żeby mógł sobie pojechać. Wchodzicie na sk.pl i piszecie, dlaczego potrzebujecie kask dla swoich młodych, tak to nazwijmy potocznie, i dla siebie. Z nami Grzesiu, dzień dobry.
2: Cześć, witam wszystkich.
0: A w zasadzie dobry wieczór. Grzesiu, ty masz w domu jakąś gawiedź, która chce jeździć na rowerze?
2: Tak, mam syna 11-letniego, no czy on chce jeździć na rowerze, to za dużo powiedziane, bo właśnie szuka sobie wymówek cały czas, żeby na tym rowerze nie jeździć.
0: Okej, i teraz pewnie znalazł informację o tym, że musi być obowiązek jeżdżenia w kaskach, tak?
2: Oczywiście, jak najbardziej, i to jest jego kolejna wymówka.
0: Tata, nie idę na rower, bo nie mam kasku!
2: Dokładnie.
0: A ty mówisz, no dobra, nie, na razie nie możesz mówić, no dobra, bo teoretycznie jeszcze bez kasku może jeździć, nie? Ale dla bezpieczeństwa lepiej taki kask mieć, a od 3 czerwca to już w ogóle mandaciki mogą się posypać i tak dalej, ale nie o mandaty chodzi, a o bezpieczeństwo.
2: Bezpieczeństwo.
0: Grzesiu, ile syn ma lat? 11, tak? Mówiłeś?
2: Syn ma lat 11, tak.
0: 11 lat. Jak ma na imię?
2: Aleksander.
0: Zatem, Grzesiu, do ciebie i do Olka lecą od nas dwa kaski.
2: Wow, super, nie wierzę, naprawdę, dziękuję bardzo.
0: Ależ proszę cię bardzo, możesz też czułe słowa do syna powiedzieć, typu, dawaj młody na rower.
2: Z młodym często was słuchamy, także jak się dowie, że byliśmy w ESC, także

0: będzie naprawdę zadowolony i szczęśliwy.
1: Pozdrawiamy w takim razie ciebie, pozdrawiamy syna i jeszcze raz to powtórzę, szerokości, przyczepności i niech się przyda ten sprzęt. Jeszcze będziemy dzisiaj rozdawać kaski, więc kto ma ochotę, sk.pl, tam zgłoszenia przyjmuję.
2: Za udział w konkursie dziękuję jego sponsor, Bank Pekao S.A., oferujący kartę debetową Mastercard POPay Kids. Two ships in the night.

0: Oni o ostatnim dniu lata śpiewają, a pierwszy dzień lata dopiero za 22 dni. Ale odliczamy, odliczamy. W Radiu SK ostatni dzień lata, właśnie 35 minut po 20. My ruszyliśmy wczoraj z nowym radiem. SK to History Radio. Odpalcie apkę Radia SK i sprawdźcie. SK to History Radio. Radio, które mogłoby zaistnieć w świecie zabawek. To wszystko z okazji piątej części Toy Story i z okazji Dnia Dziecka. Jeśli chcielibyście jakiś prezent dla dzieci zrobić, to można włączyć właśnie SK Toy Story Radio. Są tak, reklamy dla zabawek, komunikaty o zagrożeniu odkurzaczem, czy na przykład newsy spod łóżka.
1: Wielki powrót legendy, o której młodsze zabawki słyszały już tylko w opowieściach. Do pokoju wraca kolorowy bączek, to są informacje spod łóżka. Miś pod łóżko, zabawka rodziców odnaleziona na strychu. Kolorowy bączek znalazł się w naszym pokoju dziś rano.
0: Jak słyszeliście, same poważne newsy. Tylko w Radiu SK to history. Zapraszam was, żeby się pobawić i posłuchać.
2: I będziemy tam wszyscy razem.
3: SK to history radio.
4: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
5: Reklama. Uwaga, Łódź! Nadchodzi niesamowite wydarzenie. Neo i Akon. Dwie legendy, jedna scena, jedna elektryzująca i niezapomniana noc. Neo and Akon prezentują Nights Like This Tour. Zagrają wszystkie swoje największe hity na żywo 31 maja w Atlas Arenie. Bilety na livenation.pl. Poleca Radio SK.

0: ała, aż mnie boli kark od bujania tą głową. Tak właśnie grają Kunksi w Radiu SK. 10 minut do godziny 21. Pora się w końcu połączyć. Łączymy się z naszą ekipą, która ma odlot ściśle tajny. No już nie taki ściśle tajny, bo wiemy, że są w Maladze. Ja wiem, że jechaliście do centrum Malagi, jechaliście pociągiem i był on opóźniony, tak? Halo?
1: Tak, tak, faktycznie. Z lekkim opóźnieniem, ale w końcu się udało. Również z przygodami. Przepraszam, kto wsiadł do pociągu bez biletu i pojechał sam?
2: Dzień dobry, tak to ja.
3: Ale wysiadła na pierwszej stacji i my dołączyliśmy po 20 minutach do pierwszej stacji i jesteśmy wszyscy cali i zdrowi w centrum Malagi.
2: Tak jest, znaleźliśmy się wszyscy.
3: Brawo na pani, brawo!
1: Grupa gigantyczna pod wezwaniem, jesteśmy w centrum Malagi. Co was już zaskoczyło i wygląda inaczej niż w Polsce?
4: Przede wszystkim jest bardzo dużo zieleni, bardzo dużo palmy i fajne kamieniste podłogi, zwane, przepraszam,
5: droga. Piękna tu podłoga.
2: No co, palenki, ja jestem zakresowana palenkami.
1: I nie chodzi o te wielkanocne.
5: To jest. No a co przed nami? Bo przed nami wieczór się szykuje, jak mawiał klasyk, siemano, jest 20 rano.
3: Czy macie jeszcze siłę tu być?
6: Jest wspaniale, naprawdę cudownie. Cały czas już zwiedzamy Malagę. Gdzie jest ta katedra, którą mieliśmy zwiedzić?
5: W lewo, prosto i do przodu.
6: Dziękuję bardzo, idziemy tam.
0: Idźcie tam. Najlepiej przed siebie. To jest najlepszy kierunek, jak słyszycie. Kama, Jankes i Wiktor nakręcają tę imprezkę, która jest także w takim razie w Maladze. Jutro podobno też łączenia, tylko jak oni pójdą w tango, to czy będą? Nie obiecuję. Radio SK. Ale postaramy się połączyć. Wow.

0: A jednak emocje do samego końca. W finale Ligi Mistrzów konkurs rzutów karnych po krótkiej przerwie. Jak będziemy się słyszeć po 21, już będziemy wiedzieć i powiem wam, kto wygrał tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Bądźcie blisko.
1: Esko.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój tata barant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopocja.
2: SK Tarnów. Na czasie.
8: Michał Reszczyński. Sportowe emocje i solidna dawka ruchu opanują tarnowski rynek. Już 21 czerwca odbędzie się tam otwarty trening dla mieszkańców. W programie m.in. cardio, ćwiczenia wzmacniające oraz elementy boksu. Organizatorzy podkreślają, że dołączyć może każdy, niezależnie od wieku i kondycji. Start wydarzenia o 11:00. Trzeba się wcześniej zapisać, a dzień później coś dla fanów dobrego humoru. Do Tarnowa przyjadą Pacześ i Lotek. Popularni stand-uperzy zaprezentują nowy program w arenie Jaskółka Tarnów. Początek o 19:00.
9: Muzyką się żyje.
10: Czegoś takiego jeszcze nie było od początku istnienia tego projektu. Dostaliśmy drugi hymn tegorocznego męskiego grania. Zalia, Igor Herbut i Vito Bambino nagrali kolejny hit. Wcześniej, przypomnijmy, wydali kawałek Nareszcie, który wskoczył na szczyt ostatniego rotowania gorącej dwudziestki w SC. A teraz dokładają kolejny hit. To kawałek Tańcze, który doczekał się też teledysku. Reżyserem tego klipu jest Vito Bambino. A oprócz artystów możemy w nim zobaczyć fanów męskiego grania. Jakiś czas temu Vito zorganizował specjalny casting w mediach społecznościowych. Trasa męskiego grania startuje za niecały miesiąc w Żywcu, potem koncerty odbędą się jeszcze w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu, Krakowie i Warszawie. Wonderful Life to jeden z ich niezapomnianych hitów. Będzie można usłyszeć go na żywo w Polsce. Zespół Hertz wystąpi tego lata w Warszawie. Grupa zagra 10 lipca na letniej scenie Progresji. W ostatnim czasie mamy prawdziwy wysyp światowych gwiazd w Polsce. Enrique Iglesias, Sean Paul, Metallica, Florida. Już byli, a za chwilę w Polsce zagrają legendy R&B i hip-hopu i Nio i Akon w ramach Nights Light This Tour. Przystanek w naszym kraju zrobią już jutro w Łodzi. Wystąpią w Atlas Arenie. Najlepsi producenci świata przejmują antenę Radia SK. Powróciło nasze kultowe pasmo SK Live Remix. W każdy piątek możecie u nas słuchać wyjątkowych setów DJ-skich. Najpierw mamy dla was najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem antenę przejmują m.in. Robin Schulz, Last Frequencies czy Armin van Buuren. Tylko w Radiu SK możecie usłyszeć kultowe State of Trance od tego producenta, a już niedługo zobaczymy go na żywo. Armin van Buuren zagra na Warsaw Music Festivalu. Ta impreza już w czerwcu na stadionie Legii Warszawa. Na scenie pojawi się też legendarny zespół The Black Eyed Peas. W line-upie jest niezły zestaw polskich artystów też. Między innymi bracia Kasperczyk, Trips czy Calvi i Remi. Warsaw Music Festival potrwa 13, 17 i 20 czerwca. SK będzie tam razem z wami. Słuchajcie nas uważnie, bo będziemy mieli dla was bilety na tę imprezę.
11: Imprezka.
0: Imprezka.
11: Imprezka.
10: Trzy po dziewiątej, czyli 21:00. W Paryżu będzie dzisiaj także imprezka.

12 minut po godzinie 21. I tymi utworami udowadniamy, że płynie muza przez miasto i to dosłownie, bo ja sobie wyobrażam, jak jedziecie już tymi opustoszałymi ulicami waszego miasta, delikatnie szybka uchylona, fala ustawiona na eskę, no i leci sobie taka Selena Gomez, a za chwilę poleci Teddy Swims i dalej będzie płynąć muza przez miasto. Niech płynie, tylko zaraz z samochodu przesiadamy się na rowery, bo jeszcze kolejne kaski chciałem rozdać w tej godzinie. Kto jeszcze nie wie, o co chodzi, to rozdajemy kaski. Po prostu. SK.pl, tam zgłoszenia.

0: Tak się właśnie powinna kończyć jazda bez kasku na rowerze słowami o-o, o-o. Dobrze śpiewa Tovlow w Radiu SK. 21 minut po 21. Z nami już Miłosz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam.
0: Miłosz, wszedłeś na SK.pl, napisałeś o córce, no i musiałem do ciebie, słuchaj, zadzwonić, no. Miłosz napisał, że córka jest prawdziwym sportowcem. No to jak ktoś wyczynowo jeździ, to musi kask mieć. Oczywiście pytam od razu, w przenośni czy dosłownie to napisałeś?
1: W przenośni troszeczkę.
0: Przenośni.
1: Ale lubi. Córka lubi jeździć na rowerku, naprawdę stara się codziennie, jak są ciepłe dni, jeździć.
0: Dobra, a gdzie po czym jeździ, że tak powiem?
1: No, po ścieżkach rowerowych.
0: Po ścieżkach rowerowych, bo jesteście z?
1: Z Krakowa.
0: A to tam dużo ścieżek rowerowych. Wawel można tyle razy dookoła wjechać i w ogóle wzdłuż Wisły piękna ścieżka, prawda?
1: Dokładnie.
0: Rowerowa jest w Krakowie.
1: Na Błoniach też.
0: I o, Błonia raz objedziesz, już masz z 8 kilometrów czy więcej chyba, nie?
1: No, tak jest.
0: Czyli troszkę kilometrów dziennie córeczka robi.
1: Zgadza się,
0: jak
1: zgadza
0: ma na
1: się.
0: Imię, powiedz?
1: Oliwia.
0: Oliwia, no to Miłoszu, do ciebie jeden kask, do Oliwii drugi kask. Proszę bardzo.
1: Super. Bardzo dziękujemy. Super, jesteście wspaniali.
0: Wiemy Miłosz, że jesteśmy super. Bezpieczeństwo przede wszystkim ściskamy, pozdrawiamy. Bezpiecznie tam na tych ścieżkach rowerowych w Krakowie.
1: Dziękujemy.
0: Ależ proszę, oczywiście.

kaski będą jeszcze rozdawane. Musicie uważnie słuchać Radia SK. Na dziś to już ostatni kask, tak powiem, ale SK.pl, zgłaszajcie się i być może jeszcze do kogoś z was kaski polecą. Może, co ja mówię. Na pewno.

Kygo, Khalid, Griffin w Radiu SK, 21:33. Celowo mówię godzinę, tak podkreślam ją, bo przed chwilą napisał Adrian wiadomość na Messengerze. Dmucham, dmucham i grilla nie mogę rozpalić. I tyle. Nic więcej Adrian nie napisał. No Adrian, co ci możemy powiedzieć? No, jedno już wiemy na pewno o tej porze. Jak rozpałka, to na pewno nie wpłynie.

0: jeszcze na.
1: Doskonała. Kasia Sochacka. Ach, taka nostalgia mnie wzięła troszeczkę. Dzisiaj jest ten dzień ziemniaka, o którym mówiłem, co nie? No i tak sobie wyobraziłem, słuchając tej Kasi Sochackiej, że jest już tak końcówka lipca. Taka gorąca noc jest. Siedzimy przy ognisku na jakimś biwaku i właśnie wyciągamy tego ziemniaczka z ogniska. I sobie jemy. I sobie rozmawiamy. W ogóle jedzenie ziemniaków przynosi niesamowite mowy motywacyjne. Nie wiem, czy kiedyś tego doświadczyliście, takiego, czy słyszeliście w ogóle to zdanie. Bo słuchaj, jeżeli ziemniak może stać się bimbrem, to ty możesz zostać kim tylko chcesz, wiesz?

Ci goście robią Moving to the Sun. Ja teraz robię Moving to the Moon. Czyli ściskam i pryskam, chciałem powiedzieć, ale zostawiam was w doborowym towarzystwie hitów na czasie. Po 22:00 Eben, będzie Alex Warren, będzie Katy Perry, czyli taka muza, na jaką sobota zasługuje. Dawid Wajda, dzięki za dziś, do usłyszenia.

wiesz, jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
1: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mnie łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
0: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji. Auto.

0: promocja.
1: Uwaga, zabawki. Człowiek opuścił pokój. Człowiek opuścił pokój.
2: Odpalamy SK Toy Story Radio.
3: Halo, halo, tu DJ Sprężynka.
4: Nakręcić sprężyny, sprawdzić baterie i żarówki.
5: Ktoś puścił plotkę, że dziecko dorasta.
4: Nie wiem, czy mój dezodorant to wytrzyma.
6: Już chwileczkę, bez paniki.
2: SK Toy Story Radio.
7: Słuchaj w aplikacji Radia SK.
0: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

0: Radio SK.
1: W życiu tak bywa, że wszystko się zmienia i bywa przewrotnie. Zmieniają się ludzie, ja hajs pociągę za sznurki obojętnie. Przechodzę sobie obok i będę tak chodził, aż wszystko osiągnę.